0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyku.

0: To jest Meloradio i Ława.
1: Dame tu mano! I venga conmigo!

0: Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest...
2: Melo.
1: To jest...

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: Tym bardziej, że powiemy o zmianach wizerunkowych i architektonicznych, które ruszą jeszcze w tym roku na osiedlu podleśnym w Iławie. W tej części miasta powstanie nowy blok mieszkalny i nowoczesny lokal gastronomiczny. A moim i waszym gościem jest Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie. Zanim przejdziemy do wiosny, chciałem zapytać o akcję Zima. Spore utrudnienia, pewnie bardzo duże koszty, no i pewnie ciężkie prace.
3: Po 13 latach Aura przypomniała nam, że w naszej szerokości geograficznej zima też potrafi pokazać swoje oblicze. Byliśmy wszyscy świadkami wielomiesięcznych, zalegających padów śnieżnych, które dały się we znaki wszystkim, łącznie z administracją spółdzielni. Przytoczę Państwu tylko dwie liczby. 100 ton piasku zużytego na posypywanie chodników, które mamy w ilości ponad 25 km w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Praca w Iławie. Dodatkowo 20 ton soli drogowej, którą też musieliśmy wysypać na parkingi i na ciągi komunikacyjne. Powiem Państwu, że takie ilości zużywaliśmy średnio w przeciągu poprzednich 5 lat. W ciągu jednego sezonu zużyliśmy 5-letnią normę, tym samym są to 5-krotnie wyższe koszty, które jako spółdzielnia musieliśmy ponieść na utrzymanie naszych zasobów. Wiem, że nie wszyscy mieszkańcy byli w jednakowym stopniu zadowoleni z tempa odśnieżania, ale proszę zrozumieć, 16 hektarów terenu miasta jest w zarządzie naszej spółdzielni i to, co panie, głównie panie i wspierający ich panowie, konserwatorzy musieli zrobić w tak krótkim okresie czasu, to zasługuje naprawdę na ogromny szacunek i podziękowanie. Tą drogą też bardzo dziękuję firmom współpracującym ze spółdzielnią w zakresie utrzymania czystości naszych zasobów. Panie i panowie dwoili się i troili, żeby jak najszybciej oczyścić ciągi komunikacyjne, żebyście państwo mogli się bezpiecznie przemieszczać.
1: A jaki to koszt tej całej operacji, którą prowadziliście praktycznie już chyba w październiku, bo ta aura nas zaskoczyła bardzo szybko?
3: No mówimy tutaj już o kosztach w milionach złotych, więc jesteśmy na etapie podsumowywania tych wszystkich poniesionych nakładów. W końcówce miesiąca będziemy mieli Radę Nadzorczą i będziemy Radzie Nadzorczej dokładnie już prezentowali wyniki tych naszych działań.
1: W tym sprawozdaniu na pewno znajdą się informacje dość bolesne dla niektórych mieszkańców. Chodzi bowiem o długi. Wciąż są i na pewno będziecie też prowadzić akcję, która ma pokazać społecznie, że ten problem istnieje. Z pewnością to czas chyba już ostateczny dla tych osób, żeby wreszcie uregulować zaległości.
3: Tak, jest to bardzo trudny temat. Ja jednak zwróciłbym uwagę na jeden element. W naszych zasobach mieszka, szacujemy, około kilkunastu tysięcy osób. Różni nasi mieszkańcy mają różne sytuacje życiowe. W dużej mierze też niezawinione przez te osoby i my to rozumiemy. No, spółdzielczość to jest wzajemne wspieranie się i rozumiemy, że różnie ludziom układają się i kwestie zdrowotne i związane z zarobkowaniem, z pracą, więc mamy ogromną dozę wyrozumiałości dla sytuacji enumeratywnych pojawiających się w poszczególnych rodzinach. Natomiast w moich oczach i w mojej ocenie oraz w ocenie Rady Nadzorczej trudno jest zrozumieć aż tak wysokie zaległości, bo sięgające prawie 2 milionów złotych w skali spółdzielni, zwłaszcza u osób, które mają dochody stałe, wiemy o tym. No tutaj jest to forma troszeczkę no takiego bardzo nieeleganckiego, że tak powiem, kredytowania się spółdzielnią. Mówię celowo spółdzielnią, nie mieszkańcami, ponieważ zaręczam Państwu, że z uwagi na te zadłużenia niektórych mieszkańców wobec spółdzielni, inni mieszkańcy nie ponoszą związanych z tym kosztów. Spółdzielnia Mieszkaniowa Praca w Iławie, posiadająca dodatkowe dochody z tytułu innej działalności poza spółdzielczej, z tak zwanego rynku komercyjnego, jest w stanie pokrywać te zadłużenia i być konsekwentnym i takim stałym płatnikiem zobowiązań, które mają mieszkańcy wobec energetyki cieplnej, wodociągów, etc. Tutaj spółdzielnia jest wypłacalnym partnerem, stabilnym dla naszych kooperantów. Nie ma takich zagrożeń. Natomiast prawdą jest, że moglibyśmy te środki wykorzystać na inwestycje, które prowadzimy szeroko, a mamy też jeszcze wiele planów na ten rok, o których, jeśli pan redaktor pozwoli, będę chciał Państwu powiedzieć.
1: Zanim do nich przejdziemy, chciałem zapytać, czy w ogóle jest jakiś sposób na to, żeby te długi ściągać, żeby na przykład, nie wiem, w jakiś sposób przyspieszyć spłatę tej, no powiedzmy, dość dużej sumy.
3: Spółdzielnia w ramach działu windykacji, tutaj główną rolę odgrywa mój prokurent, radca prawny spółdzielni, pan Tomasz Nastaj, który we współpracy z ekipą pracowników naszych, delegowanych do tych działań, praktycznie w 100% zasądza wszystkie należności wobec spółdzielni. I tutaj chciałbym uspokoić mieszkańców, żadna złotówka nie ucieknie i ona nie będzie zmarnotrawiona. Natomiast żyjemy w państwie prawa, obowiązują nas pewne przepisy dotyczące egzekwowania tego typu należności. Jest to zazwyczaj związane z pewną terminowością, długością sięgającą nieraz nawet miesięcy, a i w skrajnych sytuacjach lat. Ale my odzyskujemy te zadłużenia i wszystkie pieniążki wraz z odsetkami ustawowymi oraz z kosztami związanymi z funkcjonowaniem działu windykacji wracają na konta spółdzielni.
1: Teraz chciałbym właśnie zapytać o te plany. Dotyczą różnych właściwie fragmentów waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
3: W 6 budynkach w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Z takich najważniejszych prac, które planujemy i już będziecie Państwo mogli zaraz to zaobserwować, mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5, ruszamy z termomodernizacją 2 budynków, to są już 2 z 3, które nam zostały niestermomodernizowane budynki na terenie osiedla podleśnego. Te 2 budynki w tym roku stermomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach. Na tym samym osiedlu też rozpoczniemy kolejny etap budowy miejsc parkingowych, postojowych na terenie osiedla podleśnego. Ponad 40 miejsc przybędzie w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie, natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę tą kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
1: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
3: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta i powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, 5-kondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii, z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych. Mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
1: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
3: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te 2 pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to już wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługa, w który jest wyposażony, tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych silnych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli 2 pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
1: Sezon grzewczy już praktycznie za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
3: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigajoula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigajoula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30% powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia pierwszych partii mieszkań, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minim osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 złotych w ciągu jednego sezonu grzewczego.
1: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz wracamy do historii Iławy. To, jak już mówiliśmy, burzliwe i trudne dzieje, które wciąż są przedmiotem badań i prac naukowych. Do dziś zachowało się wiele zdjęć oraz nieliczne rysunki i przedmioty, a ich znaczenie związane jest z niezwykłą kulturą, architekturą i wizjonerstwem. Bez względu na czas mieszkańcy korzystali z jeziora Jeziorak, wielkich zasobów leśnych, rozwijał się też handel, powstawały nowe domy i kolejne ulice. Tym razem przeniesiemy się do XIV wieku, mówi Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie.
4: Na przełomie wieku XIX i XX Iława się rozwijała. Niestety na początku XX wieku dojdzie do potężnego kryzysu. Tym kryzysem będzie I wojna światowa. Jak wiemy, Niemcy tą wojnę przegrają. W roku 1918 powstanie Polska, a to z kolei doprowadzi do plebiscytu na terenach spornych i takim właśnie terenem plebiscytowym będzie Warmia i Mazury, w tym Iława. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że Iława była terenem, gdzie ta ludność polska mieszała się z ludnością niemiecką, chociaż ewidentnie ludność niemiecka dominowała. Ale jak się tak dobrze poszukać, przyjrzeć gazetom z tamtego okresu, czy też popatrzeć na starych pocztówkach na szyldy sklepowe, to te polsko brzmiące nazwiska się znajdują i wiemy, że tam Polacy mieszkali. Zresztą powiem, że żeby przekonać mieszkańców Iławy do Polski, w pewnym momencie będzie przez Warmię i Mazury, w tym przez Iławę, przejeżdżał Stefan Żeromski, który będzie agitował na rzecz właśnie Polski. Stąd też notabene w Iławie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się pomnik Stefana Żeromskiego ze znamienitym napisem "Ziemia mazurska jest nasza". Niestety plebiscyt przez Polaków został przegrany. W Iławie jedynie 5% populacji głosowało za Polską, a to spowodowało, że po plebiscycie Iława została Niemczech. I tak będzie praktycznie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Iława będzie nadgranicznym miastem z Polską, w której będą znajdowały się garnizony wojskowe. Niestety II wojna światowa przerwie ten moment rozwoju Iławy. Jak wiemy, był to potężny kataklizm, który spotkał tą część kontynentu europejskiego, Polskę. I w 1945 roku do Iławy dotrze wojna. Jak się okaże, będzie dla miasta niezwykle niszczycielska ta wojna druga. Z tego względu, że Armia Czerwona, która wkroczy do miasta i miasto zdobędzie, mimo że walki były dosyć długie i brutalne, to samo miasto w wyniku zdobywania nie zostało zbyt mocno zniszczone. Jak się potem okaże, bardziej niszczycielski będzie pobyt Armii Czerwonej w Iławie, która w kolejnych miesiącach będzie systematycznie plądrowała, niszczyła i podpalała Iławę. Ostatecznie Iława zostanie zniszczona w prawie 75%. Pozostaną jedynie niektóre budynki użyteczności publicznej, które po prostu były potrzebne, typu dworzec, typu ratusz, co padał uszkodzony, czy szkoła jedynka dzisiejsza, która będzie pełniła funkcję lazaretu. To przetrwa, reszta zostanie zniszczona. Także potworne zniszczenia Iławy w 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy już zmieni się sytuacja polityczna, Iława wpadnie w ręce polskie, stanie się polskim miastem i pierwszymi osobami, Polakami, którzy pojawią się w mieście, będą kolejarze, którzy tutaj będą docierali ze składami. Ze względu na to, że Iława jest węzłem kolejowym, będą tutaj pracowali, będą sprowadzali swoje rodziny i to oni przyniosą Polskę do Iławy. Właśnie ci iławscy kolejarze. Po 1945 rozpocznie się odbudowa Iławy. Między innymi tutaj warto by wspomnieć chociażby postać burmistrza Grabowskiego, Maksymiliana Grabowskiego, który podejmie się trudu odbudowy miasta i przez praktycznie kolejne lata, od 1945 aż do 1948, będzie starał się przywrócić miasto do życia. Samo odbudowanie Iławy będzie trwało do roku 1955. I powiem tak, że burmistrz Grabowski zasłużył sobie na miano wielkiego budowniczego Iławy z tego względu, że właśnie zrobił te wszystkie rzeczy i dzisiaj jego imię nosi sala narad iławskiego ratusza, bo po prostu zrobił olbrzymią pracę na rzecz Iławy. W okresie PRL Iława się będzie rozwijała dalej, będą budowane kolejne osiedla, populacja miasta się będzie zwiększała, a sama Iława się rozrośnie, będzie stawała się miastem 15, 20, potem 30 tysięcznym. Także idzie szybki rozwój Iławy. Natomiast kolejną taką datą, słupem niezwykle ważną dla Iławy, jest rok 89, pada komuna, zaczyna się demokracja i następują kolejne lata rozkwitu Iławy. Kolejni burmistrzowie, którzy będą wtedy zarządzali Iławą, będą to miasto upiększali, będą rozbudowywali, powstaną budynki użyteczności publicznej. W 2004 roku, kiedy Polska wstąpi do Unii Europejskiej, pojawią się fundusze europejskie. Także praktycznie na naszych oczach miasto się będzie po prostu rozwijało. W 2005 roku za burmistrzostwa Jarosława Maszkiewicza z kolei będziemy obchodzili równo 700. rocznicę obchodów istnienia miasta. Jako ciekawostkę powiem, że właśnie w tym 2005 roku zostanie zamówiony nowy łańcuch burmistrza w miejsce starego, który był ofiarowany burmistrzowi Iławy w roku 1905 właśnie na pamiątkę tych wydarzeń burmistrzostwa, a który to łańcuch będzie po wojnie znajdował się w Łapach i dopiero w latach 70., kiedy zostanie odkryty, a potem po upadku komunizmu powróci do Iławy. Także Iława doczekała się roku 2025 i swojego 720-lecia.
1: Mówił Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie. Na koniec zaglądamy do ciekawej publikacji zatytułowanej Pamiątki dawnej Iławy. To zbiór różnego rodzaju zdjęć i materiałów archiwalnych, mówi Rafał Kocięta z Iławy, który wraz z Stanisławem Baruchowskim wydali ten niezwykły album.
5: Zaprezentowane zdjęcia i przedmioty w tej publikacji są częścią zbiorów autorów, czyli moich i Stasia. No i stanowią one przegląd takich przedmiotów codziennych, użytkowanych w dawnej przedwojennej Iławie przez mieszkańców, przez różnego rodzaju przedsiębiorców, handlowców, ale też urzędników i żołnierzy garnizonu iławskiego. Dlatego można tam znaleźć, tak jak powiedziałem, przedmioty codziennego użytku, takie jak wieszak chociażby ubraniowy, ale również pisma urzędnicze czy pamiątki wojskowe.
1: No właśnie, o te pisma chciałem trochę zapytać. To może pana? Mówi Stanisław Baruchowski, współautor publikacji Pamiętniki dawnej Iławy. Bo tam jest taki akt, nie wiem, to jest chyba akt nadania budowy, intencyjne budowy właśnie kościoła, którego już no, nie ma.
6: W sprawie budowy kościoła katolickiego utworzył się komitet wyznawców religii rzymskokatolickiej, a tu nie było kościoła dla tego wyznania, więc postanowiono pobudować. No i to się stało w 1860 roku, ale niestety tylko 100 lat przetrwał ten kościół. Raz, że był już w lichym stanie technicznym, on był drewniany, a po drugie kolidował z przebudową ulic.
1: A chciałem zapytać jeszcze, długo zajęło panom zbieranie tych wszystkich rzeczy? W jaki sposób to się odbywa?
6: Penetracja internetu, wszelkich możliwych forów, eBay, Allegro, jarmarki staroci, najróżniejsze, najwięcej to jarmark dominikański swego czasu przynosił. Teraz już i tam nie można znaleźć. Teraz jeszcze można tylko liczyć na rynek niemiecki, że tam coś rzadko, ale coś się pojawi.
1: A macie zamiar na przykład kontynuować taką pracę, żeby na przykład ją poszerzyć o jakieś inne dokumenty? Być może takie rzeczy, które znajdują się w depozytach na przykład muzealnych w Olsztynie czy też w Ostródzie?
5: Troszeczkę nawiążę do poprzedniego pytania i pasją kolekcjonowania pamiątek iławskich, ogólnie interesowania się historią Iławy. Ja interesuję się 20 lat. Stasiu troszeczkę dłużej. Też ta publikacja jest takim uwiecznieniem, uhonorowaniem naszej znajomości. I no i te prace, ta pasja nie ustanie na pewno. To już jest taka życiowa pasja. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzeów innych miast czy kolekcji prywatnych, no to jeżeli chodzi o muzea, sprawa jest jasna. To są rzeczy muzealne, własność państwa, czyli tutaj raczej nie będzie możliwości ich pozyskania. Natomiast na pewno przynajmniej ja czerpię z archiwów różnych bibliotek, różnych muzeów i pozyskuję dane historyczne z tych archiwów, bo no, nie sztuką jest posiadania, niemożliwością jest posiadania wszystkiego, w tym także dokumentów, ale dla mnie jest ważna treść dokumentu i co można się dowiedzieć z treści tego słowa pisanego. To dla mnie też już jest wystarczający taki artefakt. Natomiast jak najbardziej wymiany kolekcjonerskie jeszcze z zaprzyjaźnionymi pasjonatami regionalistami. Regionalizm jest bardzo modny teraz i praktycznie nie ma miasteczka, czy nawet wsi, w której by nie było lokalnego pasjonata historii. I przy odpowiednich kontaktach można też na zasadzie wymiany kolekcjonerskiej różne rzeczy pozyskiwać.
1: A chciałbym zapytać, czy planujecie dodruk, bo jest bardzo duże zainteresowanie tą publikacją.
5: Jeżeli będzie potrzeba duża, to nie będzie przeciwwskazań. Projekt jest naszą pracą autorską z pominięciem okładki. Okładka jest autorstwa grafika, którego nazwisko jest w stopce redakcyjnej książki. Natomiast sama książka została wydana naszym własnym sumptem, nikt nas nie finansował. Jest to nasza prywatna inicjatywa. 300 egzemplarzy. No myślę, że nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy już spoczęli na laurach. Na pewno czymś jeszcze czytelników, mieszkańców Iław zaskoczymy.
1: Autorzy publikacji, o której mówimy, to można powiedzieć prawdziwi poszukiwacze skarbów, ale tak naprawdę to ludzie z wyjątkową pasją. Często można ich spotkać z wykrywaczem do metali, co zresztą potwierdza Rafał Kocięda.
5: Drugą moją pasją jest prowadzenie poszukiwań przy pomocy wykrywacza metali i tutaj troszeczkę bym musiał cofnąć się do Adama i Ewy, żeby tu wyjaśnić słuchaczom, na czym ta pasja polega, jak to u nas wygląda. Mianowicie w 2006 roku założyliśmy wraz ze Stasiem, jeszcze z kilkoma innymi kolegami, Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsche Eilau i Lawia. I właśnie głównym zadaniem stowarzyszenia jest poszukiwanie wszelkiego rodzaju pamiątek i zabytków związanych z Iławą. Realizujemy to od 2008 roku w pełnym porozumieniu i przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków de la Gotura w Elblągu. No i prowadzimy te poszukiwania legalnie, mając wszystkie stosowne i wymagane prawem pozwolenia. No i przekazujemy do WKZ-u znaleziska archeologiczne. No i tutaj, jeżeli możemy się pochwalić, no to pierwszym naszym takim dużym sukcesem stowarzyszenia był srebrny skarb z Mózgowa w 2010 roku. To było znalezisko poczynione, ale później też były skarb denarów rzymskich z Montyk, też zgardzenia, pierścienie z epoki brązu, szereg innych znalezisk. Ostatni taki większy sukces to było zgłoszenie nieznanego dotychczas cmentarzyska gockiego z rejonu, nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, ale z powiatu jawskiego, najbliższej okolicy Iławy.
1: Pytamy też o potrzebę utworzenia w Iławie muzeum.
5: Muzeum jest bezwzględnie potrzebne. Trzeba pamiętać o tym, że muzeum z definicji pokazuje historię danego regionu, danego miasta, kto tu żył, kto tu robił, jak to życie wcześniej wyglądało. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia takiej właśnie ciekawości historii regionu, w którym się żyje, ale też ma to wymiar edukacyjny, bo można przyprowadzić dzieci czy wycieczki szkolne, pokazać pewne rzeczy, chociażby jak właśnie ten wspomniany tutaj i publikowany w naszej książce list intencyjny budowy kościoła katolickiego. Pokazuje tu, jak silna więź była mieszkańców katolików z swoją wiarą i jaka taka chęć zbudowania takiego kościoła, że napisali list intencyjny do władz poruskich i innych instytucji, które mogły pomóc w budowie tego kościoła. To szereg takich innych rzeczy. To też chcieliśmy właśnie tą naszą publikacją pokazać społeczeństwu i też może sceptykom muzeum, że jest co pokazywać. Jest co pokazywać, że Iława była bardzo ciekawym miastem, tętniło tutaj życie, bogate życie. Przykład, taka próbka tego, co można byłoby ewentualnie w takim muzeum zobaczyć, jest zawarta w naszej książce.
1: Mówił Rafał Kocięda, autor makiety Starego Miasta, publikacji i projektów historycznych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: O tym się mówi.
1: W tym programie powiemy o nowych projektach i działaniach w szpitalu powiatowym w Iławie. Zaczynamy jednak od iławskiej afery związanej z zatrzymaniem osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się legalizacją pobytu i zatrudnieniem cudzoziemców. Śledztwo przejęła prokuratura okręgowa w Elblągu. To ze względu na jej rozmiar i ilość materiałów, które trzeba zbadać. Poza tym czynności te będzie realizować kilku prokuratorów w powołanym do tego specjalnym zespole. W Iławie byłoby to nierealne ze względu względu na ograniczoną działalność instytucji. Mówi za tym również skala przestępstwa oraz odrębne działania związane ze sprawdzaniem wielu transakcji i przelewów, jakie wykonali podejrzani w tym procederze. Zbadanych zostanie wiele dokumentów, a także materiałów na dyskach komputerów i komórek. Nie jest też tajemnicą, że jedna z aresztowanych osób przepisywała część swojego majątku. Dodatkowo w trakcie finalizacji zakupów był też atrakcyjny dom na Cyprze o wartości ponad 20 milionów złotych. To wszystko zostanie staremnie zbadane, a zabezpieczone pieniądze pomogą w spłacie ewentualnych zobowiązań sądowych. A może być ich dość dużo, bo obcokrajowcy nie mieli na przykład opłacanych ZUS-ów. Deportowani cudzoziemcy będą też składać wnioski do sądu o odszkodowania. Zanim sprawa trafiła do Elbląga, mówił o niej Piotr Budziejewski, prokurator rejonowy w Iławie.
7: W dniu 11 marca doszło do realizacji czynności procesowych. Czynności te prowadzone były przez tutejszą Komendę Powiatową Policji w Iławie i Straż Graniczną z Olsztyna pod nadzorem tutejszej prokuratury rejonowej. W czynnościach uczestniczyło w sumie ponad 200 funkcjonariuszy policji. Zostało zatrzymanych 7 osób na terenie całego kraju, nie tylko w Iławie, z którymi przeprowadzono czynności procesowe. Jeżeli chodzi o Pawła C., ten mężczyzna stawił się do nas w poniedziałek i wykonano z nim czynności procesowe. Natomiast w zeszłym tygodniu wobec 6 osób ogłosiliśmy zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również umożliwiania przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów pobytu na terenie Rzeczpospolitej osobom z terenu Ameryki Łacińskiej. Przedsiębiorstwo, które pod płaszczykiem legalnej działalności świadczyło usługi z szeroko pojętego Human Research, według nas ułatwia przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów wystawianych przez lekarzy, jak też i innych, w tym, by w sposób nielegalny te osoby przebywały w kraju i świadczyły tutaj pracę. Co do 4 osób zastosował sąd na nasz wniosek środki o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie wobec 2 pań, które według nas niżej znajdowały się w strukturze przestępczej, zostały zastosowane środki o charakterze nieizolacyjnym, czyli dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowe. Co do osoby, która według nas założyła i kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, Pawła C., sąd rejonowy na nasz wniosek zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Charakter sprawy jest złożony i bardzo szeroki. Doszło do kolejnych realizacji. Jedno na terenie powiatu ostrudzkiego, drugie pod Bydgoszczą. Zostali zatrzymani 2 lekarzy, mężczyzna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i kobieta na terenie powiatu ostrudzkiego. Są to lekarze, którzy wystawiali poświadczające nieprawdę dokumenty związane z odbyciem badań lekarskich, które w rzeczywistości nigdy nie były przeprowadzone. Według nas dotyczy to ponad 700 obcokrajowców.
1: Panie prokuratorze, chciałem zapytać też o to, ile tych firm w rzeczywistości było, bo mówi się o tym, że to nie jest jedyna, tylko też jakby inne struktury, które też zajmowały się tym procederem.
7: Jeżeli chodzi o to przedsiębiorstwo, które znajduje się na ulicy Jana Pawła II w Iławie, wszyscy znają jego markę, natomiast z tą marką powiązanych jest kilka podmiotów gospodarczych. Ich nas w tym momencie nie będę wymieniał, natomiast nie jest to jeden podmiot pod płaszczykiem, którego prowadzono nielegalną działalność.
1: Jeszcze zapytam o te osoby poszkodowane w tym procederze, ponieważ one będą mogły ubiegać się o odszkodowania, ponieważ pobierano od nich nielegalnie różnego rodzaju opłaty. No i właśnie oni zostali jakby pewnie już częściowo przynajmniej poinformowani, a jak nie, to na pewno się to wydarzy i no właśnie, będzie dodatkowa odpowiedzialność tych osób za to, że wprowadzały celowo błąd i też wyłudzały pieniądze od tych ludzi.
7: Jest to kwestia na przyszłość i z pewnością w tym śledztwie zostanie to wyjaśnione. Proceder polegał na tym, że osoby z Ameryki Łacińskiej przyjeżdżały tutaj. Deklarowane było im, iż w sposób legalny będą pracować w Polsce, iż otrzymają za pośrednictwem tego przedsiębiorstwa. Załatwione będą wszystkie formalności, otrzymają zezwolenia na pracę. Natomiast tak się nie odbywało. Proceder polegał na stworzeniu fikcji tych obywateli Ameryki Łacińskiej. W cudzysłowie mówiąc, przerabiano na studentów, w ten sposób legalizowano ich pobyt na terenie kraju. do rozważenia na przyszłość jest oczywiście kwestia oszustwa, gdyż te osoby płaciły przedsiębiorstwu pieniądze za to, żeby legalnie mogli pracować na terenie Rzeczpospolitej, natomiast to nie miało miejsca, te osoby też były wprowadzane w błąd, nie miały świadomości, iż w takim mechanizmie uczestniczą. Do rozważenia jest kwestia artykułu 286, ale nie tylko tego. Pozostaje kwestia handlu ludźmi, do rozważenia zebrania dokumentów na to poświadczających. Pozostaje kwestia zbadania przepływów finansowych co do ukrywania składników majątku, to artykuł 299. Pozostają do wyjaśnienia kwestie przestępstw skarbowych, jak również oczywiście przestępstw przeciwko prawom pracowniczym, niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, czy też żądania opłat od osób, które świadczyły pracę na rzecz tego przedsiębiorstwa, a których potrącać nie wolno. Te osoby z Ameryki Łacińskiej odejmowano im od wynagrodzenia koszty przeprowadzań badań lekarskich, które spoczywają na pracodawcy. Byli przymuszani do płacenia pieniędzy za dojazdy do pracy, za wyposażenie ich w odzież roboczą, co jest niedopuszczalne. Te koszty powinien ponosić pracodawca.
1: Mówił Piotr Budziejewski, prokurator rejonowy w Iławie. Warto dodać, że do sprawy zatrzymano również 43-letniego przedsiębiorcę z powiatu olsztyńskiego. To kolejna osoba, która usłyszała zarzuty. Jak informuje policja, mężczyzna pomagał w uzyskaniu z uczelni w Warszawie i Gdańsku zaświadczeń o podjęciu studiów przez zatrudnionych cudzoziemców. Sprawa zdaniem śledczych jest rozwojowa, a areszty mają być sukcesywnie przedłużane aż do zakończenia wszystkich postępowań.
2: Zmieniamy temat.
1: Szpital powiatowy w Iławie wzbogacił się o nowy rezonans magnetyczny. Specjalistyczne urządzenie za pomocą dźwigu trafiło do górnej partii pomieszczeń budynku. To efekt wielu zapowiadanych zmian technologicznych w placówce, mówi jej dyrektor Jacek Zachariasz.
8: Cały czas dbamy o to, żeby urządzenia wymieniać, żeby były nowocześniejsze, bardziej przyjazne pacjentom, komfortowe i bezpieczne w obsłudze dla personelu medycznego. I tutaj właśnie udaje nam się pozyskiwać dużo grantów, a także udało nam się po prostu tutaj porozumieć się. Przecież to jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w Iławie, 400 tysięcy w nowoczesny set laparoskopowy, dotacja burmistrza Lubawy, 500 tysięcy złotych w nowy aparat RTG, dotacja burmistrza Susza w nowy aparat USG. Także naprawdę ta współpraca wygląda wspaniale. No też nie mogę tutaj pominąć pana wójta Iławy, który też nas tutaj wsparł kwotą ponad 100 tysięcy złotych na aparat neuromonitor, który jest niezbędny też do zabiegów tutaj, które wykonujemy na oddziale chirurgii ogólnej. To jest wiele milionów, jeżeli chodzi o rok 2025-2026, bo niektóre te projekty będą się działy na przełomie roku. To jest lądowisko, w związku z dostosowaniem do obecnych przepisów prawa, które się zmieniły. Udało nam się już osiągnąć to, że 4 miliony 300 tysięcy dostaliśmy z Funduszu Medycznego, plus z tamtego roku dostaliśmy dofinansowanie od pana wojewody 3 miliony 300 na lądowisko, z czego wydaliśmy już 246 tysięcy na projekt, dlatego będziemy teraz ogłaszali postępowanie. Cyfryzacja, to jest krajowy plan odbudowy, 7 milionów 300 tysięcy złotych. To poprawi funkcjonowanie szpitala, to są serwery, to jest cała sieć szpitalna, dostosowanie software'u do obowiązujących wymogów i przepisów. Krajowy plan odbudowy to też 1 000 000 złotych na oddział internistyczny w ramach projektów kardiologicznych, też duża ilość sprzętu. Udało nam się otworzyć oddział rehabilitacji dziennej kardiologicznej, było duże zapotrzebowanie pacjentów, nie każdy chce leżeć kilka tygodni, niektórzy wolą przyjść i pojechać do domu. Bardzo jestem zadowolony z rozwoju ginekologii. Tak jak widzimy, że spadki porodów, mamy drugi rok z rzędu wzrost porodów, ubiegły rok zamknęliśmy 639 porodami. Tak jak wcześniej mówiłem, wystąpiliśmy o drugi stopień referencyjności, żebyśmy mogli w tym zakresie działać. Poradnie wspaniale pracują i podobnie jak z noworodkami była tutaj taka czarna dziura, jeżeli chodzi o diagnozowanie pacjentek. Tak tutaj udało się naprawdę dużo zmienić. Wchodzimy też teraz, pozyskaliśmy sprzęt EBIUS do badania piersi, chcemy się rozwijać. No tu mam jeszcze taki duży plan, ale na razie nie będę o tym mówił, bo muszę też tutaj z panem starostą sprawę omówić, żeby to też zebrać w jeden taki element, który będzie działał jako takie centrum. Bardzo mocno rozwinęła się neurologia, chociaż neurologia zawsze była tutaj na bardzo wysokim poziomie. To jest top of the top, jeżeli chodzi o nasze województwo. Zdobyliśmy certyfikat Złotego Angelsa. Polega to na tym, że nasza opieka nad pacjentem jest natychmiastowa. Już udało nam się zejść do 40 minut od momentu przywiezienia pacjenta do podania leków. To jest duży skok, a chcemy jeszcze zejść niżej. To jest związane z tym, że współpracują ze sobą trzy komórki. To jest oddział neurologiczny udarowy, zespoły ratownictwa medycznego i SOR. I to jest tak wszystko spięte, żeby ten pacjent jak najszybciej był zaopatrzony. No i to jest też efekt tego, że te wszystkie kwestie zdrowotne tego pacjenta jesteśmy w stanie poprawić. On szybciej może wrócić do zdrowia. To są też 4 programy lekowe, które w ramach oddziału neurologicznego robimy. Także to taki naprawdę jest prawie wojewódzki oddział. Może nawet nie prawie, tylko tak mniej więcej już funkcjonuje. Rezonans magnetyczny, także też myślę, że w niedługim czasie już pracowni uruchomimy. Co to zmieni? To zmieni dużo, bo będziemy mogli otworzyć dział cały diagnostyki obrazowej. Będzie rezonans, tomograf, aparaty RTG, aparaty USG. Wszystko będzie w ramach jednej pracowni chodziło. Pacjent będzie w jednym miejscu zaopatrzony. To też nam pozwoli wystąpić o miejsca rezydenckie i też będziemy wtedy mogli kształcić nowych lekarzy, którzy najprawdopodobniej przynajmniej część z nich tutaj zostanie. No bo istotą jest to, żebyśmy cały czas ten potencjał kadrowy odbudowywali. Oprócz tych takich działań twardych cały czas prowadzimy działania miękkie, kształcimy personel, lekarze wyjeżdżają i pielęgniarki na szkolenia, organizujemy akcje, powiedzmy tak jak ta akcja związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
1: Miło to słyszeć i to się pewnie przekłada też na zadowolenie pacjentów, nawet tych najmłodszych. Dbać o to za każdym razem, kiedy są święta, kiedy są jakieś wyjątkowe okazje, to jakby staracie się podkreślić, stworzyć, krótko mówiąc, taką dość ciekawą atmosferę. Mamy zaczęły sobie chwalić na przykład pobyt w naszym szpitalu, gdzie kiedyś to był naprawdę horror.
8: No nie chcę mówić o horrorach, bo nie wypada mi, ale cieszę się, że są zadowoleni pacjenci. Będziemy dążyli do tego, żeby byli jeszcze bardziej zadowoleni. Zresztą widzimy to. Mimo, że jest niż demograficzny, ludzie wyprowadzają się też z powiatu, to ilość pacjentów, których przyjmujemy rok do roku cały czas rośnie. Nie mam jeszcze pełnych statystyk za rok ubiegły, ale widzimy, że to był naprawdę już bardzo znaczny wzrost. No i tak jeszcze tak puentując to wszystko, to bym chciał powiedzieć, że mówimy o sprzętach i dofinansowaniach, akcjach, ale kluczem wszystkiego to są ludzie, tak? To dzięki nim udało się stworzyć to, co

0: uczą się w naszym szpitalu. No właśnie to jest bardzo dobry chyba taki prognostyk, dlatego że no to decyduje też o przyszłości personelu w naszym szpitalu, bo może któraś z tych osób na przykład tutaj podejmie pracę.
1: To jest bardzo istotne, żebyśmy kształcili nowe kadry. Dosyć mocno w tym uczestniczymy. Przez szpital w ciągu roku przewija się około kilkuset studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego. W związku z tym z tego jesteśmy zadowoleni, bo zawsze jakaś część tych osób zostaje. No życzyłbym sobie, żeby tych osób zostawało więcej. Rozwiązałoby to wiele problemów, ale widzimy tendencję zwyżkową. Co więcej, szpital stał się bardzo takim atrakcyjnym też miejscem dla lekarzy. Mamy na dzień dzisiejszy 24 rezydentów. Na miejsca ginekologiczne walczyło 7 osób o jedno miejsce, a na psychiatrię 6 osób na jedno miejsce. Także to też wskazuje, że jesteśmy takim pożądanym ośrodkiem do tego, żeby się tutaj kształcić i pracować.
0: Muszę panu powiedzieć, że jak oglądałem państwa komunikat związany z zatrudnieniem do Centrum Zdrowia Psychicznego, to tak się zastanawiałem, czy w ogóle będzie szansa na pozyskanie lekarzy, a pan mówi właśnie, że jest odwrotnie. No właśnie, chciałem też popytać o tą pracownię.
1: No to jest duży nasz sukces, bo o kontrakt na Centrum Zdrowia Psychicznego walczyliśmy od 3 lat, udało nam się. Podejrzewam, że w tym roku jesteśmy nieliczną jednostką, której udało się ten kontrakt pozyskać. Dzięki temu właśnie możemy wejść na inne już poziomy udzielania opieki medycznej, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Istotą Centrum Zdrowia Psychicznego jest to, żeby przerzucić ciężar leczenia z części tej szpitalnej na część właśnie taką tą domową, środowiskową. Mamy 2 punkty konsultacyjno-zgłoszeniowe, które funkcjonują. Jeden w Iławie, drugi w Nowym Mieście Lubawskim. One codziennie funkcjonują do godziny 18 i tam pacjenci mogą przyjść, prosić o pomoc i to jest jakby pierwszy etap tej pomocy. Tam są psycholodzy, pielęgniarki, które udzielają pomocy i następnie mamy, jeżeli jest taka potrzeba, 72 godziny, żeby udzielić pomocy lekarskiej pacjentowi.
0: Moim i waszym gościem był Jacek Zachariasz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Ponownie Dominik Jaskulski.
3: Historia, którą warto poznać.
0: Teraz kolejna odsłona naszego spotkania i temat ważny, bo dotyczący oczywiście historii, ale też zagospodarowania placu Bandurskiego. To właśnie w tym miejscu spotkali się niedawno pasjonaci historii. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
4: 22 stycznia w godzinach koło godziny 13 głównodowodzący atakiem na Iławę melduje do Moskwy. Towarzyszu generale, Iława wzięta. Deutsch Eilau jest zajęty przez Armię Czerwoną. No i proszę Państwa, się zaczęło. Oddziały liniowe oczywiście zdobyły miasto. Spadły dokładnie 2 bomby na Iławę, jak mówią mieszkańcy Iławy. Jedna w okolicach dworca, druga tu, gdzie mamy teraz zespół szkół imienia Konstytucji 3 Maja. Nie zrobiły kompletnie żadnych szkód. Natomiast, jak Michał wspomniał, mieszkańcy Iławy byli bardzo późno, za późno powiadomieni o konieczności ewakuacji. I część wyjechała wcześniej, ostatni skład uciekał w nocy z 21 na 22 w kierunku Malborka. Tam oddziały, te pierwsze oddziały, które już zaczynały pierwsze podejścia pod Iławę, trafiony został ten skład, ostatnie wagony się wykoleiły, nie wiemy, czy pojechała reszta. W każdym razie Sowieci weszli. No i proszę Państwa, na mapach sztabowych co mają napisane ruskie? Deutsch Eilau. Niemiecka Iława. Niemiecka Iława. Tutaj znakomita większość z Państwa jesteście Państwo młodymi ludźmi, ale istniało takie stare powiedzenie w armii carskiej, później sowieckiej, że Stu eta za wojna, kada Germania nie garit. Czyli co to za wojna, gdy Niemcy się nie palą. Więc jako miasto niemieckie, jako miasto, o którym jeszcze mówimy wszystko jeszcze przed konferencją w Jałcie, nie wiadomo było, do kogo będzie to należało, być może do Niemców, więc Rosjanie zaczęli tu swoje rosyjskie porządki robić. Miasto po prostu było plądrowane przez jedno oddziały, było plądrowane przez szabrowników, było plądrowane przez późniejsze oddziały, które administrowały Iławą. No i są znane takie przypadki czy historie, takie jak Rosjanie wyciągali z mieszkań dobro, bo Iławianie nie zdążyli nic z sobą zabrać. Nawet chyba ktoś mówi o jakimś zdjęciu, jak to jeden z rosyjskich żołnierzy nad brzegiem jeziora ma harfę wyciągniętą i z tej harfy sobie strzela kijkami do jezioraka. Tak napina te od harfy, te struny i one tak sobie strzela. Mówili ławianie, w jaki sposób Rosjanie po zrobieniu przerębli dokonywali połowu ryb, mianowicie granaty rzucali. Jest też, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ta ucieczka była tak szybka i taka gwałtowna, że sowieccy żołnierze podobno w niektórych domach Iławskiej.

0: Iławskiego Starego Miasta znajdowali jeszcze ciepłą na stole zupę. Ile w tym prawdy? Pewno niewiele, no ale, bo to ucieczka bardzo, bardzo szybka, więc musieli gwałtownie opuszczać, nic sobie nie zabrali i Rosjanie zaczęli plądrować. Państwa, możemy dużo mieć o złego Rosjanach, ale pewno też dużo złego zrobili szabrownicy, którzy, Polacy, którzy tutaj przybywali do Iławy, chcieli się osiedlić, miasto zniszczone, no to ramy okienne wyjmowali, drzwi, no i to co jeszcze zostało. I uciekali, czy wyjeżdżali, no i Rosjanie też, tak jak ratusz, po prostu zaczęli miasto palić. Do 1946 roku w zasadzie prawie cała 85% Starówki była zniszczona. A potem?
1: Mówi Michał Młotek.
2: O tym całym wątku, bo to sprawa dużo bardziej złożona i skomplikowana i też nie będziemy Państwa tymi historiami zanudzać, ale posłuchacie Państwo w podcaście Kronika Zaginionego Miasta, który przygotowuje i pierwszy odcinek właśnie został poświęcony tylko zniszczeniom Iławy. Mamy też, dysponujemy wspomnieniami radzieckiego żołnierza, który wszedł do jednego z domów odzieżowych tutaj na Starym Mieście i później chwalił się, że w garniturze, który udało mu się stąd zabrać, przystąpił do obrony swojej pracy dyplomowej, w sukienki wyrzucał telegrafistkom, które gdzieś tutaj przez chwilę, na chwilę zatrzymały się, by pojechać dalej w stronę północną, więc wiele takich historii też w podcaście, w pierwszym odcinku podcastu Kronika Zaginionego Miasta przywołuje. No i co się stało dalej? Tak jak Darek zapytał. W roku 1947 cały obszar Starówki został niemal zrównany z ziemią, praktycznie pozostały tylko kupy gruzów i pozostały, zresztą widać to na zdjęciach, nielicznych zachowanych zdjęciach z okresu powojennego, pojedyncze budynki, które pełniły różne funkcje. Kilka takich szop drewnianych, budek, z których sprzedawano mięso, sprzedawano jajka. Z czasem zaczęto organizować tutaj targi we wtorki, w piątki. Natomiast obszar pozostawał niezabudowany i niezagospodarowany. I w roku 1947, zresztą na całych ziemiach odzyskanych, jak to je wtedy nazywano, Główny Urząd Planowania Przestrzennego podjął decyzję, żeby sporządzono plany odbudowy miast, takich jak Iława, miast, które miały pełnić jeszcze ważne funkcje administracyjne, powiatowe, komunikacyjne. To zadanie powierzono znanemu architektowi polskiemu Kazimierzowi Weichertowi, związanego z Katedrą Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej, który przygotował plan odbudowy Iławy. Pamiętajmy, że w niektórych sprawozdaniach pisano wręcz, m.in. starosta Edmund Ligocki pisał w tamtym czasie, że Iława była zniszczona w 90% i to nie była żadna przesada. Weichert przygotował plan odbudowy Iławy, oczywiście dysponował też zapleczem w postaci studentów, w postaci młodych architektów. Według jego planu całe życie Iławy miało się koncentrować przy dwóch ulicach. Przy ulicy Głównej, o której już Państwu wspominałem, czyli to jest ten odcinek dzisiejszej ulicy Niepodległości, i przy ulicy Stalina, czyli przy dzisiejszej ulicy Kościuszki. I tam był plan, wizja taka, że zostaną odbudowane wszelkie obiekty. Natomiast wskazano też obszar rezerwowy. I nie był to obszar Starego Miasta, tylko był to obszar pomiędzy Małym Jeziorakiem i Ławką, a dworcem kolejowym. To był obszar numer 2, gdzie koncepcja zakładała przystąpienie do powolnej odbudowy zabudowań, przeniesienia tam części funkcji. W dalszej kolejności obszarem rezerwowym kolejnym był obszar, gdzie w późniejszym czasie powstało osiedle Jagiellońskie, czyli gdzie? Państwo wiedzą, gdzie jest w Iławie osiedle Jagiellońskie?
0: Osiedle Sienkiewicza?
2: Osiedle Jagiellońskie, zresztą była to bardzo śmiała koncepcja jak na tamte czasy, która w mieście miała stworzyć małe miasto niemal samowystarczalne, to jest to osiedle, które pokazuje tutaj, czyli ulica Westerplatte, Konopnickiej i?
0: I to wszystko.
2: Westerplatte, Konopnickiej, Narutowicza. To jest ta przestrzeń, ale o tym jeszcze powiemy Państwu podczas kolejnej wycieczki. Natomiast w tym planie Weicherta cały ten obszar staromiejski został opisany jako obszar w ruinie do przyszłego zagospodarowania. Ale to też wynikało z tego, że nie były znane jeszcze ewentualne wytyczne konserwatorskie. Tak naprawdę nikt nie miał koncepcji na to, w jaki sposób ten obszar zagospodarować. Obszar był praktycznie całkowicie zagruzowany. W ogóle Iława była zagruzowana. Dopiero w prawie po upływie 10 lat ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Jerzy Fajkowski, 30-paroletni młody mężczyzna, który przyjechał tutaj z centralnej Polski, powołał Miejski Komitet do Spraw Odgruzowania Miasta. I wtedy te takie doraźne prace w wybranych punktach nabrały bardziej takiego zorganizowanego i dynamicznego charakteru.
0: Ja tylko jedno zdanie, dobrze? Państwa, no chcę to powiedzieć, nie to, że muszę sobie powiedzieć. Jerzy Fajkowski, ten energiczny facet, to był dziadek Michała Młotka, przewodniczący Rady Miasta. Chciał powiedzieć, jaki ojciec, taki syn, a tu nie. Jaki dziadek, taki wnuk.
2: Te tak prace, dziękuję Darek, te prace realizowane przez kilka lat, zorganizowane prace, w których angażowano mieszkańców, angażowano najemników, doprowadziły do tego, że cały obszar Starego Miasta został odgruzowany, a de facto przygotowano ten obszar do późniejszej odbudowy. I już wtedy ścierały się dwie koncepcje odbudowania tego miejsca, o czym już Państwu mówiłem wcześniej. Pierwsza z nich zakładała po prostu przedłużenie ulicy Niepodległości, przeciągnięcie jej w stronę dawnej Bramy Prabuckiej, tak żeby łączyła się z ulicą Lipową gdzieś w okolicach mostu na Małym Jezioraku. Druga koncepcja zakładała przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego w formie obwodnicy Starego Miasta i nie wprowadzania ruchu kołowego tutaj do centralnej części Starówki. Wygrała ta druga koncepcja i dobrze. Zdecydowano o budowie nie tyle osiedla mieszkalnego, co po prostu przestrzeni, zagospodarowania przestrzeni, która miała stać się wizytówką Iławy. Utrzymano plac dawnej Starówki, plac przedwojenny, w podobnych wymiarach, zresztą stał się on nieco większy. Obudowano go dookoła trzema budynkami mieszkalnymi. Te budynki mieszkalne obudowano kilkoma budynkami punktowymi, punktowcami. Natomiast wprowadzono tutaj też wiele dodatkowych funkcji. Za przygotowanie tego projektu, bardzo śmiałego jak na tamte czasy, odpowiadało dwóch panów. Zresztą jeden z nich został później honorowym obywatelem naszego miasta, Mieczysław Hoffman, bardzo znany architekt. Drugi to Bogdan Frynt. Jeden odpowiadał za część mieszkaniową, a drugi za rekreację, część zieloną, część handlowo-usługową. I rzeczywiście to, co wyróżniało obszar Starego Miasta w tym projekcie, to fakt, że wprowadzono tutaj bardzo dużo usług. Państwo na pewno pamiętają kiosk z gazetami, który tu się znalazł, Peweks, który tutaj funkcjonował. Wcześniej przed Peweksem znajdował się bank PKO, sklepy z mięsem, Jubiler, wiele różnego rodzaju obiektów, które wręcz zapraszały do tego, żeby do nich wejść, bo te witryny były przeszklone. Ale pojawiło się też bardzo dużo ławek, pojawiły się fontanny z charakterystycznymi żaglami, które też takiego dynamizmu miały tutaj temu miejscu nadać. To był bardzo śmiały, bardzo odważny projekt, zresztą Mieczysław Hoffman na stałe związał się z Iławą, był autorem wielu urbanistycznych przeobrażeń w naszym mieście, między innymi pierwszego projektu zagospodarowania Wielkiej Żuławy. Państwo pozwolą, bo ja sobie wynotowałem jeszcze kilka dat i kilka nazwisk. A tak, chciałem wspomnieć jeszcze o tym, że siatka ulic, którą zaprojektowano wokół Starego Miasta, nawiązywała do tego układu przedwojennego. Nie wprowadzano komunikacji na plac, a tak się zdarzało, bo mamy zdjęcia, gdzie taksówki stały przed wojną na Starym Mieście, gdzie stał autobus.
0: Tak, autobus miejski.
2: Gdzie stały wozy konne. Później tego ruchu już nie wprowadzono, ale można było objechać sobie Stare Miasto, czy plac Starego Miasta dookoła. To pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć. A do budowy doszło w roku 72. Kontynuowano pracę jeszcze przez kolejne lata. Tym najintensywniejszym rokiem to był rok 1973. I przygotowując się też do dzisiejszej wycieczki, odświeżając sobie dokumenty, plany, zwróciłem szczególną uwagę, dlatego też zatrzymaliśmy się w tym miejscu, na ten element. Dzisiaj mieszkańcy często tak z ironią zwracają na to uwagę, że dlaczego Stare Miasto? Przecież to jest zabudowa perelowska. Stare Miasto, ten murek powstał dlatego, jest to nawet uzasadnione w dokumentach, ponieważ budowano to miejsce jako wizytówkę Iławy, jako miejsce, które miało przyciągać turystów, jako miejsce, które miało być po prostu fotografowane. Te fotografie miały być publikowane na pocztówkach, w różnego rodzaju publikacjach dotyczących Iławy. I właśnie dlatego Stare Miasto, ten napis, który tutaj widzimy, znalazł się w tym miejscu. On miał być po prostu uwieczniany i pokazywać Iławę w świecie. Mówię w świecie celowo, ponieważ sporządzono dużo materiałów promocyjnych, które po prostu eksportowano, wywożono do Niemiec, zachęcając tym samym w latach 70., kiedy już ta dowolność w podróżowaniu była większa niż wcześniej, do tego, żeby Niemcy po prostu zaczęli gremialnie odwiedzać Iławę. mieszkańcy, którzy się tu wprowadzili, o to może jeszcze jeden wątek otworzę, odnośnie mieszkań, które znajdują się tutaj w tych obiektach. One, nie wiem, czy ktoś z Państwa mieszka tutaj, w tych punktowcach, albo gdzieś, tak? One są wyjątkowo ciasne i nieustawne. Nie wiem, czy Pan to potwierdzi. To było celowe działanie, jeśli chodziło o to projektowanie tych ciasnych mieszkań, takich nieustawnych, żeby mieszkańcy, którzy się tutaj wprowadzą, nie wykorzystywali mebli po Niemcach. Tych mebli, które udało się pozyskać z niemieckich mieszkań, które znajdowały się na gruzach, w urzędzie repatriacyjnym, gdzieś w magazynach pochowane, które wydawano mieszkańcom. Meble miały być zamawiane z polskich zakładów, miały to być nowe meble, dlatego te mieszkania były takie nietypowe, nieustawne, niewymiarowe, właśnie po to, żeby zerwać już ostatecznie w latach 70. z tą niemieckością i ławy. No i jeszcze dwa słowa o tych dwóch punktach, w których mieli się posilać mieszkańcy Starego Miasta i mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego. To była czapla, która była wybudowana mniej więcej w tym samym okresie i na pewno ją Państwo pamiętają. I Trump dzisiaj, jak już Państwu powiedziałem, niektórzy z ironią patrzą na to miejsce, natomiast naprawdę życzyłbym sobie, by dzisiaj przy podejmowaniu pewnych działań inwestycyjnych odbywało się to z taką odwagą, z taką determinacją i z taką dynamiką, jak właśnie w latach 60. i w latach 70. w Iławie. W krótkim czasie powstawał projekt i po prostu ten projekt realizowano. Oczywiście czasy były inne, ale była decyzyjność.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie. A na kolejną wycieczkę z regionalistami na żywo zapraszamy już 5 października.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
8: Dominik Jaskulski. Zapraszam. W tym programie sporo informacji na temat jednej z istotnych dyscyplin sportowych w Iławie. W tym roku Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Wolej Iława będzie świętować swoje 40. urodziny. To dobra okazja, aby podsumować ten niezwykle ciekawy okres. Moim i waszym gościem jest założyciel i trener Zrywu, a także wieloletni pedagog iławskiego mechanika Mieczysław Pietroczuk. Co jest takiego ważnego, co byś chciał wspomnieć, jeśli chodzi o początki i w ogóle ten cały okres, kiedy zaczynaliście z klubem, kiedy trzeba było dołożyć szósty bieg, i jeszcze nic nie było wiadome i to właściwie była taka książka otwarta.
9: No tak, okrągła taka rocznica, 40 lat mojej pracy pedagogicznej, 40 lat Zrywu, klubu, który założyliśmy właśnie 40 lat temu jesienią z taką grupką pasjonatów, moja pasja, ich pasja, stworzyliśmy zwykły SKS, od SKS to się zaczęło, a więc apel do dyrektorów szkół, twórzcie SKS-y, płaćcie nauczycielom za SKS-y, bo od tego można fajną rzecz zacząć i tak się zaczęło w moim przypadku. No i ten nasz klub bardzo przechodził przemiany przez te 40 lat, przekształcał się właśnie z SKS-u poprzez klub międzyszkolny, uczniowski, tak jak teraz jesteśmy już klubem, który szkoli, kształci, wychowuje przede wszystkim. Kiedyś jedna z zawodniczek na plaży, gdy od mojej żony dostała jeszcze takie fajne upieczone ciasto, powiedziała: Zryw szkoli, wychowuje i karmi. Nawet tak na wesoło troszeczkę. Pozdrawiam, ale i tak bywa czasami, bo jesteśmy taką jedną wielką siatkarską rodziną. My też szczególnie, moja rodzina akurat w to wszystko weszła też mocno, bo cztery córki wszystkie były siatkarkami, wszystkie przeszły przez ten cały cykl szkoleniowy od początku, od tej czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej po maturę, dając to Zrywowi i Ławie to, co najfajniejsze w tych młodzieżowych, zdobywając te medale, puchary, o których mówiłeś, aczkolwiek one nie są aż tak najważniejsze. Najważniejszy dla mnie zawsze był człowiek, czyli wychowanie tych ludzi, danie im jakieś takie możliwości, potem pójścia na studia i tam naprawdę można się rozwijać, można pomóc. Ze swojego przykładu powiem tylko, że my na studia, naszym córkom nie płaciliśmy za utrzymanie na studiach. Utrzymywały ich kluby sportowe, w których grały te uczelniane i to też dużo dla nas, dla budżetu takiego domowego i w wielu przypadkach wiem, że tak było w przypadku innych naszych wychowanek, siatkarek. Także jest taka możliwość, jest to piękna chwila i na pewno będziemy to przeżywać, będziemy to kultywować na pewno, i zrobimy wszystko, żeby ten rok był jak najfajniejszy. Wyniki to różnie, bo wyniki to naprawdę zależą od różnych aspektów, ale chodzi o to, żeby fajnie to uczcić, żeby ta grupa, która jest olbrzymia w naszym naszym klubie, bo jest olbrzymia grupa. Podliczyliśmy w rok 140 osób trenujących w zrywie. No to jest naprawdę już duża liczba. No na treningach jest tam 60-65 do 70 osób, ale tak ogólnie, bo są dzieci, które chorują, które mają jakieś tam inne zajęcia jeszcze dodatkowo, i więc, ale taka liczba, no to daj Boże, żeby wiele stowarzyszeń, czy tych, które są, czy które powstają, miały takie duże grupy, to ta młodzież będzie miała zajęcie. To, co najważniejsze, co akcentujemy, ta młodzież ma zajęcie i bezpiecznie zajmują się swoją pasją.
8: 40 lat zrywu, już za moment puka ta data do nas z radością chyba, bo klub może pochwalić się wieloma sukcesami. Jakie twoim zdaniem są najważniejsze wydarzenia, bo to są pewnie liczne turnieje i też imprezy, powiedzmy o wymiarze nie tylko regionalnym. No właśnie, jak to wygląda z twojej perspektywy?
9: No tak, te regionalne to jest naturalna kolej rzeczy, to jest to po drodze, można powiedzieć. Dla mnie zawsze pierwszym, takie jako młodego trenera, marzeniem było właśnie awansować do Mistrzostw Polski i potem zdobyć medal Mistrzostw Polski, potem może coś jeszcze, były też takie marzenia i to wszystko zrealizowaliśmy. Kiedyś tam po raz pierwszy awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, była wielka euforia, radość i super sprawa i zagraliśmy tam i wśród tych 8 zespołów byliśmy na 6 miejscu i też się cieszyliśmy. Natomiast już za chwilę, za kilka lat, oprócz tego, że awansowaliśmy, to zdobyliśmy srebrny medal Mistrzostw Polski. No i to już było coś, to o czym marzyłem, spełnienie marzeń, bo mamy ten medal Mistrzostw Polski. Kilka lat później kolejny medal Mistrzostw Polski, też w kategorii młodziczek na hali, ale też przyszła siatkówka plażowa i też po raz pierwszy gdzieś tam kiedyś awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski i po raz pierwszy kiedyś trafiliśmy do strefy medalowej, zdobyliśmy ten medal. Marzył nam się potem medal złoty, więc też do tego pieliśmy, zdobyliśmy ten złoty medal. Mieliśmy wychowanków, którzy pracowali w reprezentacji Polski i w siatkówce plażowej, ale i w hali również. No i też mieliśmy tą satysfakcję, że gdzieś tam poleciały, kiedyś pamiętam Sylwia Pilarek poleciała na Mistrzostwa Świata, no i to był tylko udział, nie udało się zdobyć medalu, ale za chwilę już Paulina Eska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Za chwilę Maciek Rudol stał się no, naszym takim największym, można powiedzieć, taką chlubą i nosicielem medali, medale, brązowe medale Mistrzostw Europy, Świata, no i złoty medal Mistrzostw Świata U23, czego byłem osobiście świadkiem, też wraz z jego rodzicami, z przyjaciółmi na trybunach w Mysłowicach śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, oczywiście zalani łzami, bo to była taka piękna, wzruszająca chwila i każdemu trenerowi i każdemu pasjonatowi życzę takiej chwili, żeby to przeżyć, żeby stać na tych trybunach i niech te łzy samowolnie lecą, śpiewając hymn, który jest dla nas najważniejszy, tą pieśń, która jest ten Mazurek Dąbrowskiego, wybrzmiał naprawdę najwspanialej, jak tylko mógł. Także do tego właśnie dochodziliśmy, ale zawsze stopniową drogą, zawsze z pokorą, pokonując te etapy. Nigdy nie było tak, że wyskoczyliśmy jak Filip z konopi, tylko musieliśmy no, wypracować. Po prostu każdy medal, każde to zwycięstwo, każdego tego wychowanka, który potem reprezentował nas, czy reprezentował województwo, czy reprezentował Polskę na arenach różnych ogólnopolskich, czy międzynarodowych. To było zawsze takie najfajniejsze.
8: Jakbyś miał porównać na przykład treningi, które prowadziłeś powiedzmy jeszcze 20 lat temu, a obecną sytuację właśnie przy okazji właśnie tych spotkań z młodzieżą. Co byś mógł powiedzieć, bo wielu trenerów mówi, że to już nie te czasy, że młodzież się tak nie angażuje, że są ogromne problemy i przez to też jak gdyby czasami może nie ma tych wyników, bo jednak tak część przynajmniej uważa, młodzież z tamtych lat miała większy zapał i większe ambicje.
9: No jest taki stereotyp mówienia, za moich czasów to było. Tak często się mówią ci starsi ludzie, ja już też do starszych należę, ale ja tak nie mówię. Aczkolwiek rzeczywiście jest to pewien temat, o którym należy rozmawiać i jest to również problem, który istnieje, bo uważam, że to jest problem. Sfera dotyczy, bo wiadomo, ja jako trener no, przez te prawie 40 lat zdobyłem olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę teoretyczną, praktyczną i naprawdę no, mam to, tak przysłowiowo mówiąc, w rękawie to wszystko. I tylko kwestia wyrzucać, przerzucać na młodzież, z nimi ćwiczyć. No ale czasami nie da się, jest blokada. Blokada związana z tym, że te 20 lat, te, o których powiedziałeś, młodzież była sprawna. Sprawność ogólna to jest ogólne. Wynika z czego? No z charakteru. 20 lat temu troszeczkę mniej było tych telefonów, troszeczkę inny był tryb życia. Jest taki fajny mem, który się pojawia, że te 20-30 lat temu rodzice wieczorem, zresztą ja to też przeżyłem osobiście, wychodzili po nas z kijem na boiska i nas gonili do domu. A teraz rodzice o tej godzinie 16 często z kijem wyganiają, czy z miotłą z domu, idź na nadwór, idź na spacer, idź na boisko, idź coś rób. I to z tego wynika. Troszeczkę zniechęci tej młodzieży, ale ta młodzież naprawdę jest, ja uważam, że jest wspaniała, tylko trzeba jej dać ofertę, zainteresować, zachęcić. bo naprawdę, mówimy o tej sprawności. My na zrywie robimy przez pierwsze 40 minut, to jest rozgrzewka i sprawność. 40 minut robimy sprawności, ćwiczeń motorycznych, które młodzież uwielbia. Chociaż na początku mówią, ja przewrotu do przodu nigdy nie robię w szkole. Ja coś tam, tych elementów skocznościowych, koordynacyjnych rzeczywiście nie robią, no bo to nie są atrakcyjne. Atrakcją jest granie w nogę, granie w siatę, granie w kosza, to jest atrakcja. No nie jest atrakcyjne takie właśnie elementy, ale no my jesteśmy od tego wykształceni, doświadczeni, no i myślę, że mądrzy, żeby właśnie przekonać tą młodzież w różny sposób. Bez strachu, ale można ich naprawdę zainteresować formą zabawową czasami i to robimy. I to jest bardzo ważne, bo od tego się zaczyna. Bez sprawności nie ma grania w siatkówkę czy w inne gry też. Dlatego ten poziom jest taki. Oprócz tego ta siła mentalna. Mentalność tych dzieci naprawdę jest też na pewnym, no słabym poziomie, można powiedzieć. Te dzieci są przyzwyczajone do tego, że wszystko mają podane na tacy. Tu na boisku nikt im nie poda. Przeciwnik będzie im przeszkadzać cały czas. Będzie starał się zdobyć punkt i nie ma tego. Oni są tacy zdziwieni, dlaczego ktoś im przeszkadza. No. Ja nawet miałem taką sytuację z dziewczynką, którą pojechaliśmy na zawody i ona była oburzona tym, że rodzice w czasie meczu, gdy one grały, do nich krzyczą, żeby zepsuła przy zagrywce sito. I ona płakała wręcz nawet, bo nie przyzwyczajona tego. Fakt, my tego nie uczymy i na pewno nie będziemy uczyć, ale nawet do tego stopnia dzieci są w domu przygotowane, że są po prostu, tak przysłowiowo mówiąc, bardzo wychuchane. A tu troszeczkę trzeba im dać tej swobody. Trzeba tej przysłowiowej, niech wpadną w tą przysłowiową kałużę, niech się wypaplają tym błotem, potem się umyją i naprawdę będą zdrowsze i będą sprawniejsze i będą mieć wspomnienia. Natomiast ten taki parasol, który my, rodzice, często trzymamy nad tymi dziećmi, on jest często no, niebezpieczny, zły, chory, no bywa i że zabójczy naprawdę. Tu trzeba troszeczkę dać więcej tym dzieciakom swobody i wyjść z taką ofertą właśnie taką troszeczkę takiej dynamiki trochę w tego życia, no bo życie jest przecież dynamiczne, to nie będzie głaskanie w życiu, tylko to będzie wejście naprawdę w życie, no trudne na pewno. Także takie elementy to właśnie kształtujemy, na to zwracamy uwagę i to postrzegam między tymi 20 latami.
10: Taka zdrowa rywalizacja, czysty sport, ale właśnie gdybyś miał teraz powiedzieć, może, nie wiem, rodzicom, albo może też tym młodym ludziom, którzy nas słuchają, co zrobić, żeby w ogóle przyjść do klubu, bo często może jest jakaś bariera, że to trzeba ciężko pracować, że i tak nic z tego nie będę mieć, że może przyszłości w tym nie ma, bo dzisiaj tak też patrzą młodzi ludzie. Kiedyś w ogóle nas to nie zastanawiało, no ale dzisiaj jest ta duża różnica, o której zresztą mówimy. Co byś im powiedział?
9: Na pewno, no bo tak jest, że dzieci przychodzą albo rodzice dzwonią do nas i mówią nam przez telefon, tylko proszę pana, bo moje dziecko nie potrafi w ogóle nic. Ja mówię to bardzo dobrze. No oczywiście jak jest w czwartej, piątej klasie, bo jak jest w szkole średniej i nic nie umie, no to ciężko będzie cośkolwiek zrobić. Natomiast mówię bardzo dobrze, ponieważ to my jesteśmy od tego, żeby to dziecko nauczyć. Bo ono nie potrafi odbijać, ono tam tej siatkówki tak jeszcze nie da. I właśnie to jest element ten, że my wolimy często, żeby to dziecko przyszło z taką białą kartą i my uczymy, bo wiemy jak, mamy sposoby na to, żeby prawidłowo uczyć od początku. Dzieci czwarta, piąta, szósta klasa to jest tak zwany złoty wiek dziecka, że dziecko szybko wszystko chwyta, co, jaką propozycję otrzyma. A więc my wychodząc z tą ofertą taką dobrego, prawidłowego, technicznego, bo siatkówka jest grą bardzo techniczną i trudną, wychodząc z tym, to właśnie wtedy wkraczamy my, trenerzy tutaj, do tego, żeby właśnie technicznie, dokładnie, dobrze uczyć te dzieci. Bo to jest nie tylko odbijanie piłki, siatkówka, to jest również poruszanie po boisku, to jest ćwiczenie dojścia do ataku, do bloku, tych wszystkich elementów, biegania w przód, w bok, do tyłu. To, z czym mają olbrzymie problemy, my to postrzegamy. Rzeczywiście te dzieci jak przychodzą i ci rodzice zapowiedzieli, że nie potrafią, to nie potrafią często, ale ten talent widać i tam im większy talent, no to szybciej. Ktoś tam troszeczkę ma mniej tego talentu, bo to nie jest tak równo nam dane, ten talent akurat, tylko to jest równo. No i tak kształtujemy, ale zawsze staramy się motywować te dzieci i tych rodziców i mówiąc, ale ważny jest element, żeby to była czwarta, piąta klasa, szósta ewentualnie, bo naprawdę później, no nie da się. Aczkolwiek wspomnę, że gdy zaczynałem te 40 lat temu, to przychodzili do mnie ludzie, nawet tacy jak tu przede mną siedzący redaktor, którzy przychodzili w szkole średniej i też już mogliśmy, ale to o czym wcześniej wspomniałem, byli sprawni. Sprawność ogólna taka, bo oni biegali po drzewach chodzili, oni wspinali się, oni biegali po lesie, do nocy praktycznie przebywali na dworze, to jest inne pokolenie. Także tu nie da się, tu muszą przyjść, musimy zachęcić. Warunki mamy wspaniałe. Mamy piękne piłki, super, dostosowane nawet dla tych małych dzieci, są mniejsze. To wszystko, mamy taką ofertę, która naprawdę daje tą możliwość rozwoju. Jedyny problem tylko, że mamy tylko 3 razy w tygodniu halę, dostęp do hali, bo naprawdę to nie my jesteśmy jesteśmy leniwi, tylko że i nie dzieci. Gdybyśmy mieli 4 i 5, to byśmy też i 4 i 5 razy trenowali. No ale są takie realia, są jeszcze inne stowarzyszenia, z którymi musimy się dzielić, no i z pokorą się dzielimy. Ale gdy tylko okazja jest, w weekendy, czasami jest wolna hala, to my już jesteśmy. Nawet w niedzielę mamy trening, bo jest wolna hala. Także taką mamy fajną młodzież akurat, która jest zdeterminowana do tego, żeby trenować tą siatkówkę, żeby, no, bo oni to lubią, oni to czują, wręcz kochają. I to jest najważniejsze, zaszczepić w nich taką pasję tej właśnie pracy. Tu nikt nie przychodzi na trening, bo musi. Takich nie mamy. Były takie sytuacje, to rozmawialiśmy z rodzicami i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Bo to tak trzeba stwierdzić. Tu mają przyjść ludzie do pasjonatów, ludzi z pasją. I wtedy jest, no, jest efekt.
10: Chciałem Cię zapytać jeszcze o Wasz udział w ogóle w takiej rywalizacji może regionalnej, międzyszkolnej.
9: Ta struktura, jeśli chodzi o rywalizację, jest podobna jak wcześniej. Są rozgrywki ligowe, młodzieżowe, chociaż wcześniej, no też były w sumie rozgrywki. Zaczynamy praktycznie, już możemy zacząć w klasie czwartej, piątej, szóstej podstawowej. To są zawody mini siatkówki, tak zwane Kinder Plus Sport. To są eliminacje wojewódzkie i jest tego naprawdę dużo. Właśnie tydzień temu rozpoczęliśmy taką właśnie rywalizację. W tych kinderkach my to nazywamy. Gramy w trójkach i w czwórkach, a więc piątej, szóstej klasy. Wyjeżdżamy do Kętrzyna i do Barcian i tam rywalizujemy w sześciu takich turniejach. Co miesiąc jest taki turniej, no i najlepsze trzy zespoły z województwa jadą potem na finał wojewódzki do Katowic, Spodku, fajna, wielka impreza. Nie kładziemy teraz nacisku na wynik w tych kategoriach właśnie i to też takie nasze przemyślane jest działanie, tylko wręcz odwrotnie. Ciśniemy na to, żeby one grając uśmiechały się, żeby radowały się tą grą, żeby nie zrażały się jakimiś tam porażkami, czyli przegranymi meczami. To dla nich nie jest ważne. Nieważne dla nich jest, dla nas jest wynik i tego ich uczymy na tym poziomie, tylko właśnie gra, zaangażowanie. Natomiast w starszych kategoriach, no to mamy te kategorie młodziczki, juniorki młodsze, czyli kadetki i juniorki, to te kategorie młodzieżowe, które gramy, no są rozgrywki wojewódzkie, z których trzy najlepsze zespoły awansują do dalszych rozgrywek centralnych i tam stopień po stopniu można dojść do wspomnianych medali.
10: Mówił Mieczysław Pietroczuk, trener Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw Wolei Ława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
10: Dominik Jaskulski.
11: Blisko mieszkańców.
10: Teraz opowieść o wyspie Wielka Żuława. To niezwykle przyrodniczy teren, którym interesuje się coraz więcej mieszkańców i turystów. Coraz głośniej mówi się też o budowie mostu, który połączyłby to miejsce z Iławą. Obecnie na wyspie nie ma już mieszkańców, ale dawniej wychowała się tu Emilia Bartkowska, znana artystka i trenerka jogi. Mam zamiar zapytać Cię o wiele rzeczy, ale na początku ciekawi mnie, jak wyglądało Twoje dzieciństwo.
12: Życie na wyspie wspominam właśnie jako takie bardzo ekscytujące, chociaż dzisiaj, tak jak z perspektywy czasu, jak mi się to wydaje, tak abstrakcyjne, że ja codziennie właściwie musiałam pływać łódką do pracy, do szkoły, chodzić po lodzie i w tych momentach, kiedy to jezioro zamarzało, przecież my tam byliśmy czasami uwięzieni, tak, przez tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, albo nawet i dłużej, ale samo dzieciństwo, w ogóle całą tą młodość wspominam bardzo dobrze, bo to był taki zupełnie inny świat i świat, którego właściwie mało osób mogło doświadczyć, bo zwykle przecież ludzie mieszkają albo gdzieś w mieście, albo na wsi i mają jakąś taką lepszą komunikację z miastem, czy z jakimś właśnie większą aglomeracją, a tutaj nagle twoim jedynym kontaktem ze światem jest łódka wiosłowa, kajak albo zamarznięte jezioro. I to też zawsze było zabawne, kiedy ktoś chciał się ze mną umówić, czy do mnie przyjść, no to musiał się wcześniej na to umówić, że ja musiałam po niego wypłynąć, przewieźć go w jedną stronę, w drugą stronę. Zawsze to jednak była taka zależność, czy nawet te chodzenie po lodzie. No niesamowite, po prostu cały czas przebywanie właśnie wśród zwierząt, wśród przyrody, w takiej głuszy trochę, w odosobnieniu. Myślę, że to jest dużo dało mi, takie duże podstawy do tego, co robię dzisiaj, gdzie się dzisiaj znalazłam i na pewno nie zamieniałabym tego, co się działo na wyspie, na nic innego.
10: Ale na przykład był taki moment, powiedzmy już w twojej takiej no, dojrzałej młodości, że gdzieś powiedzmy stworzyłaś sobie tam taki świat, w którym były też sesje fotograficzne, bo tym się interesujesz przecież i to robisz, ale właśnie coraz częściej zaczęli ci odwiedzać twoi koledzy. To były niesamowite plenery, to była jakaś twoja przygoda z fotografią, chyba po raz pierwszy zresztą i było tam dużo radości. Było widać w tych plenerach, że jesteście zafascynowani i miejscem, i też sposobem postrzegania rzeczywistości.
12: Tak, fajnie, że się do tego odniosłeś, bo właściwie mało osób, no w sumie osoby kojarzą mnie z różnych rzeczy, które robię, a nie wszyscy to łączą. Plenery na wyspie Wielka Żuława powstały dlatego, że uznałam, że tutaj w okolicach nic się nie dzieje. Właściwie, że są plenery w różnych miejscach w Polsce. Ja na przykład jeździłam pod Świebodzin, albo pojechałam kiedyś do Czech, Czechach na plener i tutaj na Warmii i Mazurach było takich rzeczy bardzo mało, a ja też chciałam się spotykać z innymi fotografami, pokazywać im, co możemy razem zrobić, wymieniać razem wspólnie doświadczenia. I na początku to się zaczęło od takiej inicjatywy Iławskie Zakłady Fotograficzne i my wtedy robiliśmy sobie takie spacery po mieście, jakieś tematyczne plenerki sobie organizowaliśmy, a potem to się właśnie przekształciło w te plenery na Wyspie Wielka Żuława. Już wtedy nie mieszkałam w Iławie, ale też jednak chciałam tą wyspę pokazywać innym osobom, modelkom, fotografom. No i zaczynaliśmy robić plenery. Pamiętam, że te pierwsze edycje to nawet się odbywały na 50 osób, na 20, na 30 osób, więc to było całe przedsięwzięcie, kiedy ludzie z całej Polski przyjeżdżali, czasami nawet też z zagranicy się zdarzało, że ktoś przyjeżdżał. No i wtedy byliśmy właśnie przez pierwsze 3 edycje byliśmy na wyspie i spędzaliśmy tam zwykle z 3-4 dni. Rozbiegaliśmy się wszędzie, robiliśmy różne właśnie sesje takie tematyczne, albo po prostu każdy robił jakąś swoją, o której myślał. I to było niezwykłe, bo ludzie mogli zobaczyć też i wyspę i po prostu później zaczęliśmy też włączać w to miasto, bo chciałam też im pokazać rzeczy, które dla mnie jako fotografa już w mieście mogły się wydać oklepane, no bo ile razy można robić zdjęcia na przykład przy kinie czy w fosie, ale na przykład dla osoby, która dopiero pierwszy raz widziała Iławę, dla niej to mogło być takie naprawdę ciekawe i zupełnie inne. No i później od mniej więcej 4. edycji się przenieśliśmy tak jakby już na ląd. Cały czas się plenery nazywały na Wyspie Wielka Żuława, mimo że byliśmy na przykład w skansenie Pomezania. I później się przenieśliśmy do Zielonego Zakątka, co nam dało też taką fajną bazę do tego, żeby już bez problemu wyruszyć do miasta, bo już nie trzeba było angażować do tego promu, nie trzeba było płynąć i trochę te zdjęcia się zmieniły. Sporo ludzi było przez bardzo wiele edycji, gdzieś tam przyjeżdżały, robiły zdjęcia i dla mnie to było fajne, że my mogliśmy się wszyscy wymieniać doświadczeniami, że byli bardziej zawodowi fotografowie, którzy na przykład tłumaczyli coś tym fotografom, którzy dopiero zaczynali albo przywozili lepszy sprzęt, na przykład bardzo profesjonalny. Mieliśmy w zeszłym roku sprzęt oświetleniowy, właśnie kolega załatwił od patronów różnych i dzięki temu też mogliśmy po prostu spróbować w plenerze działać naprawdę z takim światłem, do którego nie mieliśmy wcześniej dostępu, więc to też nam dało niesamowite kadry, ale samo to, jak powiedziałeś, te spotkania, radość, w ogóle spotykanie się z ludźmi, z którymi tak naprawdę pewnie bym się nie spotkała, bo żeby pojechać na jakąś sesję, trzeba byłoby przejechać cały kraj. A my tutaj się wszyscy spotkaliśmy w jednym miejscu i w jednym czasie.
10: Pytam cię dlatego, ponieważ to było tak magiczne, że bardzo się zastanawiałem, dlaczego właściwie porzuciłaś wyspę, bo tak się wydawało, że będziesz się o nią bić do samego końca. Czuło się tak, że to jest twoje życie, nierozerwalne.
12: Z wyspą wyszło tak, że przestaliśmy po prostu na niej mieszkać i dostaliśmy mieszkanie w mieście i się przeprowadzili moi rodzice w 2015. Ja tutaj na lądzie spędziłam kilka miesięcy, a potem poznałam mojego ówczesnego partnera, który pochodził z Warszawy, więc on mnie tam wywiózł. Tam zaczęliśmy w ogóle razem żyć. I wtedy zauważyłam właśnie, że dostałam szansę na to, żeby otworzyć się na wiele innych rzeczy. No bo tutaj w Iławie, jak pamiętam ją z 2015, no to tutaj się bardzo mało działo. Jeżeli chodziło o jakieś aktywności fizyczne, to była na przykład jakaś zumba i to było chyba jedyna taka rzecz, a ja chciałam tańczyć taniec brzucha, w ogóle miałam takie marzenia, no to mogłam to jedynie robić z YouTube'a albo z jakichś płyt i tu nie było o tym w ogóle mowy. I pamiętam, że właśnie jak ja pojechałam, to się nagle okazało, że ten świat się po prostu otworzył, że co sobie nie wymyśliłam, to ja miałam do tego dostęp, jakiego tutaj nie było i też wiele rzeczy gdzieś przywoziłam sobie tutaj do Iławy, czy na przykład tą inicjatywę Uwaga Śmieciarka jedzie i tym podobne rzeczy gdzieś tutaj sprowadzałam. Generalnie, no trochę tęsknię za wyspą, mimo że to życie było bardzo trochę czasami ciężkie, tak? Bo jednak trzeba było płynąć tą łódką, przeprawiać się i to było takie mniej proste niż teraz. Także wchodzę do swojej kamienicy, otwieram drzwi i jestem już w domu, odkręcam kran, mam ciepłą wodę, nie muszę sobie tej wody grzać, więc to jest zupełnie inne życie. Ale mam jakieś takie myśli, że chciałabym chociaż jakby częściowo wrócić do tego, co tam robiłam i sobie wymarzyłam, że chciałabym mieszkać na barce. To jest ostatnio moje takie marzenie, żeby trochę wrócić do takiego życia ala na wyspie, tylko nie do końca, ale żeby cały czas być gdzieś na tej wodzie.
10: W grę wchodzi na przykład, nie wiem, jakiś chociaż fragment, żeby może kupić na wyspie albo się nim opiekować, bo tam przecież został dom. Wszystkie te podejścia, ta droga, to wszystko jest dzisiaj i to można oglądać i na pewno gdzieś tam tam cię do tego miejsca los prowadzi, no bo jednak ta barka, o której mówisz, pewnie przeszłość, historia, no to jednak są ważne sprawy, do których człowiek gdzieś tam odnosi się przez całe życie, co zresztą widać i o czym będziemy mówili, bo przecież to jest druizm, to jest też słowiańska. Jest na tej drodze twojej takich dużo elementów, które właściwie budują się wokół tego twojego wyjścia, czyli wyspy.
12: No sporo elementów gdzieś tam płynie. Ja też, jak zaczęłam się interesować gimnastyką słowiańską, to kilka spotkań organizowałam właśnie z zajęciami na wyspie. Czy byłaby możliwość wrócenia? Nie wiem, nie zagłębiałam się jeszcze w ten temat. Jeżeli miałabym wrócić, to pewnie też nie na cały rok, tylko po prostu gdzieś w jakiejś formie, powiedzmy letniej, czy nawet w formie kiedyś może prowadzenia jakichś warsztatów, jakiegoś stworzenia może jakiegoś miejsca, w którym mogłabym takie kobiece warsztaty po prostu prowadzić na swoim terenie. A co się stanie, to zobaczymy. Taką barkę przecież też mogę w razie czego po prostu spłynąć sobie nią albo wsadzić na tira i przejechać z całym swoim domem i z całym dobytkiem, co jest takim bardzo ciekawym rozwiązaniem i na przykład wtedy osiąść zamiast na Wiśle, na jezioraku. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mówię, mam do wyspy bardzo, bardzo ogromny sentyment, ale już na pewno nie chciałabym powtarzać takiego siedzenia właśnie na wodzie, chodzenia po lodzie i tym podobnych rzeczy, czy takiego właśnie uwięzienia, kiedy ten lód jest za gruby, żeby go rozkuć, za cienki, żeby po nim przejść, a te zimy już są coraz słabsze, więc też nie chciałabym siedzieć gdzieś tam utknięta. No chociaż obecnie w tych czasach, kiedy coraz więcej jest tej pracy zdalnej, no to byłoby na pewno dużo łatwiejsze niż w czasach, kiedy ja tam żyłam.
10: Wyspa Wielka Żuława, no właśnie, jaka to wyspa? Bo sporo ludzi opowiada o niej, są też wykłady, powiedzmy, historii lokalnej na ten temat. Natomiast z punktu widzenia dawnej mieszkanki chciałbym zapytać, jak wygląda wyspa, bo przyznam szczerze, że miałem ją przed oczyma no wiele lat właściwie po drugiej stronie. Gdzieś tam z wody, z jachtu, z hangaru. Myślę, że większość mieszkańców tak odbiera. Wyspa fajna, duża, ale co ją wyróżnia?
12: Cudowne to, że ona jest ogromna, że to nie jest jakaś taka malutka wysepeczka, tylko prawie 90 hektarów, więc to jest ogromny teren, bardzo był zróżnicowany, bo były łąki, były jakieś wzniesienia, były lasy, były bagna, więc każdy fragment tej wyspy był zupełnie inny. Ja myślę, że też moi rodzice mieli inne z nią wspomnienia niż ja mam, bo jak mój tata był mały, to tam było dużo więcej rodzin, więc oni jako dzieciaki mieli większe pole do manewru, jeżeli chodzi o towarzystwo. Jak ja byłam mała, no to byłam ja i moja młodsza siostra, więc też miałyśmy zupełnie inne już podejście do niej. Dla mnie to było właśnie miejsce, gdzie moi dziadkowie mieli właśnie swoje zwierzęta gospodarskie, bo my tam mieliśmy krowy, potem właśnie jakieś kurki chodziły, więc to było takie miejsce, gdzie się chodziło wśród tych zwierząt, gdzieś tam się chodziło po tych lasach, po tych łąkach. Latem można było spotkać jakichś turystów i ci turyści też właśnie przychodzili do mojej babci po mleko na przykład, czy w ogóle porozmawiać i tak dalej, więc to było wtedy takie wreszcie spotkanie z innymi ludźmi. A z drugiej strony, no właśnie też można było powiedzieć, że to jest takie miejsce, które w jakiś sposób można tak było, no nieładnie nazwać trochę więzieniem, tak? Bo tak ja zawsze często do tego wracam, że ludzie zwykle myślą o wyspie w takich kategoriach, fajnie jest latem popłynąć łódką, jak jest ciepło i miło. A tutaj jesteśmy przez cały rok, tak? Czyli jesteśmy zależni od tej pogody, a jest na przykład, nie wiem, zaczyna się jesień, pada deszcz, grad, burza, śnieg, trzeba płynąć, trzeba wylać wodę z łódki, płynąć właśnie w odwrotnym kierunku niż wieje wiatr, więc też to pamiętam, te pęcherze na rękach, po prostu ból barków, ból ramion, bo to jednak było dosyć wysiłkowe codziennie pływać na wiosłach. Więc taka właśnie myśl, idziesz do sklepu, musisz popłynąć, zapomnisz czegoś, płyniesz z powrotem. Chcesz gdzieś z kimś wyjść, no to musisz popłynąć. Coś ma do ciebie przyjechać, musisz po niego wypłynąć.
10: Ciężko na randkę się umówić, bo przecież musisz się ładnie ubrać, a tu jest na przykład jesień, w łódce już jest cyrk na kółkach, wiesz dobrze, że jeszcze będzie dalej i co wtedy? No trzeba się jakoś przebierać chyba, albo mieć jakieś ciuchy. W ogóle szereg takich utrudnień rzeczywiście mocnych. Natomiast, no właśnie, bo tego sobie często nie mówimy, że też wyspa była takim trochę w pewnym momencie rolniczym miejscem, bo i było zboże, wjeżdżały tam kombajny. Pamiętasz takie czasy?
12: Ja już tych czasów nie pamiętam, to raczej są właśnie czasy mojego ojca, bo jak ja byłam mała, to już tylko dziadkowie tam mieli właśnie gospodarstwo i my tak naprawdę mieliśmy tylko krowy i co najwyżej swój ogródek. A tak jak się zaśmiałeś z tych ubrań, to nosiłam wszystkie kolory pod warunkiem, że był to kolor czarny.
10: Rozumiem chyba dlaczego. Chciałam też popytać, bo ty pewnie nie pamiętasz, ale na pewno słyszałeś dużo opowieści na temat polskiego filmu Gniazdo, który właśnie na wyspie wyspie, produkowany był w 1973 roku. To było najważniejsze miejsce dla tego filmu, no i też mnóstwo się działo. Nie sposób tego przeoczyć. Myślę, że rodzice twoi bardzo pamiętają te chwile. Byli zadowoleni z tego, czy raczej nie za bardzo?
12: Wiesz co, raczej to tak wspominał dziadek, bo dziadek przypadkowo został Gierkiem Króla i tak naprawdę były nagrywane dwa filmy, o czym nie wszyscy wiedzą, bo było nagrane Gniazdo i drugi był nagrany, to był serial Kroniki Gala Anonima, jeżeli się nie mylę, jeżeli to jest pełna nazwa. I dziadek się właśnie ponoć pojawiał właśnie w tych Kronikach Gala Anonima, jako po prostu Giermek Mieszka I, ponieważ Mieszkowi się spodobał ogier, a tylko dziadek umiał się z tym ogierem obchodzić, więc w taki sposób dziadek został Giermkiem. Rodzice gdzieś tam się przewinęli jako statyści, w sumie bardzo dużo osób z Iławy się przewinęło jako statyści. Ja żałuję, że nic z tego grodu nie zostało, bo tak jak oglądam zdjęcia, wyglądał naprawdę fantastycznie i sobie zdaję sprawę z tego, że tam było większość gipsu. Ten gips jeszcze do dzisiaj leży w tej fosie, która tam została, jakieś kawałki można znaleźć. I trochę właśnie szkoda, że nie ma takiego grodu, bo teraz byłoby to fantastyczne w ogóle miejsce do spędzania czasu, czy w ogóle takiego opowiadania o historii. I fajnie, wydaje mi się, że on by się wkomponowywał w całą wyspę, czyli nie jakiś metal, szkło, rzeczy nowoczesne, tylko coś właśnie starego.
10: Był taki pomysł, żeby zorganizować tam właśnie taką tematyczną imprezę, spotkanie wikingów, albo jeszcze związane z jakąś inną, powiedzmy, formą historii. Uważasz, że to bardziej by pasowało do tego miejsca?
12: Bardziej by takie historyczne coś właśnie pasowało, tak jak mówisz, czy nawet jeżeli to byliby Nordowie, czy nawet Słowianie, albo druidzi, że właśnie w takim stylu.
10: Mówiła Emilia Bartkowska, znana artystka i trenerka jogi.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
10: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o nowej ekomarinie żeglarskiej w Makowie, dotacji dla Iławskiego WOPR-u oraz o inwestycjach drogowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława. Dziś rozpoczynamy od inwestycji. Teraz jest taki okres, że podpisujecie państwo umowy z wykonawcami tych projektów, które oczywiście zostały zaplanowane w budżecie gminy.
13: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to podpisujemy umowy na te inwestycje, które dostały już dofinansowanie i mamy podpisane umowy czy z marszałkiem, czy też z ministerstwem, czy z innymi jednostkami, które nam te środki finansowe przyznały. No wiadomo, że najważniejsza inwestycja to jest ta budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Kamień Duży, Windyki, Wola Kamieńska. Jest to inwestycja za ponad 8 milionów złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Również już jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargu na ogłoszenie na realizację inwestycji ekomariny w Siemianach. Tam jest przewidywany koszt około 5 milionów złotych. Też podejmujemy już działania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowania przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych w tym roku. Pozostała kwota będzie w przyszłym roku. No i też kwestie ścieżek rowerowych, gdzie też już przygotowania mamy w tej chwili na wybudowanie i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Radomna do Iławy. Tak długo oczekiwanej też nie tylko przez mieszkańców gminy Iława, ale również przez mieszkańców miasta Iławy i okolic. Zapewne też państwo wiecie, że wspólnie z panem starostą budujemy już drogę powiatową na odcinku Wikielec-Karsze-Plężyzna wraz ze ścieżką rowerową i ta inwestycja jest już na realizacji, także w tym roku ona na pewno zostanie zakończona. Przygotowania są w tej chwili do miejsc ślipowania dla wędkarzy. Będą trzy miejsca. Będzie to Jeziżyce Makowo, jak i również Siemiany. Tu przygotowujemy już dokumentację. No i duże zadanie, które w tej chwili już praktycznie w części jest do realizacji, to jest zadanie z obronności cywilnej i obrony ludności. Będzie budowany nowy magazyn na potrzeby obrony ludności w naszej spółce komunalnej w Kamieniu Małym. Jest to inwestycja za ponad 600 tysięcy złotych i to dofinansowanie w 95%. Będą zakupione w ramach tego samego programu trzy kuchnie polowe. Tam jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania 510 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. No i drobniejszy sprzęt, który tam w ramach tej obronności będzie zakupywany, taki informatyczny, który też ma wspomóc nasze ochotnicze straże pożarne. W trakcie też przygotowania są inne. W tej chwili inwestycje, na które czekamy właśnie z dofinansowaniem. I mam nadzieję, że przy następnym wejściu, że będziemy rozmawiali, powiem już też o szczegółach, co przygotowujemy, w jaki sposób chcemy realizować, żebyście Państwo też mieli na bieżąco informacje z terenu gminy Łaba. Jak sami Państwo na pewno też zauważyliście, rozpoczęliśmy sezon i żeglarski, i turystyczny, ale również też i imprez promocyjnych. Mieliśmy też na początku tutaj maja tą imprezę regat żeglarski o Puchar Wójta gminy Ława. W tej chwili już przygotowujemy kolejne dotyczące tutaj chociażby festynu beringowskiego, czy jarmarku rudzińskiego, czy też Dzień Dziecka, czy też duża impreza po raz pierwszy będzie w Wikielcu wspólnie z Radą Sołecką i z pozostałymi jednostkami, które tam funkcjonują, organizacje pozarządowe. Będzie to przegląd folklorystyczny połączony z dużym festynem właśnie integracyjnym miejscowości.
10: Korzystając z tego, że jest oczywiście taka aura majowa, no prawie, że jesteśmy u progu lata, chciałem zapytać o Tomakowo, gdyby pan mógł trochę rozszerzyć, bo ta ekomarina, ona będzie podobna do tej, która znajduje się w Siemianach, czy też to będzie nowy projekt, który już od początku jakby realizujecie w oparciu o inny pomysł?
13: Jest to całkowicie inny projekt, bym powiedział taki bardziej nowocześniejszy. Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Oczywiście zabezpieczenia będą wszystkie pomieszczenia socjalne, łącznie z technicznymi pomieszczeniami. Również tam będą podjazdy, będą parkingi, będą też i inne miejsca dotyczące miejsc postojowych. I też główna rzecz to będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
10: Słuchacze pytają też o szczegóły związane z ważną inwestycją. Chodzi o przejazd kolejowy tuż przy wylocie na drogę do Grudziądza.
13: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że w końcu zapadły te decyzje już konkretne, tak dotyczące praktycznie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że jest przedstawiony plan realizacji. Oczywiście też jest już porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie, jak i również PKP PLK Olsztyn, czyli nasze koleje. Będzie to finansowane w 70% przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a w 30% przez kolej. No i tutaj ta ścieżka była dosyć trudna, niełatwa, żeby w końcu dopiąć to wszystko. Trwało to kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, gdzie wspólnie tutaj z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, który organizował przecież te spotkania w Ministerstwie akurat infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy tam z ministrami, jak i również sekretarzami stanu na ten temat. One przyniosły owoc i tutaj też włączony był do tego pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, gdzie też włączyliśmy się w układzie połączenia później drogi numer 16 z drogą S5, bo to było też bardzo ważne dla nas, żeby ta łączność była między innymi. No ale przede wszystkim, że są konkrety. Konkrety są i jest pokazany przebieg nawet, jak to będzie przebiegało na przejeździe tym kolejowym między właśnie Iławą a Stradomnem, bo tak trzeba to określić na krótkim odcinku tutaj dotyczącym gminy Iława. Sam wiadukt będzie miał długości około 40 metrów, natomiast ponad kilometr będzie cała droga budowana. Jest to koszt ponad 32 miliony złotych i tutaj z tego naprawdę się bardzo cieszymy. My jako tu i samorząd gminy wiejskiej Iława, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, ale użytkownicy drogi numer 16, bo przecież wiemy, jaka to była bariera i przeszkoda, gdzie musieli kierowcy czekać po kilkadziesiąt minut, bardzo długo, żeby te rogatki były otwierane. Wiadomo, że to jest główna linia kolejowa Warszawa-Gdynia. Tu pociągi normalnie muszą jeździć i to też było właśnie tym problemem. Dzisiaj też trzeba podkreślić, że przy tej okazji właśnie udało się też również załatwić kwestię węzła tego zachodniego na terenie gminy Iława dotyczącego przebiegu S5, bo to też był problem dosyć znaczący. Były pokazywane tylko dwa węzły na terenie gminy Iława, czyli Dziarny i Franciszkowo. Głównie nam zależało tutaj też na tym węźle zachodnim, żeby ta część nie tylko gminy Iława, ale tutaj powiedzieć i powiatu iławskiego i sąsiednich gmin miała możliwość tutaj zjeżdżania już i wjeżdżania na drogę S5, a z drugiej strony też te połączenie, gdzie złożyliśmy tą deklarację w Ministerstwie Infrastruktury, że połączenie będzie do drogi powiatowej Iława, Karaś, Szeplerzyzna do granicy gminy Nowomiejskiej. ale później też pokazaliśmy jeszcze ten odcinek połączenia z drogi powiatowej do drogi numer 16, co jest bardzo ważne, żeby użytkownicy mogli już z tej strony wjeżdżać na S5, co powinno też odciążyć po części znaczącej miasto Iława, która powinno również być z tego zadowolone, że będzie odciążone. Nie będą musieli wjeżdżać już przez całe miasto, żeby się dostać na węzeł Dziarny, tylko po prostu ze strony zachodniej będą mogli już wjeżdżać.
10: To jest ogromne ułatwienie i wielu mieszkańców te decyzje i w ogóle tą możliwość realizacji takiej inwestycji upatruje sobie bardzo pozytywnie. To jest na przykład bardzo silny też argument do tego, że tak jak pan powiedział, miasto da się odciążyć, że nie będzie tylko ta nitka, powiedzmy, biegnąca tutaj ulicą Lubawską, tylko właśnie gdzieś to się rozłoży.
11: Blisko mieszkańców.
10: Chciałem pana też zapytać o takie inicjatywy społeczne, bo ich jest dość sporo. Mowa oczywiście o seniorach, już wcześniej mówiliśmy o tej karcie, ale w państwa budżecie jest też trochę środków na takie, powiedzmy, życie kulturalne dla tych osób najstarszych i to naprawdę jest realizowane dość ciekawie. Świadczą o tym oczywiście ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w gminie Iława.
13: Tak, oczywiście założyliśmy w roku 2026 w budżecie środki również na taką działalność kulturalną, powiedziałbym sportową, gdzie będzie kilka właśnie tego typu imprez organizowanych na terenie naszej gminy w układzie właśnie przede wszystkim skierowanym do seniora. Tutaj Gminny Ośrodek Kultury cały czas pokazuje te imprezy i w swoim kalendarzu, jak i również w kalendarzu imprez promocyjnych gminy Iława. Będą też spotkania dotyczące Dnia Seniora, tak jak rozpoczęliśmy w roku 2025, czyli gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się również w tym roku, w październiku. I tutaj na pewno też pokażemy, gdzie, kiedy i w jaki sposób to będzie organizowane, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na przykładzie mamy właśnie to, co się odbyło w roku 2025 w Nowej Wsi, gdzie musimy teraz mieć pomieszczenie o wiele większe, żeby zadowolić tych wszystkich seniorów, ale też wprowadzamy program specjalny dla seniorów zdrowego stylu życia. Ten program będzie polegał między innymi na tym, że będziemy robili różnego rodzaju zajęcia, nawet i warsztaty, gdzie będziemy zapraszali seniorów do brania udziału w różnego rodzaju zabawach, grach, ale również też i takich trochę sportowych rzeczy, które mają przede wszystkim pobudzić seniorów do tej dbałości o swoją tężyznę fizyczną, ale też i mile spędzenia czasu. Mamy takie obiekty, mamy obiekty przeszotwarte na terenie gminy Iława, które naprawdę są możliwe w każdej chwili do tego, że mogą korzystać z tego seniorzy. Mamy siłownie plenerowe, mamy też przecież w tej chwili halę Olimpię, którą zbudowaliśmy 2 lata temu w Ząbrowie. Te wszystkie obiekty mają żyć i żyć mają nie tylko po prostu tak dla młodzieży, dzieci, ale również dla seniorów.
10: I to jest oczywiście jasne, tym bardziej, że rzeczywiście to zaplecze jest oprócz technicznych spraw też mocno pobudowane profesjonalistami, też byłymi piłkarzami nawet. Mowa tutaj oczywiście o Remigiuszu Sobocińskim i wielu innych sportowcach. To właśnie oni jakby nadają też trochę ton.
11: To warto wiedzieć.
10: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Chciałem też jeszcze pana zapytać o drogi, bo było takie też spotkanie, w którym ogłoszono wysokość dotacji, no i oczywiście jak zwykle gmina Iława przoduje w tych zestawieniach. Ja wiem, że państwo planujecie też inne realizacje w infrastrukturze drogowej.
13: Mamy przygotowane 22 projekty w ogóle, dokumentacje na przebudowę i budowę dróg gminnych i tutaj te ostatnie wydarzenie, które było w ramach tego funduszu rządowego, otrzymaliśmy dofinansowanie 5 800 000 złotych na budowę całkowicie nowej drogi wraz z ścieżką rowerową na odcinku Kamień Mały, również Windyki Wola Kamińska. To jest inwestycja na ponad 11 milionów złotych. Tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%. To też będzie fajne, że mamy odcinek pobudowany od Iławy do Kamienia Małego i on będzie połączony wtedy w dalszym ciągu w kierunku właśnie Woli Kamińskiej i w przyszłości na pewno też i Tynwałdu. Na liście rezerwowej są kolejne jeszcze wnioski. Wniosek dotyczący budowy drogi Tynwałd-Frednowy, również Dziarnówek i również Radomek, gdzie te wnioski najprawdopodobniej również zostaną sfinansowane z tej listy rezerwowej, bo tak zapowiada pan wicewojewoda. I wtedy to też będzie bardzo ważna sprawa, że uda nam się te cztery drogi przebudować i wybudować. Na pozostałe drogi szukamy oczywiście środków dodatkowych. Z uwagi na to, że te potrzeby są dosyć duże, trzeba pamiętać, że na terenie gminy Ława jest ponad 400 km dróg gminnych. To jest bardzo duża sieć dróg, która wymaga jeszcze przebudowania, jak i również wybudowania nowych.

0: Ale wiemy też, że warto było poczekać, dlatego że będzie ta droga z pełną infrastrukturą, czyli ze ścieżką rowerową tam, gdzie będzie mogła ona przebiegać, jak i również z pełnym odwodnieniem i oznakowaniem. Tutaj też duży wkład gminy Iława, wkład własny jest. Jest to kwota 3 milionów złotych, także na pewno też się przyczynimy bardzo mocno do realizacji tej inwestycji. Oczywiście rozmawiamy również z powiatem na tematy też innych dróg powiatowych, które są na terenie naszej gminy.
1: Na koniec zapytam Pana o współpracę z Iławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
0: No tutaj ta współpraca jest. Podpisaliśmy ostatnio umowę na dofinansowanie. Otrzymali dotację w wysokości 18 tysięcy złotych na swoją realizację tych zadań. Oczywiście też przekazaliśmy środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej, na wybudowanie ich nowej siedziby. No ten akurat temat ciągnie Pan Burmistrz Miasta Iławy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten projekt powstanie.
1: Na dziś to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o nagrodach, ale też oczywiście o planach związanych z kulturą. A dziś moim i waszym gościem był Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Nasze miasto.
1: Teraz zabieramy was na wycieczkę z historią o iławskich wodociągach. W 1903 roku powstaje pierwsza oczyszczalnia ścieków na ulicy Jagiełły w Iławie oraz miejska kanalizacja. Ponad 100 lat spółka dostarcza mieszkańcom wodę do picia i oczyszcza powstające stąd ścieki. Wojny nie zniszczyły urządzeń i budynków wodociągów. Jednak kiedy przyszli tu Rosjanie, to dosłownie ostrzelali tablicę rozdzielczą, więc przez chwilę ta potężna sieć nie była sprawna. Kiedy przybysze ze wschodu zorientowali się, z czym mają do czynienia, szybko naprawiono niemiecką technologię. Potem zakład został zmodernizowany, ale wróćmy do początku, do czasów właśnie niemieckiej Iławy. Co pisała wówczas prasa i jak przebiegały prace przy budowie wodociągów, mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
4: Rzeczywiście zacznijmy od tego, że to, co dzisiaj dla nas jest oczywiste, dla mieszkańców 120, niecałe 120 lat temu, takie oczywiste nie było. Iława zmagała się z wieloma problemami. Miasto nękały epidemie tyfusu i cholery i jakby dużo wiadomości z tamtego czasu, to jest koniec XIX wieku, w prasie się pojawiało. Zresztą podczas naszego spotkania też, gdy mówiliśmy o jezioraku, to pojawiła się taka wiadomość bodajże z prasy toruńskiej, że na wyspie Wielka Żuława wybuchła epidemia. To była właśnie jedna z tych epidemii spowodowana złymi warunkami sanitarnymi w mieście i na początku XX wieku mieszkańcy Iławy stanęli, czy władze Iławy postanowiły ten problem rozwiązać. Podjęto decyzję o budowie pierwszych wodociągów i kanalizacji. Jakby to zmieniło zupełnie miasto. Jakby to jest ciekawe o tyle, że my z tych rozwiązań korzystamy, nawet nie myśląc o tym do dnia dzisiejszego. To pozostałością właśnie z tamtych czasów jest wieża ciśnień przy ulicy 1 Maja. To też jest ciekawa historia, o niej zaraz opowiem. Budynki wodociągów, a przede wszystkim same kanały, które ciągną się pod miastem. Niektórzy szczęśliwcy mają okazję oglądania zdjęć z penetracji tych kanałów wykonywanych przez jakieś nowoczesne firmy. Tam wchodzą jakieś kamery i można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. To wszystko było budowane właśnie na początku XX wieku. Pójdźmy do roku 1902. Jakby budowa kanalizacji w miastach w tamtym czasie była wydarzeniem, więc w momencie, gdy podjęto w Iławie decyzję o budowie wodociągów miejskich, o tym napisała prasa, ale napisała o tym Gazeta Polska. Gazeta Toruńska w Toruniu, wydawana w języku polskim 5 października 1902 roku, napisała, że miasto podjęło decyzję o budowie wodociągów i tam jest taka wiadomość: koszta wodociągów miejskich wynosić będą 600 tysięcy marek. Kwota olbrzymia. Magistrat polecił przeprowadzenie kanalizacji wodociągów firmie berlińskiej Sinmecker. Tu jest błąd, bo ta firma nazywała się Smrecker i właścicielem był mężczyzna noszący nazwisko Smrecker. Była to firma berlińska, jak już wspomniałem. Co ciekawe, te dokumenty też zachowały się do dnia dzisiejszego. Samo miasto było stosunkowo biedne. W ogóle wszystkie miasta w Prusach Wschodnich. Nie można byłoby rozpatrywać budżetów miejskich takich samych kategoriach Niemiec na przykład miast. I miasta były stosunkowo biedne, natomiast Iława miała to szczęście, po pierwsze, że miała kolej, poprzez kolej sporo tych funduszy do miasta napływało, a po drugie, to mamy początek XX wieku, więc mamy cztery kompleksy

0: koszar.
1: Tutaj bardzo duży lobby było ze strony wojska, żeby te sytuacje w mieście uregulować, bo wojsko najmniej mogło sobie pozwolić na problemy sanitarne. Więc pewnie też i te prace były, jak one ruszyły, to pewnie były zapoczątkowane właśnie w okolicach koszar. Zresztą tę pierwszą siedzibę, tak to nazwijmy, wodociągów Iławskich ulokowano przy ulicy, dzisiejszej ulicy Jagieły, czyli przy dawnej ulicy, można byłoby to przetłumaczyć, do Iławki, czyli przy ulicy prowadzącej do Iławki. I miasto ukończyło te prace, podjęto w 1901 roku, to były oczywiście prace przygotowawcze, później dokumentacja, i ukończono ostatecznie pracę w 1905 roku, czyli mamy 4 lata potężnej miejskiej inwestycji. Dla porównania Olsztyn ukończył bodajże w 1898 roku, no nieco szybciej, ale to zupełnie miasto innej rangi. W Ostródzie i Giżycku też szybciej, bo w 1904 roku, czyli rok przed Iławą. Tylko że Iława też jakby była, ma trochę inne, po pierwsze, ukształtowanie terenu, te warunki podejrzewam, że były troszeczkę trudniej, ale ciekawostka jest taka, że w Elblągu dopiero w 1908 roku. Warto wspomnieć, że jakby z samym systemem wodociągów wiązało się budowa też dosyć istotnych obiektów, które gdzieś tam się wpisały w krajobraz miejskich. To były oczywiście wieże ciśnień, to w naszym przypadku to była jedna wieża ciśnień, która powstała przy ulicy, dzisiejszej ulicy 1 Maja. Ta wieża ciśnień mieściła zbiornik, z którego woda była dostarczana bezpośrednio do mieszkańców, i jakby wiele też budynków technicznych, administracyjnych, a nawet oczyszczalnia ścieków, która właśnie została zlokalizowana przy ulicy Jagieły. Ta pierwsza wieża ciśnień, która powstała, tak jak wspomniałem, zlokalizowano ją przy dzisiejszej ulicy 1 Maja. To też jest taka fajna ciekawostka, fajna historia z tym związana, bo powstały wtedy dwa projekty. Pierwszy projekt, który zrealizowano i który możemy oglądać, natomiast był gotowy jeszcze jeden projekt, dużo brzydszej wieży ciśnień. Nie patrzylibyśmy na nią tak z tak dużym sentymentem dziś, gdyby powstał ten drugi projekt. Można podejrzeć go, zobaczyć na stronach internetowego Muzeum Iławy w dziale właśnie wodociągi i kanalizacja. Ta wieża ciśnień powstała gdzieś na przełomie 1905 i 1906 roku. Zlokalizowano ją na niedużym wzniesieniu właśnie na południowych obrzeżach miasta, na samym skraju koszar. Dla nas dziś koszary, stare koszary artylerii kończą się na murze więzienia, ale dawniej kończyły się w okolicach dzisiejszego kościoła brata Alberta. Były jeszcze zabudowania takie i administracyjne, i gospodarcze, telegraf iskrowy też stał w ogóle kawałek dalej, także te najsłynniejsze zdjęcia koszar powstawały właśnie z wieży ciśnień, z tego podwyższenia takiego naturalnego, czyli wręcz ta lokalizacja została wymuszona, bo osiedle Podleśne jest zlokalizowane na, czy dawniej było to chyba też współcześnie, na najwyższym punkcie, najwyższy punkt w Iławie, więc wieżę ciśnień zbudowano tam, gdzie można było ją po prostu zbudować, no, od razu na obrzeżach miasta. Słuchacze pewnie zapytają od razu, co z tymi pozostałymi wieżami ciśnień, które się znajdują w Iławie. To są kolejowe wieże ciśnień. One miały zupełnie inne przeznaczenie, więc mamy te dwie, które zbudowano przy dworcu. To są lata 1871, czyli jeszcze przed budową całej infrastruktury. Ciekawe, że rozpoczęto w ogóle od budowy kolejowej wieży ciśnień, a drugą w 1915 roku. I mamy też ten najwyższy murowany budynek na terenie Iławy, czyli kolejową wieżę ciśnień zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej, ale to już jest rok 1942-1943. To jest ta kolejowa wieża ciśnień zbudowana rękami robotników przymusowych, Polaków, Rosjan, Białorusinów i Żydów. Iława, jak wiadomo, się rozwijała, dosyć dynamicznie się rozwijała, czyli rozwijała się w kierunku koszar, wokół koszar, ale też w stronę dworca, więc jakby to też wymuszało na władzach dalszą rozbudowę wodociągów i kanalizacji, ale ten rdzeń powstały na początku XX wieku już był. Wiadomo też z zachowanych dokumentów, że w 1925 roku już znaczna część Iławy była skanalizowana, a długość sieci wynosiła 5000 metrów. Trzeba było zapytać, jaka ta długość jest dzisiaj. I też z tych samych dokumentów wiadomo, że rocznie wodociągi dostarczały użytkownikom, czyli mieszkańcom Iławy, ale przede wszystkim pewnie Koszarom, 400 tysięcy metrów sześciennych wody. Nie mam zielonego pojęcia, czy to dużo, czy to mało, ale mamy pewne odniesienie. Mieszkaniec zużywał dziennie średnio 91 litrów wody w roku 1925. W 27 roku firma Oskara Smrekera, tego berlińskiego przedsiębiorcy, który budował i projektował dla nas całą tę infrastrukturę, opracowała projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków. No, dzisiaj z tych pozostałości mamy przepiękny budynek neogotycki przy ulicy Jagieły, dzisiaj zamieszkały przez, chyba jest budynkiem mieszkalnych. Na stronach internetowego Muzeum Iławy zobaczyć można projekt tego obiektu, tak samo jak też różnego rodzaju profile geologiczne, studni głębinowych właśnie z początku wieku, profile warstw wodonośnych. No, piękne dokumenty znajdujące się dziś w zbiorach Archiwum Państwowego, ale też iławskich wodociągów. Jest właśnie też projekt budowy wieży ciśnień z 5 roku, ten, który zrealizowano, i projekt budowy wieży ciśnień z 1902 roku, tego, którego nie zrealizowano. Można zobaczyć też fragment dokumentacji właśnie z 27 roku przygotowanej przez Oskara Smrekera z 1927 roku. Także sporo tych ciekawostek związanych z wodociągami na stronach internetowego Muzeum Iławy jest, a ja polecam słuchaczom, żeby spacerując po mieście patrzyli pod nogi, bo na terenie Iławy mamy też sporo włazów od studzienek kanalizacyjnych, które pamiętają jeszcze lata przedwojenne.
0: To naprawdę ciekawe, co mówisz. Myślę, że wielu mieszkańców nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jakie ciekawe rzeczy mogą dziać się pod ziemią. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy jeszcze widoczne są jakieś ślady tamtej technologii? Pomp może, bo wtedy byłyby pewnie potrzebne.
1: Dzisiaj przechadzając się po... ja myślę, że ważniejsza dla mieszkańców była kanalizacja niż wodociąg. Większy problem był z tym, żeby się pozbywać nieczystości niż żeby pobierać wodę. Zwróćmy uwagę, spacerując po Iławie, na studnie, na pompy, które znajdują się na terenie miasta, w sercu osiedla Podleśnego, niedaleko szkoły numer 5. Wszyscy wiemy, o jaki obiekt chodzi. Znajduje się jedna z takich pomp przy ulicy Ostruckiej, przy ulicy Grudziąckiej. Wiele miejsc na terenie Iławy, gdzie te pompy, pewnie jeszcze wykorzystywane w latach powojennych, domyślam się, bo oczywiście trzeba by było zapytać najstarszych mieszkańców Iławy, ale sporo ich się znajduje, tak samo jak właśnie tych włazów do studzienek kanalizacyjnych. Znany dziennikarz Tomek Zubilewicz, który często przyjeżdża do Iławy, robi zdjęcia we wszystkich miastach zabytkowych studzienek kanalizacyjnych i najwięcej, spacerując po Iławie, tak jak rozmawialiśmy, zlokalizował przy ulicy Mazurskiej i przy ulicy Chodkiewicza. To są włazy, które wyprodukowano w elbląskiej firmie Sihała. To jest ta firma, która, czy wielkie, ogromne przedsiębiorstwo, które napędzało Elbląg, gdzie produkowano łodzie, olbrzymia stocznia, ale też łodzie podwodne.
0: Niezwykła historia. Jak słyszycie, zaglądamy trochę pod ziemię. Odsyłamy Was do internetowego Muzeum w Iławie. Tam możecie przeczytać więcej na ten temat. I są tam też fotografie, więc podróż będzie doskonała. Poza tym zgromadziliście, wracając oczywiście do naszej rozmowy, na tym portalu mnóstwo materiałów dotyczących historii Iławy i okolic.
1: My jakby tutaj, prowadząc internetowe Muzeum Iławy, ja staram się, żeby ono nie miało takiego charakteru naukowego, tylko popularno-naukowy. Po to, żeby nie odstraszać do końca, żeby zachęcać do tego, żeby je poznawać. Pracy jest rzeczywiście dużo, natomiast ja się cieszę przede wszystkim z tego, że przez te wszystkie lata prowadzenia internetowego muzeum udało się stworzyć taką społeczność. Rzeczywiście to była moja koncepcja i moja realizacja na samym początku, ale ja dzisiaj mówiąc o muzeum, nie mówię o tej pracy, tylko mówię o jakby całej społeczności ludzi, którzy dzisiaj na rzecz internetowego muzeum pracują. Mówię o ludziach, którzy udostępniają eksponaty, pozwolą je sfotografować, zdigitalizować. Mówię też o ludziach, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, poświęcają czas po to, żeby spisać coś, co ja później publikuję na stronach muzeum. To jest niesamowite, bo to dzisiaj nie jest jest twór jednoosobowy, tylko to jest po prostu twór całej ogromnej rodziny, społeczności, miłośników historii naszego miasta. Na pewno jesteśmy podglądani. W miastach zaczęły się pojawiać takie inicjatywy jak Historia jednej ulicy i my o tym wiedzieliśmy, bo dostawaliśmy wiadomości. Zapraszano nas też na wiele wycieczek, które wzoruje się w miastach w Polsce na podstawie Historii jednej ulicy. Z pewnością też inne miasta będą się wzorować na internetowym muzeum Iławy.
0: Zachęcamy również do oglądania zdjęć i map. One też są na tym portalu. A za nami ciekawa opowieść o iławskich wodociągach. Do podobnych historii będziemy jeszcze wracać. A moim gościem był Michał Młotek z internetowego muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: O reklamie. Meloradio i Ława na 90 i 2 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
7: Dominik Jaskulski.
8: Historia, którą warto poznać.
7: Moim i waszym gościem jest Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Ale pewnie powinienem powiedzieć i dodać też, że naukowiec i badacz, autor 2 książek metodycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji materiałów do nauki historii powszechnej po II wojnie światowej. To doświadczenie pewnie pomaga w poszukiwaniach materiałów związanych z dawną Iławą, okolicami tego miasta. Chciałem zapytać o tym, co tym razem jest w centrum uwagi Krzysztofa Tomaszewskiego. Witam gorąco.
9: Cześć, dzień dobry. Tego naukowca to bym troszkę sprostował. Powiedzmy, że hobbysta, naukowiec, bo do naukowca to mi dużo brakuje i czasu, i prawdopodobnie umiejętności. Kiedy to rok minął? Jak się ostatnio? Mniej więcej tyle, może półtorej, jak się widzieliśmy.
7: Tylko dopowiem, że to było przy okazji wydania pierwszej części książki o gimnazjum. Do tego tematu jeszcze wrócimy właśnie, ale od tego czasu na pewno też sporo się wydarzyło.
9: No wydarzyło i wydarza cały czas. No zbliża się 80. rocznica naszej ukochanej szkoły. To jest rok 46, kiedy ona tutaj po wojnie zaistniała, no, więc nic dziwnego, że dyrekcja postanowiła godnie to uczcić, może i z pompą nawet. Ja tylko dodam już jako historyk trochę wariat, że to nie tylko 80. rocznica polskiej szkoły, ale równa 120. rocznica budynku, w którym się znajdujemy, bo dokładnie no, miesiąc mniej więcej. No, imprezka będzie we wrześniu, a w październiku 1906 roku ten budynek został oddany do użytku. Także tego budynku już tu za wiele nie ma, to są szczątki w okolicach tam parteru, no ale tym niemniej każdy, kto widział stare pocztówki, ten piękny neogotycki obiekt, no to właśnie on ma 120... będzie miał 120 lat za chwilę, więc serdecznie wszystkich absolwentów zapraszam na te spotkanie. Pewnie szczegóły są na stronach szkoły.
7: No właśnie, będzie świetna okazja do tego, żeby wspominać, być może obejrzeć też dokumenty i może też właśnie pochwalić się niesamowitym wydawnictwem. 2 książki poświęcone historii przedwojennego gimnazjum. Sporo takich ciekawostek, które no naprawdę dotąd były nieznane, mogliśmy się dowiedzieć ze sprawą tej publikacji.
9: Ciekawostek się namnożyło i zaczynam powoli myśleć, żeby wydać 3rzą część jako uzupełnienie chyba. Znaczy nie jest to nic nowego, bo tam generalnie zakres czasowy został wyczerpany. To już niewiele więcej powiem, a o czasach współczesnych to nie bardzo mi się chce, czy też nie potrafię. Natomiast do tych rzeczy, które poszły w tej książce, no to jest drugie tyle już szczegółów. i sam nie wiem, czy to zrobić w formie jakiegoś dodatku na zasadzie aneks do tego, co już było, czy jeszcze raz to napisać z poprawkami. No, generalnie naprawdę tego materiału zrobiło się dużo, no ale szkoła, ten budynek i no, gimnazjum to jest jeden z wątków tylko, które mnie ostatnio interesują. Jakoś tak szerzej poszedłem i zacząłem przeglądać różne źródła iławskie. Naprawdę jest mnóstwo tematów nieruszanych, gdzieś tam troszkę schowanych może, które myślę, że ludzi tutaj mogą zainteresować. Taki mały aneksik zrobię teraz. Jako, że ukazał się świeżo rocznik Suski, bardzo polecam. Koledzy z Susza wydali znakomitą książeczkę i tam jest m.in. artykuł Dawida Uselisa o honorowych obywatelach miasta Rosenberg, no czyli Susza właśnie. Pan Dawid się, widzę, inspiruje moimi gdzieś tam dociekaniami, zresztą nawiązuje wprost i przedstawia właśnie Susz z tego punktu widzenia, a któż tam został honorowym obywatelem, więc chciałem tutaj powiedzieć zupełnie nowa rzecz, bo sprzed kilku dni dosłownie, że wpadł mi jeszcze jeden w oko obywatel honorowy, którego byśmy chyba nie chcieli. Powiem tak, to co znalazłem w źródłach, to jest zapowiedź tego, co zostanie wykonane. Nie wiem, czy to zostało wykonane, źródeł dokumentów nie ma takich 100%, natomiast jest to dosyć wyraźna mowa, że zostaje, no to jest osoba numer dwa w państwie niemieckim po Hitlerze.
7: Ten tytuł został nadany i on obowiązuje, czy też nie obowiązuje? Jak to wygląda?
9: Nie, no oczywiście, że nie obowiązuje. To jest zupełnie inne miasto, inny system państwowy. Jakby z automatu te wszystkie honorowe obywatelstwa zostały zlikwidowane. Co jest troszkę kłopotliwe, bo sprawdzam tego mojego obecnego honorowego, czy da się. I wiele miast wydało dokumenty, które unieważniały te nadania honorowe. Ale to są miasta głównie niemieckie. Tam, gdzie się system władzy nie zmienił, na terenach, które przejęła Polska, to jakby z automatu po prostu wypadło. No dobra, powiem, Rudolf Hess. Ten tytuł honorowy nadał ten sam człowiek co Adolfowi, czyli nasz burmistrz tutaj kochany Niekał, Fritz Niekał, i chyba sobie zrobił takie know-how z tego nadawania honorowych obywateli, bo Hitlerowi nadał zaraz jak przejął władzę, a tuż po nadaniu tego zakładam, że jednak to się dokonało. To jest o tyle zabawne, że on nadał honorowego obywatela temu szpanu nie tylko w imieniu Iławy, ale także biskupca Kisielic i Gardei bodaj, no i właśnie biskup, co to się działo. I zaraz potem kolejny awans, on właśnie w tym samym roku, w którym nadał ten tytuł, awansował na burmistrza Tylży, więc nie przypadkiem może te takie, no powiedzmy brzydko, lizusostwo tutaj się z jego karierą powiązało. No a to taki zupełny margines. A z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli już o tym mówimy, więc zająłem się historią młyna nad naszym jeziorakiem. Bardzo ciekawa historia właścicieli tego młyna od gdzieś tam końca XIX wieku. To są takie trzy rodziny żydowskie, jedna, druga, trzecia. Wszystkie gdzieś tam kończyły w dosyć tragicznych okolicznościach. Oczywiście najciekawszy jest moment, kiedy trzecia rodzina odeszła i przyszli naziści. No ale no, z tego wyszedł gruby artykuł, cztery części. Jak ktoś jest ciekaw, to jest taka gazetka, Pismo Prowincja się nazywa. Jest to coś podobnego do naszego rocznika Suskiego, tylko że wydawane w Sztumie. No i jakoś oni się zdecydowali wydać pierwszą część tej historii o młynie. To jest pierwszy właściciel, tam ona jest. Może kiedyś zbiorę to w jakąś całość, to wtedy już grubsza rzecz troszkę z tego wyjdzie i no i będzie jakiś no właśnie większy artykuł.
7: Także od razu zachęcamy, jeśli tylko ta publikacja się ukaże, na pewno będziemy o tym wiedzieć. Natomiast chciałem też zapytać o salkę muzealną. Był pan tam parę ładnych miesięcy temu. Była dyskusja na temat właśnie ostatniego stulecia miasta. Co tak wyróżniało właściwie Iławę w tamtym okresie, który no był jednak, jak wszyscy podkreślają dotąd, dość ciekawy dla tego miasta?
9: Gdzieś tak do lat 70. Iławy w źródłach nie ma. Znaczy, jest to tak szczątkowe, po prostu nie istnieje. Jakiś Reszel, jakieś Kisielice, jakieś takie naprawdę dzisiaj małe mieściny są, a Iławy nie ma. To wszystko się zaczyna kręcić około lat, no powiedzmy, że 80. XIX wieku i jak się zaczęło kręcić, tak się kręci. Co nakręcało? No to już właśnie powiedziano wiele na ten temat. Na początku był to kanał, na pewno połączenie z Elblągiem poprzez kanał Oberlandzki, czy też jak dzisiaj nazywamy go Elbląski, dzięki czemu Iława mogła spławiać drewno, sprowadzać różne rzeczy. Sam fakt, że Iława sprytnie wykupiła jeziora, którego zasoby mogła wykorzystywać, bo wcześniej to była własność prywatna. Druga sprawa to kolej, która uczyniła Iławę takim centrum komunikacyjnym regionu. No i trzecia sprawa to wojsko. Jednak sporo procent mieszkańców, olbrzymie pieniądze, które poszły za tym, no to bez tego wojska w gruncie rzeczy Iławy by nie było. Mówimy o okresie mniej więcej do I wojny światowej. Potem rzeczywiście Iława przysiadła, stała się miastem nadgranicznym, z zerwanymi jakimiś tam naturalnymi rynkami, a potem się znowuż odrodziła, tyle że jako chyba miasto turystyczne. Nie przypadkiem mówiło się o niej wtedy perła Oberlandu. Ówczesne władze postawiły na te walory tutaj krajobrazowe, a że ruch turystyczny artystyczny w Niemczech się bardzo rozwijał, a już może nie powinienem tego mówić, ale w czasach nazistowskich, oczko w głowie ówczesnych władz, żeby młodzież jeździła, żeby zwiedzała, żeby to był ruch, krótko mówiąc. I no, dopóki nie wybuchła ta wojna, z ich punktu widzenia nieszczęsna, z naszego bardzo nieszczęsna, no to i się ładnie wszystko kręciło. Na początku nawet wojna dawała pewne korzyści, no bo tania siła robocza, no umówmy się jednak, te inwestycje, które tu się dokonały, no były budowane rękami jeńców, no ale potem przyszło za to zapłacić. No i zapłata była straszliwa. Na czym płaczą jeszcze nieliczni żyjący, już chyba ich coraz mniej jest, byli mieszkańcy, co to się stało z tą Iławą i prawdopodobnie żałują, no tak mi się wydaje.
7: Ale żałują tej architektury, tej przestrzeni, czy może rzemieślnictwa i w ogóle takiej gospodarności Iławy?
9: Klimatu, co ciekawe. Ja przeglądam te wspomnienia, społeczność iławska, ta niemiecka, wydawała takie swoje biuletyny Heimat Rosenberg i tam jest mnóstwo listów, mnóstwo żalu, takiej zwykłej tęsknoty, że można Niemców nie lubić, ale trzeba im tutaj troszkę współczuć jednak, bo to nie ma nic wspólnego z nacją. To jest po prostu przywiązanie do miejsca, taki patriotyzm pejzażu, jak powiedział o tym kiedyś Mackiewicz, Józef Mackiewicz, bo dwóch było. Te zapachy, te jezioro, te drzewa, ten klimat, ci ludzie, no to było coś specyficznego. A przy okazji powiem, że ostatnio się w czasach nazistowskich grzebie, no tutaj Iława się specjalnie nie wyróżniała akurat, jeżeli chodzi o taką aktywność. Poza może wąską elitką właśnie typu burmistrza Niekała i paru innych, to jak przeglądam źródła takiej aktywności oddolnej, nazwijmy to Hitlerjugend czy tego, to tutaj owszem, tam byli, coś robili, tyle co trzeba, ale zawsze gdzieś tam z tyłu albo i wcale, szczerze mówiąc. Znowuż ten okoliczne miejscowości są bardziej wyróżniane i aktywne. Więc ci ludzie tak naprawdę, mam wrażenie, żyli w takim stanie troszkę nieświadomości. Oczywiście oni pewnie wiedzieli, co trzeba było wiedzieć, ale nie sądzili, że to się tak skończy.
7: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do historii naszego miasta, bo jest bardzo interesująca i ciekawa. I też przynajmniej dlatego, że wciąż na odkrycie, a właściwie może upublicznienie, czeka wiele wątków związanych oczywiście z historią Iławy. Moim i waszym gościem był Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. No i oczywiście badacz, a także, myślę, pasjonat historii, ale przede wszystkim oczywiście człowiek nauki. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia, mam nadzieję.
8: Zmieniamy temat.
7: Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Powstał fragment drogi do Siemian. Macie państwo zamiar kontynuować tę pracę?
10: Tak, widzimy potrzebę dalszej pracy na tej drodze. Udało nam się odnowić około 3 km drogi do Siemian. Staraliśmy się wybrać te najbardziej newralgiczne, najgorsze fragmenty, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy do tego podejść kompleksowo i będziemy kontynuowali pracę w kierunku Siemian, bo jest to nasza wizytówka, wizytówka powiatu. Siemiany odwiedza wielu turystów, wiele osób z zewnątrz, ale również mieszkańcy powiatu iławskiego często w okresie letnim przemieszcza się w kierunku Siemian. Ale nie należy zapomnieć również o mieszkańcach, którzy na co dzień korzystają z tej drogi, także widzimy potrzebę remontu tej drogi i na pewno będziemy kontynuowali ten proces.
7: Mieszkańcy tych miejscowości, zwłaszcza z Gardzienia, są bardzo zadowoleni, bo tam coraz częściej dojeżdżają też mieszkańcy okolicznych miasteczek. Chciałem pana zapytać oczywiście o to, jakie plany macie, bo z pewnością tych inwestycji też będzie kilka do zrealizowania.
10: No jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to kluczową i taką flagową inwestycją inwestycja od Wikielca w kierunku powiatu Nowomiejskiego. Jest to droga inwestycja około 18 milionów złotych. Powstanie przebudowana nawierzchnia drogowa, to jest oczywiste, ale również infrastruktura towarzysząca, będzie szlak pieszo-rowerowy od Wikielca do końca powiatu iławskiego.
7: Bardzo kluczowa trasa. Dużo ludzi narzekało na fatalną jakość, zwłaszcza pobocza po jednej i po drugiej stronie. Wręcz trzeba było zatrzymać samochód, żeby tamtędy przejechać. No ale wiadomo, wszystkich rzeczy nie da się od razu załatwić. Podobnie jest z wieloma inwestycjami, które są realizowane wspólnie oczywiście z innymi samorządami. Właśnie chciałem pana zapytać o taką współpracę, bo widzimy ją od wielu, wielu lat. Chodzi oczywiście o gminę Iława. To daje taki motor do tego, żeby no właśnie włączyć dodatkowe realizacje.
10: Tak, oczywiście. Tak jak pan redaktor zauważył, powiat iławski, realizując inwestycje drogowe, zawsze współpracuje z samorządami, na terenie których odbywają się te inwestycje. Tu należy pochwalić współpracę z gminą Iława, ale pan wójt Krzysztof Hermaciński zawsze jest otwarty i chętny do współuczestnictwa i współfinansowania inwestycji, które mają miejsce na jego gminie, ale to nie tylko gmina Iława, bo należy zwrócić uwagę na gminę Zalewo, na której, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, chyba ich było najwięcej w minionym roku, ale również gmina Kisielice, Lubawa. Wszyscy są chętni do współpracy, wszyscy deklarują z naszych partnerów zapewnienie wkładu własnego, bo na tej zasadzie działamy, że jeżeli remont czy przebudowa jest finansowana ze środków zewnętrznych, to 50% wkładu własnego pokrywa gmina, a jeżeli robimy to ze środków własnych, to 50% inwestycji dokłada gmina, na terenie której dana droga przebiega.
7: Tak też jest z zalewem, na przykład dotyczy ulicy Kilińskiego. Zresztą burmistrz tego miasta bardzo chwali sobie współpracę z waszym samorządem. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o inne inwestycje już poza drogami, to na pewno kilka takich możecie wymienić.
10: Nic się nie zmieniło w podejściu powiatu iławskiego do edukacji. Tutaj, co prawda, w minionym roku nie było żadnych spektakularnych inwestycji, które miały miejsce w latach poprzednich, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować nowy ośrodek szkolno-wychowawczy na ulicy Sucharskiego, bądź termomodernizować i gruntownie wyremontować zespół szkół ogólnokształcących. To są takie inwestycje w oświacie, które były przez ostatnie lata kluczowymi dla nas. Niemniej jednak nadal dbamy o rozwój edukacji na terenie powiatu iławskiego. Bardzo nam zależy na tym, aby stał on pod względem infrastrukturalnym, jak i merytorycznym na jak najwyższym poziomie. Dowodem tego jest również fakt, że przekazujemy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży uczęszczających do naszych szkół pewną pulę środków. Jest to 266 tysięcy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takich stypendium dla wybitnych uczniów 232.
7: To bardzo dużo i na pewno ta młodzież też jakby odwdzięcza się tym, że dbacie o ich zaplecze też intelektualne, bo przecież teraz za chwilę do szkół trafi znowu sporo sprzętu komputerowego.
10: Tak, samorząd pozyskał dla szkół i młodzieży z terenu powiatu iławskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych ponad 1000 jednostek sprzętu elektronicznego. Są to komputery, tablety, urządzenia do pracy zdalnej. Są to sprzęty, które zostały sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
7: A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
11: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze tak a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby. Również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
7: Trochę się obwiniesz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
11: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić, że Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę.
12: bibliotekę, to są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość.
11: Rocznik przedwojenny, więc wszystka ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą. Później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa, nie wiedział co robić z tym wolnym czasem, postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować. Założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że był protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów. W Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie w latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
7: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle i dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
11: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało, a śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego, bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, tam takie fajne zabawy. Ja wiem, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, wręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10, bardzo mi się to spodobało. I z biegiem tak chodzenia, miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu, czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego, i to była taka pierwsza miłość, którą później zostałem zięciem Jana Kowalskiego. Także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdyż poszedłem do wojska. Tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło, nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo
12: bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe, rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział, niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii i Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźba bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił. Nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no i się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem, i ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku, już gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi, ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski, i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci tak jak on, uczę młodzież rzeźbić tak jak on, w różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
7: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, bo mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
12: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki, za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś jak orkiestra jeszcze miała w Szwalejwie taki swój obozy letnie, i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią. Kloc pięciometrowy, wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również, i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem, i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance, i kiedy z internatu mierzałem do szkoły, drogi mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do Skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy, i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również, i tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie ma problemu. Ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy kieczup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy się fotografują, bo to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka, to jest coś, co cię dopinguje, a jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować, ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem, Skansen, wiele razy, później ja już bez niego jeździłem do tego Skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego w wielu plenerach w Polsce, nad morzem, stoją we Władysławowie, że rzeźby stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby, no, mają życie, takie żywotność 20 lat, i wtedy zobacz, zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy Sprabut, pan Żyrek, czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili, jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan, oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie, ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więcej oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach, na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no, Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego. Ci panowie Marek Dolecki, Jan Gostrowski są już, wiesz, starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
7: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i no, odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Dominik Jaskulski.
13: Nie możesz tego przegapić.
7: Tym bardziej, że powiemy o zmianach wizerunkowych i architektonicznych, które ruszą jeszcze w tym roku na osiedlu podleśnym w Iławie. W tej części miasta powstanie nowy blok mieszkalny i nowoczesny lokal gastronomiczny. A moim i waszym gościem jest Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie. Zanim przejdziemy do wiosny, chciałem zapytać o akcję Zima. Spore utrudnienia, pewnie bardzo duże koszty, no i pewnie ciężkie prace.
14: Po 13 latach Aura przypomniała nam, że w naszej szerokości geograficznej zima też potrafi pokazać swoje oblicze. Byliśmy wszyscy świadkami wielomiesięcznych, zalegających padów śnieżnych, które dały się we znaki wszystkim, łącznie z administracją spółdzielni. Przytoczę Państwu tylko dwie liczby. 100 ton piasku zużytego na posypywanie chodników, które mamy w ilości ponad 25 km w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Praca w Iławie. Dodatkowo 20 ton soli drogowej, którą też musieliśmy wysypać na parkingi i na ciągi komunikacyjne. Powiem Państwu, że takie ilości zużywaliśmy średnio w przeciągu poprzednich 5 lat. W ciągu jednego sezonu zużyliśmy 5-letnią normę, tym samym są to 5-krotnie wyższe koszty, które jako spółdzielnia musieliśmy ponieść na utrzymanie naszych zasobów. Wiem, że nie wszyscy mieszkańcy byli w jednakowym stopniu zadowoleni z tempa odśnieżania, ale proszę zrozumieć, 16 hektarów terenu miasta jest w zarządzie naszej spółdzielni i to, co panie, głównie panie i wspierający ich panowie, konserwatorzy musieli zrobić w tak krótkim okresie czasu, to zasługuje naprawdę na ogromny szacunek i podziękowanie. Tą drogą też bardzo dziękuję firmom współpracującym ze spółdzielnią w zakresie utrzymania czystości naszych zasobów. Panie i panowie dwoili się i troili, żeby jak najszybciej oczyścić ciągi komunikacyjne, żebyście Państwo mogli się bezpiecznie przemieszczać.
7: A jaki to koszt tej całej operacji, którą prowadziliście praktycznie już chyba w październiku, bo ta aura nas zaskoczyła bardzo szybko?
14: No mówimy tutaj już o kosztach w milionach złotych, więc jesteśmy na etapie podsumowywania tych wszystkich poniesionych nakładów. W końcówce miesiąca będziemy mieli Radę Nadzorczą i będziemy Radzie Nadzorczej dokładnie już prezentowali wyniki tych naszych działań.
7: W tym sprawozdaniu na pewno znajdą się informacje dość bolesne dla niektórych mieszkańców. Chodzi bowiem o długi. Wciąż są i na pewno będziecie też prowadzić akcję, która ma pokazać społecznie, że ten problem istnieje. Z pewnością to czas chyba już ostateczny dla tych osób, żeby wreszcie uregulować zaległości.
14: Tak, jest to bardzo trudny temat. Ja jednak zwróciłbym uwagę na jeden element. W naszych zasobach mieszka, szacujemy, około kilkunastu tysięcy osób. Różni nasi mieszkańcy mają różne sytuacje życiowe. wartościowe. W dużej mierze też niezawinione przez te osoby i my to rozumiemy. No, spółdzielczość to jest wzajemne wspieranie się i rozumiemy, że różnie ludziom układają się i kwestie zdrowotne i związane z zarobkowaniem, z pracą, więc mamy ogromną dozę wyrozumiałości dla sytuacji enumeratywnych pojawiających się w poszczególnych rodzinach. Natomiast w moich oczach i mojej ocenie oraz w ocenie Rady Nadzorczej trudno jest zrozumieć aż tak wysokie zaległości, bo sięgające prawie 2 milionów złotych w skali spółdzielni, zwłaszcza u osób, które mają dochody stałe, wiemy o tym. No tutaj jest to forma troszeczkę no takiego bardzo nieeleganckiego, że tak powiem, kredytowania się spółdzielnią. Mówię celowo spółdzielnią, nie mieszkańcami, ponieważ zaręczam Państwu, że z uwagi na te zadłużenia niektórych mieszkańców wobec spółdzielni, inni mieszkańcy nie ponoszą związanych z tym kosztów. Spółdzielnia Mieszkaniowa Praca w Iławie, posiadająca dodatkowe dochody z tytułu innej działalności poza spółdzielczej, z tak zwanego rynku komercyjnego, jest w stanie pokrywać te zadłużenia i być konsekwentnym i takim stałym płatnikiem zobowiązań, które mają mieszkańcy wobec energetyki cieplnej, wodociągów, etc. Tutaj spółdzielnia jest wypłacalnym partnerem, stabilnym dla naszych kooperantów. Nie ma takich zagrożeń. Natomiast prawdą jest, że moglibyśmy te środki wykorzystać na inwestycje, które prowadzimy szeroko, a mamy też jeszcze wiele planów na ten rok, o których, jeśli pan redaktor pozwoli, będę chciał Państwu powiedzieć.
7: Zanim do nich przejdziemy, chciałem zapytać, czy w ogóle jest jakiś sposób na to, żeby te długi ściągać, żeby na przykład, nie wiem, w jakiś sposób przyspieszyć spłatę tej, no powiedzmy, dość dużej sumy.
14: Spółdzielnia w ramach działu windykacji, tutaj główną rolę odgrywa mój prokurent, radca prawny spółdzielni, pan Tomasz Nastaj, który we współpracy z ekipą pracowników naszych, delegowanych do tych działań, praktycznie w 100% zasądza wszystkie należności wobec spółdzielni. I tutaj chciałbym uspokoić mieszkańców, żadna złotówka nie ucieknie i ona nie będzie zmarnotrawiona. Natomiast żyjemy w państwie prawa, obowiązują nas pewne przepisy dotyczące egzekwowania tego typu należności. Jest to zazwyczaj związane z pewną terminowością sięgającą nieraz nawet miesięcy, a i w skrajnych sytuacjach lat. Ale my odzyskujemy te zadłużenia i wszystkie pieniążki wraz z odsetkami ustawowymi oraz z kosztami związanymi z funkcjonowaniem działu windykacji wracają na konto spółdzielni.
7: Teraz chciałbym właśnie zapytać o te plany. Dotyczą różnych właściwie fragmentów waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
14: W 6 budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Z takich najważniejszych prac, które planujemy i już będziecie Państwo mogli zaraz to zaobserwować, mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5, ruszamy z termomodernizacją 2 budynków. To są już 2 z 3, które nam zostały niestermomodernizowane budynki na terenie osiedla Podleśnego. Te 2 budynki w tym roku termomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach. Na tym samym osiedlu też rozpoczniemy kolejny etap budowy miejsc parkingowych, postojowych na terenie osiedla Podleśnego. Ponad 40 miejsc przybędzie w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla Podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla Podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie, natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów i oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę tą kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
7: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
14: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta, powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście na przeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych, mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
7: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
14: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to już wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługa, w który jest wyposażony, tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli dwa pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
7: Sezon grzewczy już praktycznie za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
14: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigadżula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostkach gigadżula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30%, powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia pierwszych partii mieszkań, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minimum osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wy to

0: sterowanie ciepłem dostarczanym do Państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w Państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
1: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz wracamy do historii Iławy. To, jak już mówiliśmy, burzliwe i trudne dzieje, które wciąż są przedmiotem badań i prac naukowych. Do dziś zachowało się wiele zdjęć oraz nieliczne rysunki i przedmioty, a ich znaczenie związane jest z niezwykłą kulturą, architekturą i wizjonerstwem. Bez względu na czas mieszkańcy korzystali z jeziora Jeziorak, wielkich zasobów leśnych, rozwijał się też handel, powstawały nowe domy i kolejne ulice. Tym razem przeniesiemy się do XIV wieku, mówi Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie.
3: Na przełomie wieku XIX i XX Iława się rozwijała. Niestety na początku XX wieku dojdzie do potężnego kryzysu. Tym kryzysem będzie I wojna światowa. Jak wiemy, Niemcy tą wojnę przegrają. W roku 1918 powstanie Polska, a to z kolei doprowadzi do plebiscytu na terenach spornych i takim właśnie terenem plebiscytowym będzie Warmia i Mazury, w tym Iława. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że Iława była terenem, gdzie ta ludność polska mieszała się z ludnością niemiecką, chociaż ewidentnie ludność niemiecka dominowała. Ale jak się tak dobrze poszukać, przyjrzeć gazetom z tamtego okresu, czy też popatrzeć na starych pocztówkach, na szyldy sklepowe, to te polsko brzmiące nazwiska się znajdują i wiemy, że tam Polacy mieszkali. Zresztą powiem, że żeby przekonać mieszkańców Iławy do Polski, w pewnym momencie będzie przez Warmię i Mazury, w tym przez Iławę, przejeżdżał Stefan Żeromski, który będzie agitował na rzecz właśnie Polski. Stąd też notabene w Iławie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się pomnik Stefana Żeromskiego ze znamienitym napisem Ziemia Mazurska jest nasza. Niestety plebiscyt przez Polaków został przegrany. W Iławie jedynie 5% populacji głosowało za Polską, a to spowodowało, że po plebiscycie Iława została w Niemczech. I tak będzie praktycznie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Iława będzie nadgranicznym miastem z Polską, w której będą znajdowały się garnizony wojskowe. Niestety II wojna światowa przerwie ten moment rozwoju Iławy. Jak wiemy, był to potężny kataklizm, który spotkał tą część kontynentu europejskiego, Polskę. I w 1945 roku do Iławy dotrze wojna. Jak się okaże, będzie dla miasta niezwykle niszczycielska ta wojna druga. Z tego względu, że Armia Czerwona, która wkroczy do miasta i miasto zdobędzie, mimo że walki były dosyć długie i brutalne, to same miasto w wyniku zdobywania nie zostało zbyt mocno zniszczone. Jak się potem okaże, bardziej niszczycielski będzie pobyt Armii Czerwonej w Iławie, która w kolejnych miesiącach będzie systematycznie plądrowała, niszczyła i podpalała Iławę. Ostatecznie Iława zostanie zniszczona w prawie 75%. Pozostaną jedynie niektóre budynki użyteczności publicznej, które po prostu były potrzebne, typu dworzec, typu ratusz, co prawda uszkodzony, czy szkoła jedynka dzisiejsza, która będzie pełniła funkcję lazaretu. To przetrwa, reszta zostanie zniszczona. Także potworne zniszczenia Iławy w 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy już zmieni się sytuacja polityczna, Iława wpadnie w ręce polskie, stanie się polskim miastem i pierwszymi osobami, które Polakami, którzy pojawią się w mieście, będą kolejarze, którzy tutaj będą docierali ze składami. Ze względu na to, że Iława jest węzłem kolejowym, będą tutaj pracowali, będą sprowadzali swoje rodziny i to oni przyniosą Polskę do Iławy. Właśnie ci iławscy

0: kolejarze. Po 1945 rozpocznie się odbudowa i ławy. Między innymi tutaj warto by wspomnieć chociażby postać burmistrza Grabowskiego, Maksymiliana Grabowskiego, który podejmie się trudu odbudowy miasta i przez praktycznie kolejne lata, od 1945 aż do 1948, będzie starał się przywrócić miasto do życia. Samo odbudowanie i ławy będzie trwało do roku 1955. I powiem tak, że burmistrz Grabowski zasłużył sobie na miano wielkiego budowniczego i ławy z tego względu, że właśnie zrobił te wszystkie rzeczy. I dzisiaj jego imię nosi sala narad Iławskiego ratusza. To po prostu zrobił olbrzymią pracę na rzecz Iławy. W okresie PRL Iława się będzie rozwijała dalej. Będą budowane kolejne osiedla. Populacja miasta się będzie zwiększała, a sama Iława się rozrośnie. Będzie stawała się miastem 15, 20, potem 30 tysięcznym. Także idzie szybki rozwój Iławy. Natomiast kolejną taką datą, słupem niezwykle ważną dla Iławy, jest rok 89, pada komuna, zaczyna się demokracja i następują kolejne lata rozkwitu Iławy. Kolejni burmistrzowie, którzy będą wtedy zarządzali Iławą, będą to miasto upiększali, będą rozbudowywali, powstaną budynki użyteczności publicznej. W 2004 roku, kiedy Polska wstąpi do Unii Europejskiej, pojawią się fundusze europejskie. Także praktycznie na naszych oczach miasto się będzie po prostu rozwijało. W 2005 roku za burmistrzostwa Jarosława Maśkiewicza z kolei będziemy obchodzili równo 700. rocznicę obchodów istnienia miasta. I jako ciekawostkę powiem, że właśnie w tym 2005 roku zostanie zamówiony nowy łańcuch burmistrza w miejsce starego, który był ofiarowany burmistrzowi i ławy w roku 1905 właśnie na pamiątkę tych wydarzeń burmistrzostwa, a który to łańcuch będzie po wojnie znajdował się w Łapach i dopiero w latach 70., kiedy zostanie odkryty, a potem po upadku komunizmu powróci do Iławy. Także Iława doczekała się roku 2025 i swojego 720-lecia.
1: Mówił Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie. Na koniec zaglądamy do ciekawej publikacji zatytułowanej Pamiątki dawnej Iławy. To zbiór różnego rodzaju zdjęć i materiałów archiwalnych, mówi Rafał Kocięta z Iławy, który wraz z Stanisławem Baruchowskim wydali ten niezwykły album.
2: Zaprezentowane zdjęcia i przedmioty w tej publikacji są częścią zbiorów autorów, czyli moich i Stasia. No i stanowią one przegląd takich przedmiotów codziennych, użytkowanych w dawnej przedwojennej Iławie przez mieszkańców, przez różnego rodzaju przedsiębiorców, handlowców, ale też urzędników i żołnierzy garnizonu iławskiego. Dlatego można tam znaleźć, tak jak powiedziałem, przedmioty codziennego użytku, takie jak wieszak chociażby ubraniowy, ale również pisma urzędnicze czy pamiątki wojskowe.
1: No właśnie, o te pisma chciałem trochę zapytać. To może pana? Mówi Stanisław Baruchowski, współautor publikacji Pamiętniki dawnej Iławy. Bo tam jest taki akt, nie wiem, to jest chyba akt nadania budowy, intencyjne budowy właśnie kościoła, którego już nie ma.
3: W sprawie budowy kościoła katolickiego utworzył się komitet wyznawców religii rzymskokatolickiej, a tu nie było kościoła dla tego wyznania, więc postanowiono pobudować. No i to się stało w 1860 roku, ale niestety tylko 100 lat przetrwał ten kościół. Raz, że był już w lichym stanie technicznym, on był drewniany, a po drugie kolidował z przebudową ulic.
1: A chciałem zapytać jeszcze, długo zajęło panom zbieranie tych wszystkich rzeczy? W jaki sposób to się odbywa?
3: Penetracja internetu, wszelkich możliwych forów, eBay, Allegro, jarmarki starocina i różniejsze, najwięcej to jarmark dominikański swego czasu przynosił. Teraz już i tam nie można znaleźć. Teraz jeszcze można tylko liczyć na rynek niemiecki, że tam coś rzadko, ale coś się pojawi.
1: A macie zamiar na przykład kontynuować taką pracę, żeby na przykład ją poszerzyć o jakieś inne dokumenty? Być może takie rzeczy, które znajdują się w depozytach na przykład muzealnych w Olsztynie, czy też w Ostródzie?
2: Troszeczkę nawiążę do poprzedniego pytania i pasją kolekcjonowania pamiątek iławskich, ogólnie interesowania się historią Iławy. Ja interesuję się 20 lat, Stasiu troszeczkę dłużej. Też ta publikacja jest takim uwiecznieniem, uhonorowaniem naszej znajomości. I no i te prace, ta pasja nie ustanie na pewno. To już jest taka życiowa pasja. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzeów innych miast czy kolekcji prywatnych, no to jeżeli chodzi o muzea, sprawa jest jasna. To są rzeczy muzealne, własność państwa, czyli tutaj raczej nie będzie możliwości ich pozyskania. Natomiast na pewno przynajmniej ja czerpię z archiwów różnych bibliotek, różnych muzeów i pozyskuję dane historyczne z tych archiwów, bo no, nie sztuką jest posiadania, niemożliwością jest posiadania wszystkiego, w tym także dokumentów, ale dla mnie jest ważna treść dokumentu i co można się dowiedzieć z treści tego słowa pisanego. To dla mnie też już jest wystarczający taki artefakt. Natomiast jak najbardziej wymiany kolekcjonerskie jeszcze z zaprzyjaźnionymi pasjonatami regionalistami. Regionalizm jest bardzo modny teraz i praktycznie nie ma miasteczka czy nawet wsi, w której by nie było lokalnego pasjonata historii. I przy odpowiednich kontaktach można też na zasadzie wymiany kolekcjonerskiej różne rzeczy pozyskiwać.
1: A chciałbym zapytać, czy planujecie dodruk, bo jest bardzo duże zainteresowanie tą publikacją.
2: Jeżeli będzie potrzeba duża, to nie będzie przeciwwskazań. Projekt jest naszą pracą autorską z pominięciem okładki. Okładka jest autorstwa grafika, którego nazwisko jest w stopce redakcyjnej książki. Natomiast sama książka została wydana naszym własnym sumptem, nikt nas nie finansował. Jest to nasza prywatna inicjatywa. 300 egzemplarzy. No myślę, że nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy już spoczęli na laurach. Na pewno czymś jeszcze czytelników, mieszkańców Iław zaskoczymy.
1: Autorzy publikacji, o której mówimy, to można powiedzieć prawdziwi poszukiwacze skarbów, ale tak naprawdę to ludzie z wyjątkową pasją. Często można ich spotkać z wykrywaczem do metali, co zresztą potwierdza Rafał Kocięda.
2: Drugą moją pasją jest prowadzenie poszukiwań przy pomocy wykrywacza metali i tutaj troszeczkę bym musiał cofnąć się do Adama i Ewy, żeby tu wyjaśnić słuchaczom, na czym ta pasja polega, jak to u nas wygląda. Mianowicie w 2006 roku założyliśmy wraz ze Stasiem, jeszcze z kilkoma innymi kolegami, Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eilau i Lawia. I właśnie głównym zadaniem stowarzyszenia jest poszukiwanie wszelkiego rodzaju pamiątek i zabytków związanych z Iławą. Realizujemy to od 2008 roku w pełnym porozumieniu i przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków de la Gotura w Elblągu. No i prowadzimy te poszukiwania legalnie, mając wszystkie stosowne i wymagane prawem pozwolenia. No i przekazujemy do WKZ-u znaleziska archeologiczne. No i tutaj, jeżeli możemy się pochwalić, no to pierwszym naszym takim dużym sukcesem stowarzyszenia był srebrny skarb z Mózgowa w 2010 roku. To było znalezisko poczynione, ale później też były skarb denarów rzymskich z Montyk, też z garzienia pierścienie z epoki brązu, szereg innych znalezisk. Ostatni taki większy sukces to było zgłoszenie nieznanego dotychczas cmentarzyska gockiego z rejonu, nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, ale z powiatu jawskiego, najbliższej okolicy Iławy.
1: Pytamy też o potrzebę utworzenia w Iławie muzeum.
2: Muzeum jest bezwzględnie potrzebne. Trzeba pamiętać o tym, że muzeum z definicji pokazuje historię danego regionu, danego miasta, kto tu żył, kto tu robił, jak to życie wcześniej wyglądało. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia takiej właśnie ciekawości historii regionu, w którym się żyje, ale też ma to wymiar edukacyjny, bo można przyprowadzić dzieci czy wycieczki szkolne, pokazać pewne rzeczy, chociażby jak właśnie ten wspomniany tutaj i publikowany w naszej książce list intencyjny budowy kościoła katolickiego. Pokazuje tu, jak silna więź była mieszkańców katolików z swoją wiarą i jaka taka chęć zbudowania takiego kościoła, że napisali list intencyjny do władz poruskich i innych instytucji, które mogły pomóc w budowie tego kościoła. To szereg takich innych rzeczy. To też chcieliśmy właśnie tą naszą publikacją pokazać społeczeństwu i też może sceptykom muzeum, że jest co pokazywać. Jest co pokazywać, że Iława była bardzo ciekawym miastem, tętniło tutaj życie, bogate życie. Przykład, taka próbka tego, co można byłoby ewentualnie w takim muzeum zobaczyć, jest zawarta w naszej książce.
1: Mówił Rafał Kocięda, autor makiety Starego Miasta, publikacji i projektów historycznych.
4: To jest tydzień.

0: Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Dzień bez śmiercenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiercenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiercenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: Oh.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
9: Dominik Jaskulski.
10: O tym się mówi.
9: W tym programie powiemy o nowych projektach i działaniach w szpitalu powiatowym w Iławie. Zaczynamy jednak od iławskiej afery związanej z zatrzymaniem osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się legalizacją pobytu i zatrudnieniem cudzoziemców. Śledztwo przejęła prokuratura okręgowa w Elblągu. To ze względu na jej rozmiar i ilość materiałów, które trzeba zbadać. Poza tym czynności te będzie realizować kilku prokuratorów w powołanym do tego specjalnym zespole. W Iławie byłoby to nierealne ze względu na ograniczoną działalność instytucji. Mówi za tym również skala przestępstwa oraz odrębne działania związane ze sprawdzaniem wielu transakcji i przelewów, jakie wykonali podejrzani w tym procederze. Zbadanych zostanie wiele dokumentów, a także materiałów na dyskach komputerów i komórek. Nie jest też tajemnicą, że jedna z aresztowanych osób przepisywała część swojego majątku. Dodatkowo w trakcie finalizacji zakupów był też atrakcyjny dom na Cyprze o wartości ponad 20 milionów złotych. To wszystko zostanie staremnie zbadane, a zabezpieczone pieniądze pomogą w spłacie ewentualnych zobowiązań sądowych. A może być ich dość dużo, bo obcokrajowcy nie mieli na przykład opłacanych ZUS-ów. Deportowani cudzoziemcy będą też składać wnioski do sądu o odszkodowania. Zanim sprawa trafiła do Elbląga, mówił o niej Piotr Budziejewski, prokurator rejonowy w Iławie.
11: W dniu 11 marca doszło do realizacji czynności procesowych. Czynności te prowadzone były przez tutejszą Komendę Powiatową Policji w Iławie i Straż Graniczną z Olsztyna pod nadzorem tutejszej prokuratury rejonowej. W czynnościach uczestniczyło w sumie ponad 200 funkcjonariuszy policji. Zostało zatrzymanych 7 osób na terenie całego kraju, nie tylko w Iławie, z którymi przeprowadzono czynności procesowe. Jeżeli chodzi o Pawła C., ten mężczyzna stawił się do nas w poniedziałek i wykonano z nim czynności procesowe. Natomiast w zeszłym tygodniu wobec 6 osób ogłosiliśmy zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również umożliwiania przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów pobytu na terenie Rzeczpospolitej osobom z terenu Ameryki Łacińskiej. Przedsiębiorstwo, które pod płaszczykiem legalnej działalności świadczyło usługi z szeroko pojętego Human Research, według nas ułatwiało przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów wystawianych przez lekarzy, jak też i innych, w tym, by w sposób nielegalny te osoby przebywały w kraju i świadczyły tutaj pracę. Co do 4 osób zastosował sąd na nasz wniosek środki o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie. Wobec 2 pań, które według nas niżej znajdowały się w strukturze przestępczej, zostały zastosowane środki o charakterze nieizolacyjnym, czyli dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowego. wyjątkowe. Co do osoby, która według nas założyła i kierowała zorganizowaną grupą przestępczą Pawła C., Sąd Rejonowy na nasz wniosek zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Charakter sprawy jest złożony i bardzo szeroki. Doszło do kolejnych realizacji. Jedno na terenie powiatu ostruckiego, drugie pod Bydgoszczą. Zostali zatrzymani dwoje lekarzy, mężczyzna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i kobieta na terenie powiatu ostruckiego. Są to lekarze, którzy wystawiali poświadczające nieprawdę dokumenty związane z odbyciem badań lekarskich, które w rzeczywistości nigdy nie były przeprowadzone. Według nas dotyczy to ponad 700 obcokrajowców.
9: Panie prokuratorze, chciałem zapytać też o to, ile tych firm w rzeczywistości było, bo mówi się o tym, że to nie jest jedyna, tylko też jakby inne struktury, które też zajmowały się tym procederem.
11: Jeżeli chodzi o to przedsiębiorstwo, które znajduje się na ulicy Jana Pawła II w Iławie, wszyscy znają jego markę, natomiast z tą marką powiązanych jest kilka podmiotów gospodarczych. Ich nas w tym momencie nie będę wymieniał, natomiast nie jest to jeden podmiot, pod płaszczykiem którego prowadzono nielegalną działalność.
9: Jeszcze zapytam o te osoby poszkodowane w tym procederze, ponieważ one będą mogły ubiegać się o odszkodowania, ponieważ pobierano od nich nielegalnie różnego rodzaju opłaty. No i właśnie oni zostali jakby pewnie już częściowo przynajmniej poinformowani, a jak nie, to na pewno się to wydarzy i no właśnie, będzie dodatkowa odpowiedzialność tych osób za to, że wprowadzały celowo w błąd i też wyłudzały pieniądze od tych ludzi.
11: Jest to kwestia na przyszłość i z pewnością w tym śledztwie zostanie to wyjaśnione. Proceder polegał na tym, że osoby z Ameryki Łacińskiej przyjeżdżały tutaj. Deklarowane było im, iż w sposób legalny będą pracować w Polsce, iż otrzymają za pośrednictwem tego przedsiębiorstwa. Załatwione będą wszystkie formalności, otrzymają zezwolenia na pracę. Natomiast tak się nie odbywało. Proceder polegał na stworzeniu fikcji tych obywateli Ameryki Łacińskiej. W cudzysłowie mówiąc, przerabiano na studentów. W ten sposób legalizowano ich pobyt na terenie kraju. Do rozważenia na przyszłość jest oczywiście kwestia oszustwa, gdyż te osoby płaciły przedsiębiorstwu pieniądze za to, żeby legalnie mogli pracować na terenie Rzeczpospolitej, natomiast to nie miało miejsca. Te osoby też były wprowadzane w błąd, nie miały świadomości, iż w takim mechanizmie uczestniczą. Do rozważenia jest kwestia artykułu 286, ale nie tylko tego. Pozostaje kwestia handlu ludźmi, do rozważenia zebrania dokumentów na to poświadczających. Pozostaje kwestia zbadania przepływów finansowych co do ukrywania składników majątku, to artykuł 299. Pozostają do wyjaśnienia kwestie przestępstw skarbowych, jak również oczywiście przestępstw przeciwko prawom pracowniczym, niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, czy też żądania opłat od osób, które świadczyły pracę na rzecz tego przedsiębiorstwa, a których potrącać nie wolno. Te osoby z Ameryki Łacińskiej odejmowano im od wynagrodzenia koszty przeprowadzań badań lekarskich, które spoczywają na pracodawcy. Byli przymuszani do płacenia pieniędzy za dojazdy do pracy, za wyposażenie ich w odzież roboczą, co jest niedopuszczalne. Te koszty powinien ponosić pracodawca.
9: Mówił Piotr Budziejewski, prokurator rejonowy w Iławie. Warto dodać, że do sprawy zatrzymano również 43-letniego przedsiębiorcę z powiatu olsztyńskiego. To kolejna osoba, która usłyszała zarzuty. Jak informuje policja, mężczyzna pomagał w uzyskaniu z uczelni w Warszawie i Gdańsku zaświadczeń o podjęciu studiów przez zatrudnionych cudzoziemców. Sprawa zdaniem śledczych jest rozwojowa, a areszty mają być sukcesywnie przedłużane aż do zakończenia wszystkich postępowań.
8: Zmieniamy temat.
9: Szpital powiatowy w Iławie wzbogacił się o nowy rezonans magnetyczny. Specjalistyczne urządzenie za pomocą dźwigu trafiło do górnej partii pomieszczeń budynku. To efekt wielu zapowiadanych zmian technologicznych w placówce, mówi jej dyrektor Jacek Zachariasz.
5: Cały czas dbamy o to, żeby urządzenia wymieniać, żeby były nowocześniejsze, bardziej przyjazne pacjentom, komfortowe i bezpieczne w obsłudze dla personelu medycznego. I tutaj właśnie udaje nam się pozyskiwać dużo grantów, a także udało nam się po prostu tutaj porozumieć się. Przecież to jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w Iławie, 400 tysięcy w nowoczesny set laparoskopowy, dotacja burmistrza Lubawy, 500 tysięcy złotych w nowy aparat RTG, dotacja burmistrza Susza w nowy aparat USG. Także naprawdę ta współpraca wygląda wspaniale. No też nie mogę tutaj pominąć pana wójta Iławy, który też nas tutaj wsparł kwotą ponad 100 tysięcy złotych na aparat neuromonitor, który jest niezbędny też do zabiegów tutaj, które wykonujemy na oddziale chirurgii ogólnej. To jest wiele milionów, jeżeli chodzi o rok 2025-2026, bo niektóre te projekty będą się działy na przełomie roku. To jest lądowisko w związku z dostosowaniem do obecnych przepisów prawa, które się zmieniły. Udało nam się już osiągnąć to, że 4 300 000 dostaliśmy z Funduszu Medycznego, plus z tamtego roku dostaliśmy dofinansowanie od pana wojewody 3 300 000 na lądowisko, z czego wydaliśmy już 246 000 na projekt, dlatego będziemy teraz ogłaszali postępowanie. Cyfryzacja to jest Krajowy Plan Odbudowy, 7 300 000 zł to poprawi funkcjonowanie szpitala, to są serwery, to jest cała sieć szpitalna, dostosowanie software'u do obowiązujących wymogów i przepisów. Krajowy Plan Odbudowy to też 1 000 000 zł na oddział internistyczny w ramach projektów kardiologicznych, też duża ilość sprzętu. Udało nam się otworzyć oddział rehabilitacji dziennej kardiologicznej, było duże zapotrzebowanie pacjentów. Nie każdy chce leżeć kilka tygodni, niektórzy wolą przyjść i pojechać do domu. Bardzo jestem zadowolony z rozwoju ginekologii. Tak jak widzimy, że spadki porodów, mamy drugi rok z rzędu wzrost porodów. Ubiegły rok zamknęliśmy 639 porodami. Tak jak wcześniej mówiłem, wystąpiliśmy o drugi stopień referencyjności, żebyśmy mogli w tym zakresie działać. Poradnie wspaniale pracują i podobnie jak z noworodkami była tutaj taka czarna dziura, jeżeli chodzi o diagnozowanie pacjentek. Tak tutaj udało się naprawdę dużo zmienić. Wchodzimy też teraz, pozyskaliśmy sprzęt EBIUS do badania piersi, chcemy się rozwijać. No tu mam jeszcze taki duży plan, ale na razie nie będę o tym mówił, bo muszę też tutaj z panem starostą sprawę omówić, żeby to też zebrać w jeden taki element, który będzie działał jako takie centrum. Bardzo mocno rozwinęła się neurologia, chociaż neurologia zawsze była tutaj na bardzo wysokim poziomie. To jest top of the top, jeżeli chodzi o nasze województwo. Zdobyliśmy certyfikat Złotego Angelsa. Polega to na tym, że nasza opieka nad pacjentem jest natychmiastowa. Już udało nam się zejść do 40 minut od momentu przywiezienia pacjenta do podania leków. To jest duży skok, a chcemy jeszcze zejść niżej. To jest związane z tym, że współpracują ze sobą trzy komórki. To jest oddział neurologiczny udarowy, zespoły ratownictwa medycznego i SOR. I to jest tak wszystko spięte, żeby ten pacjent jak najszybciej był zaopatrzony. No i to jest też efekt tego, że te wszystkie kwestie zdrowotne tego pacjenta jesteśmy w stanie poprawić. On szybciej może wrócić do zdrowia. To są też cztery programy lekowe, które w ramach oddziału neurologicznego robimy. Także to taki naprawdę jest prawie wojewódzki oddział. Może nawet nie prawie, tylko tak mniej więcej już funkcjonuje. Rezonans magnetyczny, także też myślę, że w niedługim czasie już pracowni uruchomimy. Co to zmieni? To zmieni dużo, bo będziemy mogli otworzyć dział cały diagnostyki obrazowej. Będzie rezonans, tomograf, aparat RTG, aparaty USG. Wszystko będzie w ramach jednej pracowni chodziło. Pacjent będzie w jednym miejscu zaopatrzony. To też nam pozwoli wystąpić o miejsca rezydenckie i też będziemy wtedy mogli kształcić nowych lekarzy, którzy najprawdopodobniej, przynajmniej część z nich tutaj zostanie. No bo istotą jest to, żebyśmy cały czas ten potencjał kadrowy odbudowywali. Oprócz tych takich działań twardych cały czas prowadzimy działania miękkie, kształcimy personel, lekarze wyjeżdżają i pielęgniarki na szkolenia, organizujemy akcje, powiedzmy tak jak ta akcja związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
9: Miło to słyszeć i to się pewnie przekłada też na zadowolenie pacjentów, nawet tych najmłodszych. Dbacie o to za każdym razem, kiedy są święta, kiedy są jakieś wyjątkowe okazje, to jakby staracie się podkreślić, stworzyć, krótko mówiąc, taką dość ciekawą atmosferę. Mamy zaczęły sobie chwalić na przykład pobyt w naszym szpitalu, gdzie kiedyś to był naprawdę horror.
5: No nie chcę mówić o horrorach, bo nie wypada mi, ale cieszę się, że są zadowoleni pacjenci. Będziemy dążyli do tego, żeby byli jeszcze bardziej zadowoleni. Zresztą widzimy to. Mimo, że jest niż demograficzny, ludzie wyprowadzają się też z powiatu, to ilość pacjentów, których przyjmujemy rok do roku cały czas rośnie. Nie mam jeszcze pełnych statystyk za rok ubiegły, ale widzimy, że to był naprawdę już bardzo znaczny wzrost. No i tak jeszcze tak puentując to wszystko, to bym chciał powiedzieć, że mówimy o sprzętach i dofinansowaniach, akcjach, ale kluczem wszystkiego to są ludzie, tak? To dzięki nim udało się stworzyć to, co w szpitalu funkcjonuje, bo zaangażowali się, mogę liczyć na każdego i to od strony białej do części szarej szpitala. To jest rzadkość, nie ma jakichś specjalnych konfliktów. Każdy naprawdę wie, po co do pracy przychodzi i naprawdę z tego jestem bardzo dumny, że udało się osiągnąć ten pewien taki już bezpieczny poziom funkcjonowania. Wszystko z korzyścią dla pacjentów.
9: Skoro mówimy już o nowościach i o tym sprzęcie, no to chciałbym pana zapytać też, bo absolwenci kierunku pielęgniarstwa i położnictwa uczą się w naszym szpitalu. No właśnie to jest bardzo dobry chyba taki prognostyk, dlatego że no to decyduje też o przyszłości personelu w naszym szpitalu, bo może któraś z tych osób na przykład tutaj podejmie pracę.
5: To jest bardzo istotne, żebyśmy kształcili nowe kadry. Dosyć mocno w tym uczestniczymy. Przez szpital w ciągu roku przewija się około kilkuset studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego. W związku z tym tego jesteśmy zadowoleni, bo zawsze jakaś część tych osób zostaje. No, życzyłbym sobie, żeby tych osób zostawało więcej, rozwiązałoby to wiele problemów, ale widzimy tendencję zwyżkową. Co więcej, szpital stał się bardzo takim atrakcyjnym też miejscem dla lekarzy. Mamy na dzień dzisiejszy 24 rezydentów. Na miejsca ginekologiczne walczyło 7 osób o jedno miejsce, a na psychiatrię 6 osób na jedno miejsce. Także to też wskazuje, że jesteśmy takim pożądanym ośrodkiem do tego, żeby się tutaj kształcić i pracować.
9: Muszę panu powiedzieć, że jak oglądałem państwa komunikat związany z zatrudnieniem do Centrum Zdrowia Psychicznego, to tak się zastanawiałem, czy w ogóle będzie szansa na pozyskanie lekarzy, a pan mówi właśnie, że jest odwrotnie. No właśnie, chciałem też popytać o tą pracownię.
5: No to jest duży nasz sukces, bo o kontrakt na Centrum Zdrowia Psychicznego walczyliśmy od 3 lat, udało nam się. Podejrzewam, że w tym roku jesteśmy nieliczną jednostką, której udało się ten kontrakt pozyskać. Dzięki temu właśnie możemy wejść na inne już poziomy udzielania opieki medycznej, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Istotą Centrum Zdrowia Psychicznego jest to, żeby przerzucić ciężar leczenia z części tej szpitalnej na część właśnie taką tą domową, środowiskową. Mamy 2 punkty konsultacyjno-zgłoszeniowe, które funkcjonują. Jeden w Iławie, drugi w Nowym Mieście Lubawskim. One codziennie funkcjonują do godziny 18 i tam pacjenci mogą przyjść, prosić o pomoc i to jest jakby pierwszy etap tej pomocy. Tam są psycholodzy, pielęgniarki, które udzielają pomocy i następnie mamy, jeżeli jest taka potrzeba, 72 godziny, żeby udzielić pomocy lekarskiej pacjentowi.
9: Moim i waszym gościem był Jacek Zachariasz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Iławie.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
9: Ponownie Dominik Jaskulski.
10: Historia, którą warto poznać.
9: Teraz kolejna odsłona naszego spotkania i temat ważny, bo dotyczący oczywiście historii, ale też zagospodarowania Placu Bandurskiego. To właśnie w tym miejscu spotkali się niedawno pasjonaci historii. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
11: 22 stycznia w godzinach koło godziny 13 głównodowodzący atakiem na Iławę melduje do Moskwy. Towarzyszu generale, Iława wzięta. Deutsch Eilau jest zajęty przez Armię Czerwoną. No i proszę Państwa, się zaczęło. Oddziały liniowe oczywiście zdobyły miasto. Spadły dokładnie 2 bomby na Iławę, jak mówią mieszkańcy Iławy. Jedna w okolicach dworca, druga tu, gdzie mamy teraz zespół szkół imienia Konstytucji 3 Maja. Nie zrobiły kompletnie żadnych szkód. Natomiast, jak Michał wspomniał, mieszkańcy Iławy byli bardzo późno, za późno powiadomieni o konieczności ewakuacji. I część wyjechała wcześniej, ostatni skład uciekał w nocy z 21 na 22 w kierunku Malborka. Tam oddziały, te pierwsze oddziały, które już zaczynały pierwsze podejście pod Iławę, trafiony został ten skład, ostatnie wagony się wykoleiły, nie wiemy, czy pojechała reszta. W każdym razie Sowieci weszli. No i proszę Państwa, na mapach sztabowych co mają napisane ruskie? Deutsch Eilau. Niemiecka Iława. Niemiecka Iława. Tutaj znakomita większość z Państwa jest, są, jesteście Państwo młodymi ludźmi, ale istniało takie stare powiedzenie w armii carskiej, później sowieckiej, że Stueta za wojna, kiedy Germania nie garit. Czyli co to za wojna, gdy Niemcy się nie palą. Więc jako miasto niemieckie, jako miasto, o którym jeszcze mówimy wszystko jeszcze przed konferencją w Jałcie, nie wiadomo było, do kogo będzie to należało, być może do Niemców, więc Rosjanie zaczęli tu swoje rosyjskie porządki robić. Miasto po prostu było plądrowane przez jedno oddziały, było plądrowane przez szabrowników, było plądrowane przez późniejsze oddziały, które administrowały Iławą. No i są znane takie przypadki czy historie takie, jak Rosjanie wyciągali z mieszkań dobro, bo Iławianie nie zdążyli nic z sobą zabrać. Nawet chyba ktoś mówi o jakimś zdjęciu, jak to jeden z rosyjskich żołnierzy nad brzegiem jezioraka ma harfę wyciągniętą i z tej harfy sobie strzela kijkami do jezioraka. Tak napina te od harfy, te struny i one tak sobie strzela. Mówili Iławianie, w jaki sposób Rosjanie po zrobieniu przerębli dokonywali połowu ryb, mianowicie granaty rzucali. Jest też, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ta ucieczka była tak szybka i taka gwałtowna, że sowieccy żołnierze podobno w niektórych domach Iławskiego Starego Miasta znajdowali jeszcze ciepłą na stole zupę. Ile w tym prawdy? Pewno niewiele, no ale, bo to ucieczka bardzo, bardzo szybka, więc musieli gwałtownie opuszczać, nic sobie nie zabrali i Rosjanie zaczęli plądrować.
12: Proszę Państwa, możemy dużo mówić o złego Rosjanach, ale pewno też dużo złego zrobili szabrownicy, którzy, Polacy, którzy tutaj przybywali do Iławy, chcieli się osiedlić, miasto zniszczone, no to ramy okienne wyjmowali, drzwi, no i to, co jeszcze zostało. I uciekali, czy wyjeżdżali, no i Rosjanie też, tak jak ratusz, po prostu zaczęli miasto palić. Do 1946 roku w zasadzie prawie cała 85% Starówki była zniszczona. A potem?
9: Mówi Michał Młotek.
13: O tym całym wątku, bo to sprawa dużo bardziej złożona i skomplikowana i też nie będziemy Państwa tymi historiami zanudzać, ale posłuchacie Państwo w podcaście Kronika Zaginionego Miasta, który przygotowuje i pierwszy odcinek właśnie został poświęcony tylko zniszczeniom Iławy. Mamy też, dysponujemy wspomnieniami radzieckiego żołnierza, który wszedł do jednego z domów odzieżowych tutaj na Starym Mieście i później chwalił się, że w garniturze, który udało mu się stąd zabrać, przystąpił do obrony swojej pracy dyplomowej, w sukienki wyrzucał telegrafistką, które gdzieś tutaj przez chwilę, na chwilę zatrzymały się, by pojechać dalej w stronę północną, więc wiele takich historii też w podcaście, w pierwszym odcinku podcastu Kronika Zaginionego Miasta przywołuje. No i co się stało dalej, tak jak Darek zapytał. W roku 1947 cały obszar Starówki został niemal zrównany z ziemią, praktycznie pozostały tylko kupy gruzów i pozostały, zresztą widać to na zdjęciach, nielicznych zachowanych zdjęciach z okresu powojennego, pojedyncze budynki, które pełniły różne funkcje. Kilka takich szop drewnianych, budek, z których sprzedawano mięso, sprzedawano jajka. Z czasem zaczęto organizować tutaj targi we wtorki, w piątki. Natomiast obszar pozostawał niezabudowany i niezagospodarowany. I w roku 1947, zresztą na całych ziemiach odzyskanych, jak to je wtedy nazywano, Główny Urząd Planowania Przestrzennego podjął decyzję, żeby sporządzono plany odbudowy miast takich jak Iława, miast, które miały pełnić jeszcze ważne funkcje administracyjne, powiatowe, komunikacyjne. To zadanie powierzono znanemu architektowi polskiemu Kazimierzowi Weichertowi, związanego z Katedrą Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej, który przygotował plan odbudowy Iławy. Pamiętajmy, że w niektórych sprawozdaniach pisano wręcz, m.in. starosta Edmund Ligocki pisał w tamtym czasie, że Iława była zniszczona w 90% i to nie była żadna przesada. Weichert przygotował plan odbudowy Iławy, oczywiście dysponował też zapleczem w postaci studentów, w postaci młodych architektów. Według jego planu całe życie Iławy miało się koncentrować przy dwóch ulicach. Przy ulicy Głównej, o której już Państwu wspominałem, czyli to jest ten odcinek dzisiejszej ulicy Niepodległości, i przy ulicy Stalina, czyli przy dzisiejszej ulicy Kościuszki. I tam był plan, wizja taka, że zostaną odbudowane wszelkie obiekty, natomiast wskazano też obszar rezerwowy. I nie był to obszar Starego Miasta, tylko był to obszar pomiędzy Małym Jeziorakiem i Ławką, a dworcem kolejowym. To był obszar numer 2, gdzie koncepcja zakładała przystąpienie do powolnej odbudowy zabudowań, przeniesienia tam części funkcji. W dalszej kolejności obszarem rezerwowym kolejnym był obszar, gdzie w późniejszym czasie powstało osiedle Jagiellońskie, czyli gdzie? Państwo wiedzą, gdzie jest w Iławie osiedle Jagiellońskie?
12: Osiedle Sienkiewicza?
13: Osiedle Jagiellońskie, zresztą była to bardzo śmiała koncepcja jak na tamte czasy, która w mieście miała stworzyć małe miasto, niemal samowystarczalne. To jest to osiedle, które pokazuje tutaj, czyli ulica Westerplatte, Konopnickiej i?
12: I to wszystko.
13: Westerplatte, Konopnickiej, Narutowicza. To jest ta przestrzeń, ale o tym jeszcze powiemy Państwu podczas kolejnej wycieczki. Natomiast w tym planie Weicherta cały ten obszar staromiejski został opisany jako obszar w ruinie do przyszłego zagospodarowania, ale to też wynikało z tego, że nie były znane jeszcze ewentualne wytyczne konserwatorskie, tak naprawdę nikt nie miał koncepcji na to, w jaki sposób ten obszar zagospodarować. Obszar był praktycznie całkowicie zagruzowany, w ogóle Iława była zagruzowana. Dopiero prawie po upływie 10 lat ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Jerzy Fajkowski, 30-paroletni młody mężczyzna, który przyjechał tutaj z centralnej Polski, powołał Miejski Komitet do spraw odgruzowania miasta. I wtedy te takie doraźne prace w wybranych punktach nabrały bardziej takiego zorganizowanego i dynamicznego charakteru.
12: Ja tylko jedno zdanie, dobrze? Proszę Państwa, no, chcę to powiedzieć, nie to, że muszę sobie powiedzieć. Jerzy Fajkowski, ten energiczny facet, to był dziadek Michała Młotka, przewodniczący Rady Miasta. Chciał powiedzieć, jaki ojciec, taki syn, a tu nie. Jaki dziadek, taki wnuk.
13: Te tak, prace. Dziękuję, Darek. Te prace realizowane przez kilka lat, zorganizowane prace, w których angażowano mieszkańców, angażowano najemników, doprowadziły do tego, że cały obszar Starego Miasta został odgruzowany, a de facto przygotowano ten obszar do późniejszej odbudowy. Już wtedy ścierały się dwie koncepcje odbudowania tego miejsca, o czym już Państwu mówiłem wcześniej. Pierwsza z nich zakładała po prostu przedłużenie ulicy Niepodległości, przeciągnięcie jej w stronę dawnej Bramy Prabuckiej, tak żeby łączyła się z ulicą Lipową gdzieś w okolicach mostu na Małym Jezioraku. Druga koncepcja zakładała przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego w formie obwodnicy Starego Miasta i nie wprowadzania ruchu kołowego tutaj do centralnej części Starówki. Wygrała ta druga koncepcja i dobrze. Zdecydowano o budowie nie tyle osiedla mieszkalnego, co po prostu przestrzeni, zagospodarowania przestrzeni, która miała stać się wizytówką Iławy. Utrzymano plac dawnej Starówki, plac przedwojenny, w podobnych wymiarach, zresztą stał się on nieco większy. Obudowano go dookoła trzema budynkami mieszkalnymi. Te budynki mieszkalne obudowano kilkoma budynkami punktowymi, punktowcami. Natomiast wprowadzono tutaj też wiele dodatkowych funkcji. Za przygotowanie tego projektu, bardzo śmiałego jak na tamte czasy, odpowiadało dwóch panów. Zresztą jeden z nich został później honorowym obywatelem naszego miasta, Mieczysław Hoffman, bardzo znany architekt. Drugi to Bogdan Frynt. Jeden odpowiadał za część mieszkaniową, a drugi za rekreację, część zieloną, część handlowo-usługową. I rzeczywiście to, co wyróżniało obszar Starego Miasta w tym projekcie, to fakt, że wprowadzono tutaj bardzo dużo usług. Państwo na pewno pamiętają kiosk z gazetami, który tu się znalazł, Pewex, który tutaj funkcjonował. Wcześniej przed Peweksem znajdował się bank PKO, sklepy z mięsem, Jubiler, wiele różnego rodzaju obiektów, które wręcz zapraszały do tego, żeby do nich wejść, bo te witryny były przeszklone. Ale pojawiło się też bardzo dużo ławek, pojawiły się fontanny z charakterystycznymi żaglami, które też takiego dynamizmu miały tutaj temu miejscu nadać. To był bardzo śmiały, bardzo odważny projekt, zresztą Mieczysław Hoffman na stałe związał się z Iławą, był autorem wielu urbanistycznych przeobrażeń w naszym mieście, między innymi pierwszego projektu zagospodarowania Wielkiej Żuławy. Państwo pozwolą, bo ja sobie wynotowałem jeszcze kilka dat i kilka nazwisk. A tak, chciałem wspomnieć jeszcze o tym, że siatka ulic, którą zaprojektowano wokół Starego Miasta, nawiązywała do tego układu przedwojennego. Nie wprowadzano komunikacji na plac, a tak się zdarzało, bo mamy zdjęcia, gdzie taksówki stały przed wojną na Starym Mieście, gdzie stał autobus.
12: Tak, autobus miejski.
13: Gdzie stały wozy konne. Później tego ruchu już nie wprowadzono, ale można było objechać sobie Stare Miasto, czy plac Starego Miasta dookoła. To pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć. A do budowy doszło w roku 72. Kontynuowano pracę jeszcze przez kolejne lata. Tym najintensywniejszym rokiem to był rok 1973. I przygotowując się też do dzisiejszej wycieczki, odświeżając sobie dokumenty, plany, zwróciłem szczególną uwagę, dlatego też zatrzymaliśmy się w tym miejscu, na ten element. Dzisiaj mieszkańcy często tak z ironią zwracają na to uwagę, że dlaczego Stare Miasto? Przecież to jest zabudowa perelowska. Stare Miasto, ten murek powstał dlatego, jest to nawet uzasadnione w dokumentach, ponieważ budowano to miejsce jako wizytówkę Iławy, jako miejsce, które miało przyciągać turystów, jako miejsce, które miało być po prostu fotografowane. Te fotografie miały być publikowane na pocztówkach, w różnego rodzaju publikacjach dotyczących Iławy. I właśnie dlatego Stare Miasto, ten napis, który tutaj widzimy, znalazł się w tym miejscu. On miał być po prostu uwieczniany i pokazywać Iławę w świecie. Mówię w świecie celowo, ponieważ sporządzono dużo materiałów promocyjnych, które po prostu eksportowano, wywożono do Niemiec, zachęcając tym samym w latach 70., kiedy już ta dowolność w podróżowaniu była większa niż wcześniej, do tego, żeby Niemcy po prostu zaczęli gremialnie odwiedzać Iławę. Mieszkańcy, którzy się tu wprowadzili, oto może jeszcze jeden wątek otworzę, odnośnie mieszkań, które znajdują się tutaj w tych obiektach. One, nie wiem, czy ktoś z Państwa mieszka tutaj, w tych punktowcach, albo gdzieś, tak? One są wyjątkowo ciasne i nieustawne. Nie wiem, czy pan to potwierdzi. To było celowe działanie, jeśli chodziło o to projektowanie tych ciasnych mieszkań, takich nieustawnych, żeby mieszkańcy, którzy się tutaj wprowadzą, nie wykorzystywali mebli po Niemcach. Tych mebli, które udało się pozyskać z niemieckich mieszkań, które znajdowały się na gruzach w urzędzie repatriacyjnym, gdzieś w magazynach pochowane, które wydawano mieszkańcom. Meble miały być zamawiane z polskich zakładów, miały to być nowe meble, dlatego te mieszkania były takie nietypowe, nieustawne, niewymiarowe, właśnie po to, żeby zerwać już ostatecznie w latach 70. z tą niemieckością i ławy. No i jeszcze dwa słowa o tych dwóch punktach, w których mieli się posilać mieszkańcy Starego Miasta i mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego. To była czapla, która była wybudowana mniej więcej w tym samym okresie i na pewno ją Państwo pamiętają. I Trump dzisiaj, jak już Państwu powiedziałem, niektórzy z ironią patrzą na to miejsce, natomiast naprawdę życzyłbym sobie, by dzisiaj przy podejmowaniu pewnych działań inwestycyjnych odbywało się to z taką odwagą, z taką determinacją i z taką dynamiką, jak właśnie w latach 60. i w latach 70. w Iławie. W krótkim czasie powstawał projekt i po prostu ten projekt realizowano. Oczywiście czasy były inne, ale była decyzyjność.
9: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie, a na kolejną wycieczkę z regionalistami na żywo zapraszamy już 5 października.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
9: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tym programie sporo informacji na temat jednej z istotnych dyscyplin sportowych w Iławie. W tym roku Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Woli Iława będzie świętować swoje 40 urodziny. To dobra okazja, aby podsumować ten niezwykle ciekawy okres. Moim i waszym gościem jest założyciel i trener Zrywu, a także wieloletni pedagog iławskiego mechanika Mieczysław Pietroczuk. Co jest takiego ważnego, co byś chciał wspomnieć, jeśli chodzi o początki i w ogóle ten cały okres, kiedy zaczynaliście z klubem, kiedy no, trzeba było dołożyć szósty bieg, no i jeszcze nic nie było wiadome i to właściwie była taka książka otwarta.
14: No tak, okrągła taka rocznica, 40 lat mojej pracy pedagogicznej, 40 lat Zrywu, klubu, który założyliśmy właśnie 40 lat temu jesienią z taką grupką pasjonatów, moja pasja, ich pasja, stworzyliśmy zwykły SKS, od SKS to się zaczęło, a więc apel do dyrektorów szkół, twórzcie SKS-y, płaćcie nauczycielom za SKS-y, bo od tego można fajną rzecz zacząć i tak się zaczęło w moim przypadku. No i ten nasz klub bardzo przechodził przemiany przez te 40 lat, przekształcał się właśnie z SKS-u poprzez klub międzyszkolny, uczniowski, tak jak teraz jesteśmy już klubem, który no szkoli, kształci, wychowuje przede wszystkim. Kiedyś jedna z zawodniczek na plaży, gdy od mojej żony dostała jeszcze takie fajne upieczone ciasto, powiedziała: Zryw szkoli, wychowuje i karmi. Nawet tak na wesoło troszeczkę. Pozdrawiam, ale no i tak bywa czasami, no bo jesteśmy taką jedną wielką siatkarską rodziną, no my też szczególnie, no moja rodzina akurat w to wszystko weszła też mocno, bo cztery córki wszystkie były siatkarkami, wszystkie przeszły przez ten cały cykl szkoleniowy od początku, od tej czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej po maturę, dając to Zrywowi i ławie to, co najfajniejsze w tych młodzieżowych, zdobywając te medale, puchary, o których mówiłeś, aczkolwiek one nie są aż tak najważniejsze. Najważniejszy dla mnie zawsze był człowiek, czyli wychowanie tych ludzi, danie im jakieś takie możliwości, potem pójścia na studia i tam naprawdę można się rozwijać, można pomóc. Ze swojego przykładu powiem tylko, że my na studia, no, naszym córkom nie płaciliśmy za utrzymanie na studiach. Utrzymywały ich kluby sportowe, w których grały te uczelniane i to też dużo dla nas, dla budżetu takiego domowego i w wielu przypadkach wiem, że tak było w przypadku innych naszych wychowanek siatkarek. Także jest taka możliwość, jest to piękna chwila i na pewno będziemy to przeżywać, będziemy to kultywować na pewno, no i zrobimy wszystko, żeby ten rok był jak najfajniejszy. Wyniki to różnie, bo wyniki to naprawdę zależą od różnych aspektów, ale chodzi o to, żeby fajnie to uczcić, żeby ta grupa, która jest olbrzymia w naszym klubie, bo jest olbrzymia grupa, podliczyliśmy w rok 140 osób trenujących w Zrywie, no to jest naprawdę już duża liczba, no na treningach jest tam 60-65 do 70 osób, ale tak ogólnie, bo są dzieci, które chorują, które mają jakieś tam inne zajęcia jeszcze dodatkowo i więc, ale taka liczba, no to daj Boże, żeby wiele stowarzyszeń, czy tych, które są, czy które powstają, miały takie duże grupy, to ta młodzież będzie miała zajęcie. To, co najważniejsze, co akcentujemy, ta młodzież ma zajęcie i bezpiecznie zajmują się swoją pasją.
9: 40 lat zrywu, już za moment puka ta data do nas z radością chyba, bo klub może pochwalić się wieloma sukcesami. Jakie twoim zdaniem są najważniejsze wydarzenia, bo to są pewnie liczne turnieje i też imprezy, powiedzmy o wymiarze nie tylko regionalnym. No właśnie, jak to wygląda z twojej perspektywy?
14: No tak, te regionalne to jest naturalna kolej rzeczy, to jest to po drodze, można powiedzieć. Dla mnie zawsze pierwszym, takie jako młodego trenera, marzeniem było właśnie awansować do Mistrzostw Polski, potem zdobyć medal Mistrzostw Polski, potem może coś jeszcze, były też takie marzenia i to wszystko zrealizowaliśmy. Kiedyś tam po raz pierwszy awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, była wielka euforia, radość i super sprawa i zagraliśmy tam i wśród tych 8 zespołów byliśmy na 6 miejscu i też się cieszyliśmy. Natomiast już za chwilę, za kilka lat, oprócz tego, że awansowaliśmy, to zdobyliśmy srebrny medal Mistrzostw Polski. No i to już było coś, to o czym marzyłem, spełnienie marzeń, bo mamy ten medal Mistrzostw Polski. Kilka lat później kolejny medal Mistrzostw Polski też w kategorii młodziczek na hali, ale też przyszła siatkówka plażowa i też po raz pierwszy gdzieś tam kiedyś awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski i po raz pierwszy kiedyś trafiliśmy do strefy medalowej, zdobyliśmy ten medal. Marzył nam się potem medal złoty, więc też do tego pieliśmy, zdobyliśmy ten złoty medal. Mieliśmy wychowanków, którzy pracowali w reprezentacji Polski i w siatkówce plażowej, ale i w hali również. No i też mieliśmy tą satysfakcję, że gdzieś tam poleciały, kiedyś pamiętam Sylwia Pilarek poleciała na Mistrzostwa Świata, no i to był tylko udział, nie udało się zdobyć medalu, ale za chwilę już Paulina Eska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Za chwilę Maciek Rudol stał się no, naszym takim największym, można powiedzieć, taką chlubą i nosicielem medali, medale, brązowe medale Mistrzostw Europy, Świata, no i złoty medal Mistrzostw Świata U23, czego byłem osobiście świadkiem, też wraz z jego rodzicami, z przyjaciółmi na trybunach w Mysłowicach śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, oczywiście zalani łzami, bo to była taka piękna, wzruszająca chwila i każdemu trenerowi, i każdemu pasjonatowi życzę takiej chwili, żeby to przeżyć, żeby stać na tych trybunach i niech te łzy samowolnie lecą, śpiewając hymn, który jest dla nas najważniejszy, tą pieśń, która jest ten Mazurek Dąbrowskiego, wybrzmiał naprawdę najspanialej, jak tylko mógł. Także do tego właśnie dochodziliśmy, ale zawsze stopniową drogą, zawsze z pokorą, pokonując te etapy. Nigdy nie było tak, że wyskoczyliśmy jak Filip z konopi, tylko musieliśmy no, wypracować. Po prostu każdy medal, każde to zwycięstwo, każdego tego wychowanka, który potem reprezentował nas, czy reprezentował województwo, czy reprezentował Polskę na arenach różnych ogólnopolskich czy międzynarodowych. To było zawsze takie najfajniejsze.
9: Jakbyś miał porównać na przykład treningi, które prowadziłeś powiedzmy jeszcze 20 lat temu, a obecną sytuację właśnie przy okazji właśnie tych spotkań z młodzieżą. Co byś mógł powiedzieć, bo wielu trenerów mówi, że to już nie te czasy, że młodzież się tak nie angażuje, że są ogromne problemy i przez to też jak gdyby czasami może nie ma tych wyników, bo jednak tak część przynajmniej uważa, młodzież z tamtych lat miała większy zapał i większe ambicje.
14: No jest taki stereotyp mówienia, za moich czasów to było. Tak często się mówią ci starsi ludzie, ja już też do starszych należę, ale ja tak nie mówię. Aczkolwiek rzeczywiście jest to pewien temat, o którym należy rozmawiać. Jest to również problem, który istnieje, bo uważam, że to jest problem. Sfera dotyczy, bo wiadomo, ja jako trener no, przez te prawie 40 lat zdobyłem olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę teoretyczną, praktyczną i naprawdę no, mam to, tak przysłowiowo mówiąc, w rękawie to wszystko. I tylko kwestia wyrzucać, przerzucać na młodzież, z nimi ćwiczyć. No ale czasami nie da się, jest blokada. Blokada związana z tym, że te 20 lat, te, o których powiedziałeś, młodzież była sprawna. Sprawność ogólna to jest ogólne. Wynika z czego? No z charakteru. 20 lat temu troszeczkę mniej było tych telefonów, troszeczkę inny był tryb życia. Jest taki fajny mem, który się pojawia, że te 20-30 lat temu rodzice wieczorem, zresztą ja to też przeżyłem osobiście, wychodzili po nas z kijem na boiska i nas gonili do domu, a teraz rodzice o tej godzinie 16 często z kijem wyganiają, czy z miotłą z domu, idź na nadwór, idź na spacer, idź na boisko, idź coś rób. I to z tego wynika. Troszeczkę zniechęci tej młodzieży, ale ta młodzież naprawdę jest, ja uważam, że jest wspaniała, tylko trzeba jej dać ofertę, zainteresować, zachęcić, bo naprawdę mówimy o tej sprawności. My na zrywie robimy przez pierwsze 40 minut, to jest rozgrzewka i sprawność. 40 minut robimy sprawności, ćwiczeń motorycznych, które młodzież uwielbia. Chociaż na początku mówią, ja przewrotu do przodu nigdy nie robię w szkole. Ja coś tam, tych elementów skocznościowych, koordynacyjnych oczywiście nie robią, no bo to nie są atrakcyjne. Atrakcją jest granie w nogę, granie w siatę, granie w kosza, to jest atrakcja. No nie są atrakcyjne takie właśnie elementy, ale no my jesteśmy od tego wykształceni, doświadczeni, no i myślę, że mądrzy, żeby właśnie przekonać tą młodzież. W różny sposób, bez strachu, ale można ich naprawdę zainteresować formą zabawową czasami i to robimy. I to jest bardzo ważne, bo od tego się zaczyna. Bez sprawności nie ma grania w siatkówkę, czy w inne gry też. Dlatego ten poziom jest taki. Oprócz tego ta siła mentalna. Mentalność tych dzieci naprawdę jest też na pewnym, no, słabym poziomie, można powiedzieć. Te dzieci są przyzwyczajone do tego, że wszystko mają podane na tacy. Tu na boisku nikt im nie poda. Przeciwnik będzie im przeszkadzać cały czas. Będzie starał się zdobyć punkt i nie ma. To oni są tacy zdziwieni, dlaczego ktoś im przeszkadza. No. Ja nawet miałem taką sytuację z dziewczynką, którą pojechaliśmy na zawody i ona była oburzona tym, że rodzice w czasie meczu, gdy one grały, do nich krzyczą, żeby zepsuła przy zagrywce sito. I ona płakała wręcz nawet, bo nie przyzwyczajona tego. Fakt, my tego nie uczymy i na pewno nie będziemy uczyć, ale nawet do tego stopnia dzieci są w domu przygotowane, że są po prostu, tak przysłowiowo mówiąc, bardzo wychuchane. A tu troszeczkę trzeba im dać tej swobody. Trzeba tej przysłowiowej, niech wpadną w tą przysłowiową kałużę, niech się wypaplają tym błotem, potem się umyją i naprawdę będą zdrowsze i będą sprawniejsze i będą mieć wspomnienia. Natomiast ten taki parasol, który my, rodzice, często trzymamy nad tymi dziećmi, on jest często no, niebezpieczny, zły, chory, no bywa i że zabójczy naprawdę. Tu trzeba troszeczkę dać więcej tym dzieciakom swobody i wejść z taką ofertą właśnie taką troszeczkę takiej dynamiki trochę w tego życia, no bo życie jest przecież dynamiczne, to nie będzie głaskanie w życiu, tylko to będzie wejście naprawdę w życie, no trudne na pewno, dlatego takie elementy to właśnie kształtujemy, na to zwracamy uwagę i to postrzegam między tymi 20 latami.
9: Taka zdrowa rywalizacja, czysty sport, ale właśnie gdybyś miał teraz powiedzieć, może, nie wiem, rodzicom, albo może też tym młodym ludziom, którzy nas słuchają, co zrobić, żeby w ogóle przyjść do klubu, bo często może jest jakaś bariera, że to trzeba ciężko pracować, że i tak nic z tego nie będę mieć, że może przyszłości w tym nie ma, bo dzisiaj tak też patrzą młodzi ludzie. Kiedyś w ogóle nas to nie zastanawiało, no ale dzisiaj jest ta duża różnica, o której zresztą mówimy. Co byś im powiedział?
14: Na pewno, no bo tak jest, że dzieci przychodzą albo rodzice dzwonią do nas i mówią nam przez telefon, tylko proszę pana, bo moje dziecko nie potrafi w ogóle nic. Ja mówię to bardzo dobrze. Jak, no oczywiście jak jest w czwartej, piątej klasie, bo jak jest w szkole średniej i nic nie umie, no to ciężko będzie cośkolwiek zrobić. Natomiast mówię bardzo dobrze, ponieważ to my jesteśmy od tego, żeby to dziecko nauczyć. Bo ono nie potrafi odbijać, ono tam te siatkówki takie jeszcze nie. I właśnie to jest element ten, że my wolimy często, żeby to dziecko przyszło z taką białą kartą i my uczymy, bo wiemy jak, mamy sposoby na to, żeby prawidłowo uczyć od początku. Dzieci czwarta, piąta, szósta klasa to jest tak zwany złoty wiek dziecka, że dziecko szybko wszystko chwyta, co, jaką propozycję otrzyma. A więc my, wychodząc z tą ofertą taką dobrego, prawidłowego, technicznego, bo siatkówka jest grą bardzo techniczną i trudną, wychodząc z tym, to właśnie wtedy wkraczamy my, trenerzy tutaj, do tego, żeby właśnie technicznie, dokładnie, dobrze uczyć te dzieci, bo to jest nie tylko odbijanie piłki siatkówka, to jest również poruszanie po boisku, to jest ćwiczenie dojścia do ataku, do bloku, tych wszystkich elementów biegania w przód, w bok, do tyłu. To, z czym mają olbrzymie problemy, my to postrzegamy. Rzeczywiście te dzieci jak przychodzą i ci rodzice zapowiedzieli, że nie potrafią, to nie potrafią często, ale ten talent widać i tam im większy talent, no to szybciej. Ktoś tam troszeczkę ma mniej tego talentu, bo to nie jest tak równo nam dane, ten talent akurat, tylko to jest równo. No i tak kształtujemy, ale zawsze staramy się motywować te dzieci i tych rodziców i mówiąc, ale ważny jest element, żeby to była czwarta, piąta klasa, szósta ewentualnie, bo naprawdę później, no nie da się. Aczkolwiek wspomnę, że gdy zaczynałem też 40 lat temu, to przychodzili do mnie ludzie, nawet tacy jak tu przede mną siedzący redaktor, którzy przychodzili w szkole średniej i też już mogliśmy, ale to o czym wcześniej wspomniałem, byli sprawni. Sprawność ogólna taka, bo oni biegali po drzewach, chodzili, oni spinali się, oni biegali po lesie, do nocy praktycznie przebywali na dworze, to jest inne pokolenie. Także tu nie da się, tu muszą przyjść, musimy zachęcić. Warunki mamy wspaniałe. Mamy piękne piłki, super, dostosowane nawet dla tych małych dzieci, są mniejsze. To wszystko, mamy taką ofertę, która naprawdę daje tą możliwość rozwoju. Jedyny problem tylko, że mamy tylko 3 razy w tygodniu halę, dostęp do hali, bo naprawdę to nie my jesteśmy leniwi, tylko że i nie dzieci. Gdybyśmy mieli 4 i 5, to byśmy też i 4 i 5 razy trenowali. No ale są takie realia, są jeszcze inne stowarzyszenia, z którymi musimy się dzielić, no i z pokorą się dzielimy. Ale gdy tylko okazja jest, w weekendy czasami jest wolna hala, to my już jesteśmy. Nawet w niedzielę mamy trening, bo jest wolna hala. Także taką mamy fajną młodzież akurat, która jest zdeterminowana do tego, żeby trenować tą siatkówkę, żeby bo oni to lubią, oni to czują, wręcz kochają. I to jest najważniejsze, zaszczepić w nich taką pasję tej właśnie pracy. Tu nikt nie przychodzi na trening, bo musi. Takich nie mamy. Były takie sytuacje, to rozmawialiśmy z rodzicami i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Bo to tak trzeba stwierdzić. Tu mają przyjść ludzie do pasjonatów, ludzi z pasją. I wtedy jest efekt.
9: Chciałem cię zapytać jeszcze o wasz udział w ogóle w takiej rywalizacji może regionalnej, międzyszkolnej.
14: Ta struktura, jeśli chodzi o rywalizację, jest podobna jak wcześniej. Są rozgrywki ligowe, młodzieżowe, chociaż wcześniej no też były w sumie rozgrywki. Zaczynamy praktycznie, już możemy zacząć w klasie czwartej, piątej, szóstej podstawowej. To są zawody mini siatkówki, tak zwane Kinder Plus Sport. To są eliminacje wojewódzkie i jest tego naprawdę dużo. Właśnie tydzień temu rozpoczęliśmy taką właśnie rywalizację. W tych kinderkach my to nazywamy. Gramy w trójkach i w czwórkach, a więc piątej, szóstej klasy. Wyjeżdżamy do Kętrzyna i do Barcian i tam rywalizujemy w sześciu takich turniejach. Co miesiąc jest taki turniej, no i najlepsze trzy zespoły z województwa jadą potem na finał wojewódzki do Katowic, Spodku, fajna, wielka impreza. Nie kładziemy teraz nacisku na wynik w tych kategoriach właśnie i to też nasze przemyślane jest działanie, tylko wręcz odwrotnie. Ciśniemy na to, żeby one grając uśmiechały się, żeby radowały się tą grą, żeby nie zrażały się jakimiś tam porażkami, czyli przegranymi meczami. To dla nich nie jest ważne. Nieważne dla nich jest, dla nas jest wynik i tego ich uczymy na tym poziomie, tylko właśnie gra, zaangażowanie. Natomiast w starszych kategoriach, no to mamy te kategorie młodziczki, juniorki młodsze, czyli kadetki i juniorki.

0: wyspie Wielka Żuława. To niezwykle przyrodniczy teren, którym interesuje się coraz więcej mieszkańców i turystów. Coraz głośniej mówi się też o budowie mostu, który połączyłby to miejsce z Iławą. Obecnie na wyspie nie ma już mieszkańców, ale dawniej wychowała się tu Emilia Bartkowska, znana artystka i trenerka jogi. Mam zamiar zapytać Cię o wiele rzeczy, ale na początku ciekawi mnie, jak wyglądało Twoje dzieciństwo.
1: Życie na wyspie wspominam właśnie jako takie bardzo ekscytujące, chociaż dzisiaj, tak jak z perspektywy czasu, jak mi się to wydaje, tak abstrakcyjne, że ja codziennie właściwie musiałam pływać łódką do pracy, do szkoły, chodzić po lodzie i w tych momentach, kiedy to jezioro zamarzało, przecież my tam byliśmy czasami uwięzieni, tak, przez tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, albo nawet i dłużej, ale samo dzieciństwo, w ogóle całą tą młodość wspominam bardzo dobrze, bo to był taki zupełnie inny świat i świat, którego właściwie mało osób mogło doświadczyć, bo zwykle przecież ludzie mieszkają albo gdzieś w mieście, albo na wsi i mają jakąś taką lepszą komunikację z miastem, czy z jakimś właśnie większą aglomeracją, a tutaj nagle twoim jedynym kontaktem ze światem jest łódka wiosłowa, kajak albo zamarznięte jezioro. I to też zawsze było zabawne, kiedy ktoś chciał się ze mną umówić, czy do mnie przyjść, no to musiał się wcześniej na to umówić, że ja musiałam po niego wypłynąć, przewieźć go w jedną stronę, w drugą stronę. Zawsze to jednak była taka zależność, czy nawet te chodzenie po lodzie. No niesamowite, po prostu cały czas przebywanie właśnie wśród zwierząt, wśród przyrody, w takiej głuszy trochę, w odosobnieniu. Myślę, że to jest dużo dało mi, takie duże podstawy do tego, co robię dzisiaj, gdzie się dzisiaj znalazłam. I na pewno nie zamieniałabym tego, co się działo na wyspie, na nic innego.
0: Ale na przykład był taki moment, powiedzmy już w twojej takiej no dojrzałej młodości, że gdzieś powiedzmy stworzyłaś sobie tam taki świat, w którym były też sesje fotograficzne, bo tym się interesujesz przecież i to robisz, ale właśnie coraz częściej zaczęli ci odwiedzać twoi koledzy. To były niesamowite plenery, to była jakaś twoja przygoda z fotografią, chyba po raz pierwszy zresztą, i było tam dużo radości. Było widać w tych plenerach, że jesteście zafascynowani i miejscem, i też sposobem postrzegania rzeczywistości.
1: Tak, fajnie, że się do tego odniosłeś, bo właściwie mało osób, no w sumie osoby kojarzą mnie z różnych rzeczy, które robię, a nie wszyscy to łączą. Plenery na wyspie Wielka Żuława powstały dlatego, że uznałam, że tutaj w okolicach nic się nie dzieje. Właściwie, że są plenery w różnych miejscach w Polsce. Ja na przykład jeździłam pod Świebodzin, albo pojechałam kiedyś do Czech na plener i tutaj na Warmii i Mazurach było takich rzeczy bardzo mało, a ja też chciałam się spotykać z innymi fotografami, pokazywać im, co możemy razem zrobić, wymieniać razem wspólnie doświadczenia. I na początku to się zaczęło od takiej inicjatywy Iławskie Zakłady Fotograficzne i my wtedy robiliśmy sobie takie spacery po mieście, jakieś tematyczne plenerki sobie organizowaliśmy, a potem to się właśnie przekształciło w te plenery na wyspie Wielka Żuława. Już wtedy nie mieszkałam w Iławie, ale też jednak chciałam tą wyspę pokazywać innym osobom, modelkom, fotografom. No i zaczynaliśmy robić plenery. Pamiętam, że te pierwsze edycje to nawet się odbywały na 50 osób, na 20, na 30 osób, więc to było całe przedsięwzięcie, kiedy ludzie z całej Polski przyjeżdżali, czasami nawet też z zagranicy się zdarzało, że ktoś przyjeżdżał. No i wtedy byliśmy właśnie przez pierwsze 3 edycje byliśmy na wyspie i spędzaliśmy tam zwykle z 3-4 dni, rozbiegaliśmy się wszędzie, robiliśmy różne właśnie sesje takie tematyczne, albo po prostu każdy robił jakąś swoją, o której myślał. I to było niezwykłe, bo ludzie mogli zobaczyć też i wyspę, i po prostu później zaczęliśmy też włączać się w to miasto, bo chciałam też im pokazać rzeczy, które dla mnie jako fotografa już w mieście mogły się wydać oklepane, no bo ile razy można robić zdjęcia na przykład przy kinie czy w fosie, ale na przykład dla osoby, która dopiero pierwszy raz widziała Iławę, dla niej to mogło być takie naprawdę ciekawe i zupełnie inne. No i później od mniej więcej 4. edycji się przenieśliśmy tak jakby już na ląd. Cały czas się plenery nazywały na wyspie Wielka Żuława, mimo że byliśmy na przykład w skansenie Pomazania i później się przenieśliśmy do Zielonego Zakątka, co nam dało też taką fajną bazę do tego, żeby już bez problemu wyruszyć do miasta, bo już nie trzeba było angażować do tego promu, nie trzeba było płynąć i trochę te zdjęcia się zmieniły. Sporo ludzi było przez bardzo wiele edycji, gdzieś tam przyjeżdżały, robiły zdjęcia i dla mnie to było fajne, że my mogliśmy się wszyscy wymieniać doświadczeniami, że byli bardziej zawodowi fotografowie, którzy na przykład tłumaczyli coś tym fotografom, którzy dopiero zaczynali, albo przywozili lepszy sprzęt, na przykład bardzo profesjonalny. Mieliśmy w zeszłym roku sprzęt oświetleniowy, właśnie kolega załatwił od patronów różnych i dzięki temu też mogliśmy po prostu spróbować w plenerze działać naprawdę z takim światłem, do którego nie mieliśmy wcześniej dostępu, więc to też

0: tam dało niesamowite kadry, ale samo to, jak powiedziałeś, te spotkania, radość, w ogóle spotykanie się z ludźmi, z którymi tak naprawdę pewnie bym się nie spotkała, może by pojechać na jakąś sesję, trzeba byłoby przejechać cały kraj. A my tutaj się wszyscy spotkaliśmy w jednym miejscu i w jednym czasie.
1: Pytam cię dlatego, ponieważ to było tak magiczne, że bardzo się zastanawiałem, dlaczego właściwie porzuciłaś wyspę, bo tak się wydawało, że będziesz się o nią bić do samego końca. Czuło się tak, że to jest twoje życie, nierozerwalne.
0: Z wyspą wyszło tak, że przestaliśmy po prostu na niej mieszkać i dostaliśmy mieszkanie w mieście i się przeprowadzili moi rodzice w 2015. Ja tutaj na lądzie spędziłam kilka miesięcy, a potem poznałam mojego ówczesnego partnera, który pochodził z Warszawy, więc on mnie tam wywiózł. Tam zaczęliśmy w ogóle razem żyć i wtedy zauważyłam właśnie, że dostałam szansę na to, żeby otworzyć się na wiele innych rzeczy. No bo tutaj w Iławie, jak pamiętam ją z 2015, no to tutaj się bardzo mało dzieje. Jeżeli chodzi o jakieś aktywności fizyczne, to była na przykład jakaś zumba i to było chyba jedyna taka rzecz, a ja chciałam tańczyć taniec brzucha, w ogóle miałam takie marzenia, no to mogłam to jedynie robić z YouTube'a albo z jakichś płyt i tu nie było o tym w ogóle mowy. I pamiętam, że właśnie jak ja pojechałam, to się nagle okazało, że ten świat się po prostu otworzył, że co sobie nie wymyśliłam, to ja miałam do tego dostęp, jakiego tutaj nie było i też wiele rzeczy gdzieś przywoziłam sobie tutaj do Iławy, czy na przykład tą inicjatywę Uwaga Śmieciarka jedzie i tym podobne rzeczy gdzieś tutaj sprowadzałam. Generalnie, no trochę tęsknię za wyspą, mimo że to życie było bardzo, trochę czasami ciężkie, tak? Bo jednak trzeba było płynąć tą łódką, przeprawiać się i to było takie mniej proste niż teraz. Także wchodzę do swojej kamienicy, otwieram drzwi i jestem już w domu, odkręcam kran, mam ciepłą wodę, nie muszę sobie tej wody grzać, więc to jest zupełnie inne życie. Ale mam jakieś takie myśli, że chciałabym chociaż jakby częściowo wrócić do tego, co tam robiłam i sobie wymarzyłam, że chciałabym mieszkać na barce. To jest ostatnio moje takie marzenie, żeby trochę wrócić do takiego życia ala na wyspie, tylko nie do końca, ale żeby cały czas być gdzieś na tej wodzie.
1: W grę wchodzi na przykład, nie wiem, jakiś chociaż fragment, żeby może kupić na wyspie albo się nim opiekować, bo tam przecież został dom. Wszystkie te podejścia, ta droga, to wszystko jest dzisiaj i to można oglądać i na pewno gdzieś tam cię do tego miejsca los prowadzi, no bo jednak ta barka, o której mówisz, pewnie przeszłość, historia, no to jednak są ważne sprawy, do których człowiek gdzieś tam odnosi się przez całe życie, co zresztą widać i o czym będziemy mówili, bo przecież to jest druizm, to jest też słowiańska. Jest na tej drodze twojej takich dużo elementów, które właściwie budują się wokół tego twojego wyjścia, czyli wyspy.
0: No sporo elementów gdzieś tam płynie. Ja też, jak zaczęłam się interesować gimnastyką słowiańską, to kilka spotkań organizowałam właśnie z zajęcia na wyspie. Czy byłaby możliwość wrócenia? Nie wiem. Nie zagłębiałam się jeszcze w ten temat. Jeżeli miałabym wrócić, to pewnie też nie na cały rok, tylko po prostu gdzieś w jakiejś formie, powiedzmy letniej, czy nawet w formie kiedyś może prowadzenia jakichś warsztatów, jakiegoś stworzenia może jakiegoś miejsca, w którym mogłabym takie kobiece warsztaty po prostu prowadzić na swoim terenie. A co się stanie, to zobaczymy. Taką barkę przecież też mogę w razie czego po prostu spłynąć sobie nią albo wsadzić na tira i przejechać z całym swoim domem i z całym dobytkiem, co jest takim bardzo ciekawym rozwiązaniem i na przykład wtedy osiąść zamiast na Wiśle, na jezioraku. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mówię, mam do wyspy bardzo, bardzo ogromny sentyment, ale już na pewno nie chciałabym powtarzać takiego siedzenia właśnie na wodzie, chodzenia po lodzie i tym podobnych rzeczy, czy takiego właśnie uwięzienia, kiedy ten lód jest za gruby, żeby go rozkuć, za cienki, żeby po nim przejść, a te zimy już są coraz słabsze, więc też nie chciałabym siedzieć gdzieś tam utknięta. No chociaż obecnie w tych czasach, kiedy coraz więcej jest tej pracy zdalnej, no to byłoby na pewno dużo łatwiejsze niż w czasach, kiedy ja tam żyłam.
1: Wyspa Wielka Żuława, no właśnie, jaka to wyspa? Bo sporo ludzi opowiada o niej, są też wykłady, powiedzmy, historii lokalnej na ten temat. Natomiast z punktu widzenia dawnej mieszkanki chciałbym zapytać, jak wygląda wyspa, bo przyznam szczerze, że miałem ją przed oczyma no wiele lat właściwie po drugiej stronie. Gdzieś tam z wody, z jachtu, z hangaru. Myślę, że większość mieszkańców tak odbiera. Wyspa fajna, duża, ale co ją wyróżnia?
0: Cudowne to, że ona jest ogromna, że to nie jest jakaś taka malutka wysepeczka, tylko prawie 90 hektarów, więc to jest ogromny teren, bardzo był zróżnicowany, bo były łąki, były jakieś wzniesienia, były lasy, były bagna, bagna, więc każdy fragment tej wyspy był zupełnie inny. Ja myślę, że też moi rodzice mieli inne z nią wspomnienia niż ja mam, bo jak mój tata był mały, to tam było dużo więcej rodzin, więc oni jako dzieciaki mieli większe pole do manewru, jeżeli chodzi o towarzystwo. Jak ja byłam mała, no to byłam ja i moja młodsza siostra, więc też miałyśmy zupełnie inne już podejście do niej. Dla mnie to było właśnie miejsce, gdzie moi dziadkowie mieli właśnie swoje zwierzęta gospodarskie, bo my tam mieliśmy krowy, potem właśnie jakieś kurki chodziły, więc to było takie miejsce, gdzie się chodziło wśród tych zwierząt, gdzieś tam się chodziło po tych lasach, po tych łąkach. Latem można było spotkać jakichś turystów i ci turyści też właśnie przychodzili do mojej babci po mleko na przykład, czy w ogóle porozmawiać i tak dalej, więc to było wtedy takie wreszcie spotkanie z innymi ludźmi. A z drugiej strony, no właśnie też można było powiedzieć, że to jest takie miejsce, które w jakiś sposób można tak było, no nieładnie nazwać trochę więzieniem, tak? Bo tak ja zawsze często do tego wracam, że ludzie zwykle myślą o wyspie w takich kategoriach, fajnie jest latem popłynąć łódką, jak jest ciepło i miło. A tutaj jesteśmy przez cały rok, tak? Czyli jesteśmy zależni od tej pogody, a jest na przykład, nie wiem, zaczyna się jesień, pada deszcz, grad, burza, śnieg, trzeba płynąć, trzeba wylać wodę z łódki, płynąć właśnie w odwrotnym kierunku niż wieje wiatr, więc też to pamiętam, te pęcherze na rękach, po prostu ból barków, ból ramion, bo to jednak było dosyć wysiłkowe codziennie pływać na wiosłach. Więc taka właśnie myśl, idziesz do sklepu, musisz popłynąć, zapomnisz czegoś, płyniesz z powrotem. Chcesz gdzieś z kimś wyjść, no to musisz popłynąć. Ktoś ma do ciebie przyjechać, musisz po niego wypłynąć.
1: Ciężko na randkę się umówić, bo przecież musisz się ładnie ubrać, a tu jest na przykład jesień, w łódce już jest cyrk na kółkach, wiesz dobrze, że jeszcze będzie dalej i co wtedy? No trzeba się jakoś przebierać chyba, albo mieć jakieś ciuchy. W ogóle szereg takich utrudnień rzeczywiście mocnych. Natomiast, no właśnie, bo tego sobie często nie mówimy, że też wyspa była takim trochę w pewnym momencie rolniczym miejscem, bo i było zboże, wjeżdżały tam kombajny. Pamiętasz takie czasy?
0: Ja już tych czasów nie pamiętam, to raczej są właśnie czasy mojego ojca, bo jak ja byłam mała, to już tylko dziadkowie tam mieli właśnie gospodarstwo i my tak naprawdę mieliśmy tylko krowy i co najwyżej swój ogródek. A tak jak się zaśmiałeś z tych ubrań, to nosiłam wszystkie kolory pod warunkiem, że był to kolor czarny.
1: Rozumiem chyba dlaczego. Chciałem też popytać, bo ty pewnie nie pamiętasz, ale na pewno słyszałeś dużo opowieści na temat polskiego filmu Gniazdo, który właśnie na wyspie produkowany był w 1973 roku. To było najważniejsze miejsce dla tego filmu, no i też mnóstwo się działo. Nie sposób tego przeoczyć. Myślę, że rodzice twoi bardzo pamiętają te chwile. Byli zadowoleni z tego, czy raczej nie za bardzo?
0: Wiesz co, raczej to tak wspominał dziadek, bo dziadek przypadkowo został Gierkiem Króla i tak naprawdę były nagrywane dwa filmy, o czym nie wszyscy wiedzą, bo było nagrane Gniazdo i drugi był nagrany, to był serial Kroniki Gala Anonima, jeżeli się nie mylę, jeżeli to jest pełna nazwa. I dziadek się właśnie ponoć pojawiał właśnie w tych Kronikach Gala Anonima, jako po prostu giermek Mieszka I, ponieważ Mieszkowi się spodobał ogier, a tylko dziadek umiał się z tym ogierem obchodzić, więc w taki sposób dziadek został Giermkiem. Rodzice gdzieś tam się przewinęli jako statyści, w sumie bardzo dużo osób z Iławy się przewinęło jako statyści. Ja żałuję, że nic z tego grodu nie zostało. Bo tak jak oglądam zdjęcia, wyglądał naprawdę fantastycznie i sobie zdaję sprawę z tego, że tam było większość gipsu. Ten gips jeszcze do dzisiaj leży w tej fosie, która tam została, jakieś kawałki można znaleźć. I trochę właśnie szkoda, że nie ma takiego grodu, bo teraz byłoby to fantastyczne w ogóle miejsce do spędzania czasu, czy w ogóle takiego opowiadania o historii. I fajnie, wydaje mi się, że on by się wkomponowywał w całą wyspę, czyli nie jakiś metal, szkło, rzeczy nowoczesne, tylko coś właśnie starego.
1: Był taki pomysł, żeby zorganizować tam właśnie taką tematyczną imprezę, spotkanie wikingów, albo jeszcze związane z jakąś inną, powiedzmy, formą historii. Uważasz, że to bardziej by pasowało do tego miejsca?
0: Bardziej by takie historyczne coś właśnie pasowało, tak jak mówisz, czy nawet jeżeli to byliby Nordowie, czy nawet Słowianie, albo druidzi, że właśnie w takim stylu.
1: Mówiła Emilia Bartkowska, znana artystka i trenerka jogi.
2: To jest tydzień.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
0: O reklamie.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu Polska. Dzisiaj pogoda podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może dźwięk też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kaszmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na playermeloradio.pl.

Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
0: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
11: Meloradio Kiława. Słuchaj na 90,2 FM.

kochasz. Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Arty, Aleksandra Stan teraz numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak kolejnej godziny.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
6: Dzień dobry, cześć i czołem, siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie. Dla was Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę, to był genialny występ, który również został doceniony, na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat, ale to moja opinia. Dara, przed wami.

modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris w Melo Radio. Śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11:00 w weekendowym Melo.

0: Autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Lato w Half Price.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja, 15.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Po reklamie.
13: Meloradio i Ława. Słuchaj.

Radio. To jest Melo. To jest

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renée Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
9: Hello, siemanko, tu weekendowe Melo, Piotrek Opoka, fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy, kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Day Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost, Vintage Culture w Meloradiu. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Getty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

James Hype, Sam Harper, The Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
3: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Don't Hurt Me If We i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej. A ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa. Czekamy głosówki albo wiadomości. Przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway. Znacie już ten numer?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Lato w Half Price.

0: po reklamie.
1: Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze, z nami to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor, jak i tak sięga żywiołów naiwnej, a teraz za chwilę Don Diablo i Emily Sanda. Opoka, cześć.
2: Pojadę.

Save My Love, Kygo Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje.

0: tylko zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio, a już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.
1: Melo Radio Iława na 92 FM. Reklama.
2: Cześć, siostrzko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Po reklamie.

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda. Chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milki i David Guetta teraz. Just the way you are. To jest nasze weekendowe. Tyry, ty.

0: gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. No, z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie no je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do poka, strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Loco Loco.

0: Select.
1: Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O reklamie.
7: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni. Mr. 305.

0: John Summit i Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time. 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.
1: Autopromocja. Wybijaj na

0: końcówkę na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad.
6: Hmm.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
19: Meloradio.
18: Ale proszę uzasadnić.
19: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
18: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
19: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
6: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
18: Iga Dudziuk
19: i Mikołaj Kujawiński.
6: Autopromocja. Meloradio Iława.

To I Like jest na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: Melo Radio przed 16 w remiksie od Tiesto. Tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. Po reklamie.
1: To już 16 na zegarkach, a my w Mel Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych ex, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo, 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
24: taniej masz. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
25: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
26: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
27: O reklamie.

I jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku był na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej. To nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: już o 17 zagramy
1: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi Rexha i Faithless punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrów. Nowych opakowań 894 z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
14: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 92 FM.
17: I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 BB Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco u ciebie, w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji, no, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa, bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny. Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lambery, to już za chwilę, bądźcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
0: Po reklamie.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeat It. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no on zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ellie Aux punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Po reklamie.
8: Pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty na przykład? Taylor Swift i Ellie Oaks? O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie!

Tomasz Gray na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

Ale smakowite połączenie Afrojack CIA i David Guetta i Awake Tonight w Melo, 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
3: Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

To Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reiner Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i Obca jeszcze przed 19:00 w Melo, tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty. We'll be right back.

0: Partnerem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

I Run Velo Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: szyby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Iława.

0: Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: sprawa. Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o nowej ekomarinie żeglarskiej w Makowie, dotacji dla Iławskiego WOPR-u oraz o inwestycjach drogowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława. Dziś rozpoczynamy od inwestycji. Teraz jest taki okres, że podpisujecie państwo umowy z wykonawcami tych projektów, które oczywiście zostały zaplanowane w budżecie gminy.
1: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to podpisujemy umowy na te inwestycje, które dostały już dofinansowanie i mamy podpisane umowy czy z marszałkiem, czy też z ministerstwem, czy z innymi jednostkami, które nam te środki finansowe przyznały. No wiadomo, że najważniejsza inwestycja to jest ta budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Kamień Duży, Windyki, Wola Kamieńska. Jest to inwestycja za ponad 8 milionów złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Również już jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargu na ogłoszenie na realizację inwestycji ekomariny w Siemianach. Tam jest przewidywany koszt około 5 milionów złotych. Też podejmujemy już działania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowania przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy szkole podstawowej w Ząbrowie. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych w tym roku. Pozostała kwota będzie w przyszłym roku. No i też kwestie ścieżek rowerowych, gdzie też już przygotowania mamy w tej chwili na wybudowanie i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Radomna do Iławy. Tak długo oczekiwanej też nie tylko przez mieszkańców gminy Iława, ale również przez mieszkańców miasta Iławy i okolic. Zapewne też państwo wiecie, że wspólnie z panem starostą budujemy już drogę powiatową na odcinku Wikielec-Karaś-Szeplerzyzna wraz ze ścieżką rowerową i ta inwestycja jest już na realizacji, także w tym roku ona na pewno zostanie zakończona. Przygotowania są w tej chwili do miejsc ślipowania dla wędkarzy. Będą trzy miejsca. Będzie to Jeziżyce Makowo, jak i również Siemiany. Tu przygotowujemy już dokumentację. No i duże zadanie, które w tej chwili już praktycznie w części jest do realizacji, to jest zadanie z obronności cywilnej i obrony ludności. Będzie budowany nowy magazyn na potrzeby obrony ludności w naszej spółce komunalnej w Kamieniu Małym. Jest to inwestycja za ponad 600 tysięcy złotych i dofinansowanie w 95%. Będą zakupione w ramach tego samego programu trzy kuchnie polowe. Tam jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania 510 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. Najdrobniejszy sprzęt, który tam w ramach tej obronności będzie zakupywany, taki informatyczny, który też ma wspomóc nasze ochotnicze straże pożarne. W trakcie też przygotowania są inne w tej chwili inwestycje, na które czekamy właśnie z dofinansowaniem i mam nadzieję, że przy następnym wejściu, jeżeli będziemy rozmawiali, powiem już też o szczegółach, co przygotowujemy, w jaki sposób chcemy realizować, żebyście państwo też mieli na bieżąco informacje z terenu gminy Iława. Jak sami państwo na pewno też zauważyliście, rozpoczęliśmy sezon i żeglarski, i turystyczny, ale również też i imprez promocyjnych. Mieliśmy też na początku tutaj maja tą imprezę regat żeglarski o Puchar Wójta gminy Iława. W tej chwili już przygotowujemy kolejne dotyczące tutaj chociażby festynu beringowskiego, czy jarmarku rudzińskiego, czy też Dzień Dziecka, czy też duża impreza po raz pierwszy będzie w Wikielcu wspólnie z Radą Sołecką i z pozostałymi jednostkami, które tam funkcjonują, organizacje pozarządowe. Będzie to przegląd folklorystyczny połączony z dużym festynem właśnie integracyjnym miejscowości.
0: Korzystając z tego, że jest oczywiście taka aura majowa, no prawie, że jesteśmy u progu lata. Chciałem zapytać o to Makowo, gdyby pan mógł trochę rozszerzyć, bo ta ekomarina, ona będzie podobna do tej, która znajduje się w Siemianach, czy też to będzie nowy projekt, który już od początku jakby realizujecie w oparciu o inny pomysł?
1: Jest to całkowicie inny projekt, bym powiedział taki bardziej nowocześniejszy. Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Oczywiście zabezpieczenia będą wszystkie pomieszczenia socjalne, łącznie z technicznymi pomieszczeniami. Również tam będą podjazdy, będą parkingi, będą też i inne miejsca dotyczące miejsc postojowych. I też główna rzecz to będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
0: Słuchacze pytają też o szczegóły związane z ważną inwestycją. Chodzi o przejazd kolejowy tuż przy wylocie na drogę do Grudziądza.
1: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że w końcu zapadły te decyzje już konkretne, tak dotyczące praktycznie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że jest przedstawiony plan realizacji. Oczywiście też jest już porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie, jak i również PKP PLK Olsztyn, czyli nasze koleje. Będzie to finansowane w 70% przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a w 30% przez kolej. No i tutaj ta ścieżka była dosyć trudna, niełatwa, żeby w końcu dopiąć to wszystko. Trwało to kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, gdzie wspólnie tutaj z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, który organizował przecież te spotkania w Ministerstwie akurat infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy tam z ministrami, jak i również sekretarzami stanu na ten temat. One przyniosły owoc i tutaj też włączony był do tego pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, gdzie też włączyliśmy się w układzie połączenia później drogi numer 16 z drogą S5, bo to było też bardzo ważne dla nas, żeby ta łączność była między innymi. No ale przede wszystkim, że są konkrety. Konkrety są i jest pokazany przebieg nawet, jak to będzie przebiegało na przejeździe tym kolejowym między właśnie Iławą a Stradomnem, bo tak trzeba to określić na krótkim odcinku tutaj dotyczącym gminy Iława. Sam wiadukt będzie miał długości około 40 metrów, natomiast ponad kilometr będzie cała droga budowana. Jest to koszt ponad 32 miliony złotych i tutaj z tego naprawdę się bardzo cieszymy. My jako tu i samorząd gminy wiejskiej Iława, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, ale użytkownicy drogi numer 16, bo przecież wiemy, jaka to była bariera i przeszkoda, gdzie musieli kierowcy czekać po kilkadziesiąt minut, bardzo długo, żeby te rogatki były otwierane. Wiadomo, że to jest główna linia kolejowa Warszawa-Gdynia. Tu pociągi normalnie muszą jeździć i to też było właśnie tym problemem. Dzisiaj też trzeba podkreślić, że przy tej okazji właśnie udało się też również załatwić kwestię węzła tego zachodniego na terenie gminy Iława dotyczącego przebiegu S5, bo to też był problem dosyć znaczący. Były pokazywane tylko dwa węzły na terenie gminy Iława, czyli Dziarny i Franciszkowo. Głównie nam zależało tutaj też na tym węźle zachodnim, żeby ta część nie tylko gminy Iława, ale tutaj powiedzieć i powiatu iławskiego i sąsiednich gmin miała możliwość tutaj zjeżdżania już i wjeżdżania na drogę S5, a z drugiej strony też te połączenie, gdzie złożyliśmy tą deklarację w Ministerstwie Infrastruktury, że połączenie będzie do drogi powiatowej Iława, Karaś, Szeplerzyzna do granicy gminy Nowomiejskiej, ale później też pokazaliśmy jeszcze ten odcinek połączenia z drogi powiatowej do drogi numer 16, co jest bardzo ważne, żeby użytkownicy mogli już z tej strony wjeżdżać na S5, co powinno też odciążyć po części znaczącej miasto Iława, która powinno również być z tego zadowolone, że będzie odciążone. Nie będą musieli wjeżdżać już przez całe miasto, żeby się dostać na węzeł Dziarny, tylko po prostu ze strony zachodniej będą mogli już wjeżdżać.
0: To jest ogromne ułatwienie i wielu mieszkańców te decyzje i w ogóle tą możliwość realizacji takiej inwestycji upatruje sobie bardzo pozytywnie. To jest na przykład bardzo silny też argument do tego, że tak jak pan powiedział, miasto da się odciążyć, że nie będzie tylko ta nitka powiedzmy biegnąca tutaj ulicą Lubawską, tylko właśnie gdzieś to się rozłoży.
2: Blisko mieszkańców.
0: Chciałem pana też zapytać o takie inicjatywy społeczne, bo ich jest dość sporo. Mowa oczywiście o seniorach, już wcześniej mówiliśmy o tej karcie, ale w państwa budżecie jest też trochę środków na takie, powiedzmy, życie kulturalne dla tych osób najstarszych i to naprawdę jest realizowane dość ciekawie. Świadczą o tym oczywiście ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w gminie Iława.
1: Tak, oczywiście założyliśmy w roku 2026 w budżecie środki również na taką działalność kulturalną, powiedziałbym sportową, gdzie będzie kilka właśnie tego typu imprez organizowanych na terenie naszej gminy w układzie właśnie przede wszystkim skierowanym do seniora. Tutaj Gminny Ośrodek Kultury cały czas pokazuje te imprezy i w swoim kalendarzu, jak i również w kalendarzu imprez promocyjnych gminy Iława. Będą też spotkania dotyczące Dnia Seniora, tak jak rozpoczęliśmy w roku 2025, czyli gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się również w tym roku, w październiku. I tutaj na pewno też pokażemy, gdzie, kiedy i w jaki sposób to będzie organizowane, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na przykład mamy właśnie to, co się odbyło w roku 2025 w Nowej Wsi, gdzie musimy teraz mieć pomieszczenie o wiele większe, żeby zadowolić tych wszystkich seniorów, ale też wprowadzamy program specjalny dla seniorów zdrowego stylu życia. Ten program będzie polegał między innymi na tym, że będziemy robili różnego rodzaju zajęcia, nawet i warsztaty, gdzie będziemy zapraszali seniorów do brania udziału w różnego rodzaju zabawach, grach, ale również też i takich trochę sportowych rzeczy, które które mają przede wszystkim pobudzić seniorów do tej dbałości o swoją tężyznę fizyczną, ale też i mile spędzenia czasu. Mamy takie obiekty, mamy obiekty przecież otwarte na terenie gminy Iława, które naprawdę są możliwe w każdej chwili do tego, że mogą korzystać z tego seniorzy. Mamy siłownie plenerowe, mamy też przecież w tej chwili halę Olimpię, którą zbudowaliśmy 2 lata temu w Ząbrowie. Te wszystkie obiekty mają żyć i żyć mają nie tylko po prostu tak dla młodzieży, dzieci, ale również dla seniorów.
0: I to jest oczywiście jasne, tym bardziej, że rzeczywiście to zaplecze jest oprócz technicznych spraw też mocno pobudowane profesjonalistami, też byłymi piłkarzami nawet. Mowa tutaj oczywiście o Remigiuszu Sobocińskim i wielu innych sportowcach. To właśnie oni jakby nadają też trochę ton.
2: To warto wiedzieć.
0: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Chciałem też jeszcze pana zapytać o drogi, bo było takie też spotkanie, w którym ogłoszono wysokość dotacji, no i oczywiście jak zwykle gmina Iława przoduje w tych zestawieniach. Ja wiem, że państwo planujecie też inne realizacje w infrastrukturze drogowej.
1: Mamy przygotowane 22 projekty w ogóle, dokumentacje na przebudowę i budowę dróg gminnych i tutaj te ostatnie wydarzenie, które było w ramach tego funduszu rządowego, otrzymaliśmy dofinansowanie 5 800 000 złotych na budowę całkowicie nowej drogi wraz z ścieżką rowerową na odcinku Kamień Mały, również Windyki Wola Kamińska. To jest inwestycja na ponad 11 milionów złotych. Tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%. To też będzie fajne, że mamy odcinek pobudowany od Iławy do Kamienia Małego i on będzie połączony wtedy w dalszym ciągu w kierunku właśnie Woli Kamińskiej i w przyszłości na pewno też i ten Wałdu. Na liście rezerwowej są kolejne jeszcze wnioski. Wniosek dotyczący budowy drogi Tynwałd-Frednowy, również Dziarnówek i również Radomek, gdzie te wnioski najprawdopodobniej również zostaną sfinansowane z tej listy rezerwowej, bo tak zapowiada pan wicewojewoda. I wtedy to też będzie bardzo ważna sprawa, że uda nam się te 4 drogi przebudować i wbudować. Na pozostałe drogi szukamy oczywiście środków dodatkowych. Z uwagi na to, że te potrzeby są dosyć duże, trzeba pamiętać, że na terenie gminy Ława jest ponad 400 km dróg gminnych. To jest bardzo duża sieć dróg, która wymaga jeszcze przebudowania, jak i również wybudowania nowych, utwardzanych dróg. Tutaj trzeba też podkreślić, że bardzo dobra współpraca z panem starostą powiatu iławskiego, Bartoszem Bielaskim, z całym zarządem zresztą i radą powiatu iławskiego skutkuje też tym, że też na terenie gminy Iława będzie realizowana bardzo duża inwestycja przebudowania i wbudowania drogi wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Wikielec-Karaś-Szeplerzyzna. Jest to inwestycja bardzo długo już oczekiwana. Wiemy, że tam stan fatalny jest w tej chwili tej drogi powiatowej, ale wiemy też, że warto było poczekać, dlatego że będzie ta droga z pełną infrastrukturą, czyli ze ścieżką rowerową tam, gdzie będzie mogła ona przebiegać, jak i również z pełnym odwodnieniem i oznakowaniem. Tutaj też duży wkład gminy Iława, wkład własny jest. Jest to kwota 3 milionów złotych, także na pewno też się przyczynimy bardzo mocno do realizacji tej inwestycji. Oczywiście rozmawiamy również z powiatem na tematy też innych dróg powiatowych, które są na terenie naszej gminy.
0: Na koniec zapytam pana o współpracę z Iławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
1: No tutaj ta współpraca jest. Podpisaliśmy ostatnio umowę na dofinansowanie. Otrzymali dotację w wysokości 18 tysięcy złotych na swoją realizację tych zadań. Oczywiście też przekazaliśmy środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej, na wybudowanie ich nowej siedziby. No ten akurat temat ciągnie pan burmistrz miasta Iławy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten projekt powstanie.
0: Na dziś to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o nagrodach, ale też oczywiście o planach związanych z kulturą. A dziś moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski.
2: Nasze miasto.
0: Teraz zabieramy was na wycieczkę z historią o iławskich wodociągach. W 1903 roku powstaje pierwsza oczyszczalnia ścieków na ulicy Jagiełły w Iławie oraz miejska kanalizacja. Ponad 100 lat spółka dostarcza mieszkańcom wodę do picia i oczyszcza powstające stąd ścieki. Wojny nie zniszczyły urządzeń i budynków wodociągów. Jednak kiedy przyszli tu Rosjanie, to dosłownie ostrzelali tablicę rozdzielczą, więc przez chwilę ta potężna sieć nie była sprawna. Kiedy przybysze ze wschodu zorientowali się, z czym mają do czynienia, szybko naprawiono niemiecką technologię. Potem zakład został zmodernizowany, ale wróćmy do początku, do czasów właśnie niemieckiej Iławy. Co pisała wówczas prasa i jak przebiegały prace przy budowie wodociągów, mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
3: Rzeczywiście zacznijmy od tego, że to, co dzisiaj dla nas jest oczywiste, dla mieszkańców 120, niecałe 120 lat temu, takie oczywiste nie było. Iława zmagała się z wieloma problemami. Miasto nękały epidemie tyfusu i cholery. I jakby dużo wiadomości z tamtego czasu, to jest koniec XIX wieku, w prasie się pojawiało. Zresztą podczas naszego spotkania też, gdy mówiliśmy o jezioraku, to pojawiła się taka wiadomość bodajże z prasy toruńskiej, że na wyspie Wielka Żuława wybuchła epidemia. To była właśnie jedna z tych epidemii spowodowana złymi warunkami sanitarnymi w mieście i na początku XX wieku mieszkańcy Iławy stanęli, czy władze Iławy postanowiły ten problem rozwiązać. Podjęto decyzję o budowie pierwszych wodociągów i kanalizacji. Jakby to zmieniło zupełnie miasto. Jakby to jest ciekawe o tyle, że my z tych rozwiązań korzystamy, nawet nie myśląc o tym do dnia dzisiejszego. To pozostałością właśnie z tamtych czasów jest wieża ciśnień przy ulicy 1 Maja. To też jest ciekawa historia, o niej zaraz opowiem. Budynki wodociągów, a przede wszystkim same kanały, które ciągną się pod miastem. Niektórzy szczęśliwcy mają okazję oglądania zdjęć z penetracji tych kanałów wykonywanych przez jakieś nowoczesne firmy. Tam wchodzą jakieś kamery i można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. To wszystko było budowane właśnie na początku XX wieku. Pójdźmy do roku 1902. Jakby budowa kanalizacji w miastach w tamtym czasie była wydarzeniem. Więc w momencie, gdy podjęto w Iławie decyzję o budowie wodociągów miejskich, o tym napisała prasa, ale napisała o tym Gazeta Polska. Gazeta Toruńska w Toruniu, wydawana w języku polskim 5 października 1902 roku, napisała, że miasto podjęło decyzję o budowie wodociągów i tam jest taka wiadomość: koszta wodociągów miejskich wynosić będą 600 tysięcy marek. Kwota olbrzymia. Magistrat polecił przeprowadzenie kanalizacji wodociągów firmie berlińskiej Sinmecker. Tu jest błąd, bo ta firma nazywała się Smrecker i właścicielem był mężczyzna noszący nazwisko Smrecker. Była to firma berlińska, jak już wspomniałem. Co ciekawe, te dokumenty też zachowały się do dnia dzisiejszego. Samo miasto było stosunkowo biedne. W ogóle wszystkie miasta w Prusach Wschodnich. Nie można byłoby rozpatrywać budżetów miejskich w takich samych kategoriach Niemiec, na przykład miast. I miasta były stosunkowo biedne, natomiast Iława miała to szczęście, po pierwsze, że miała kolej. Poprzez kolej sporo tych funduszy do miasta napływało. A po drugie, to mamy początek XX wieku, więc mamy 4 kompleksy koszar. Tutaj bardzo duży lobby było ze strony wojska, żeby te sytuacje w mieście uregulować, bo wojsko najmniej mogło sobie pozwolić na problemy sanitarne. Więc pewnie też i te prace były, jak one ruszyły, to pewnie były zapoczątkowane właśnie w okolicach koszar. Zresztą tę pierwszą siedzibę, tak to nazwijmy, wodociągów iławskich ulokowano przy ulicy, dzisiejszej ulicy Jagiełły, czyli przy dawnej ulicy, można byłoby to przetłumaczyć, do Iławki, czyli przy ulicy prowadzącej do Iławki. I miasto ukończyło te prace, podjęto w 1901 roku, to były oczywiście prace przygotowawcze, później dokumentacja i ukończono ostatecznie pracę w 1905 roku, czyli mamy 4 lata potężnej miejskiej inwestycji. Dla porównania Olsztyn ukończył bodajże w 1898 roku, no nieco szybciej, ale to zupełnie miasto innej rangi. W Ostródzie i Giżycku też szybciej, bo w 1904 roku, czyli rok przed Iławą, tylko że Iława też jakby była trochę inne, po pierwsze ukształtowanie terenu, te warunki podejrzewam, że były troszeczkę trudniej, ale ciekawostka jest taka, że w Elblągu dopiero w 1908 roku. Warto wspomnieć, że jakby z samym systemem wodociągów wiązało się budowa też dosyć istotnych obiektów, które gdzieś tam się wpisały w krajobraz miejskich. To były oczywiście wieże ciśnień. To w naszym przypadku to była jedna wieża ciśnień, która powstała przy ulicy, dzisiejszej ulicy 1 Maja. Ta wieża ciśnień mieściła zbiornik, z którego woda była dostarczana bezpośrednio do mieszkańców i jakby wiele też budynków technicznych, administracyjnych, a nawet oczyszczalnia ścieków, która właśnie została zlokalizowana przy ulicy Jagieły. Ta pierwsza wieża ciśnień, która powstała, tak jak wspomniałem, zlokalizowano ją przy dzisiejszej ulicy 1 Maja. To też jest taka fajna ciekawostka, fajna historia z tym związana, bo powstały wtedy dwa projekty. Pierwszy projekt, który zrealizowano i który możemy oglądać, natomiast był gotowy jeszcze jeden projekt, dużo brzydszej wieży ciśnień. Nie patrzylibyśmy na nią tak z tak dużym sentymentem dziś, gdyby powstał ten drugi projekt. Można podejrzeć go, zobaczyć na stronach internetowego Muzeum Iławy w dziale właśnie wodociągi i kanalizacja. Ta wieża ciśnień powstała gdzieś na przełomie 1905 i 1906 roku. Zlokalizowano ją na niedużym wzniesieniu właśnie na południowych obrzeżach miasta, na samym skraju Koszar. Dla nas dziś koszary, stare koszary artylerii kończą się na murze więzienia, ale dawniej kończyły się w okolicach dzisiejszego kościoła brata Alberta. Były jeszcze zabudowania takie i administracyjne, i gospodarcze. Telegraf iskrowy też stał w ogóle kawałek dalej. Także te najsłynniejsze zdjęcia koszar powstawały właśnie z wieży ciśnień, z tego podwyższenia takiego naturalnego, czyli wręcz ta lokalizacja została wymuszona, bo osiedle podleśne jest zlokalizowane na, czy dawniej było to chyba też współcześnie, na najwyższym punkcie, najwyższy punkt w Iławie, więc wieżę ciśnień zbudowano tam, gdzie można było ją po prostu zbudować, no, od razu na obrzeżach miasta. Słuchacze pewnie zapytają od razu, co z tymi pozostałymi wieżami ciśnień, które się znajdują w Iławie, to są kolejowe wieże ciśnień. One miały zupełnie inne przeznaczenie, więc mamy te dwie, które zbudowano przy dworcu. To są lata 1871, czyli jeszcze przed budową całej infrastruktury. Ciekawe, że rozpoczęto w ogóle od budowy kolejowej wieży ciśnień, a drugą w 1915 roku. I mamy też ten najwyższy murowany budynek na terenie Iławy, czyli kolejową wieżę ciśnień zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej, ale to już jest rok 42-43. To jest ta kolejowa wieża ciśnień zbudowana rękami robotników przymusowych, Polaków, Rosjan, Białorusinów i Żydów. Iława, jak wiadomo, się rozwijała, dosyć dynamicznie się rozwijała, czyli rozwijała się w kierunku koszar, wokół koszar, ale też w stronę dworca, więc jakby to też wymuszało na władzach dalszą rozbudowę wodociągów i kanalizacji, ale ten rdzeń powstały na początku XX wieku już był. Wiadomo też z zachowanych dokumentów, że w 25 roku już znaczna część Iławy była skanalizowana, a długość sieci wynosiła 5000 metrów. Trzeba było zapytać, jaka ta długość jest dzisiaj. I też z tych samych dokumentów wiadomo, że rocznie wodociągi dostarczały użytkownikom, czyli mieszkańcom Iławy, ale przede wszystkim pewnie koszarom, 400 tysięcy metrów sześciennych wody. Nie mam zielonego pojęcia, czy to dużo, czy to mało, ale mamy pewne odniesienie. Mieszkaniec zużywał dziennie średnio 91 litrów wody w roku 1925. I w 27 roku firma Oskara Smrekera, tego berlińskiego przedsiębiorcy, który budował i projektował dla nas całą tę infrastrukturę, opracowała projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków. No, dzisiaj z tych pozostałości mamy przepiękny budynek neogotycki przy ulicy Jagieły, dzisiaj zamieszkały przez, chyba jest budynkiem mieszkalnych. Na stronach internetowego Muzeum Iławy zobaczyć można projekt tego obiektu, tak samo jak też różnego rodzaju profile geologiczne, studni głębinowych właśnie z początku wieku, profile warstw wodonośnych. No, piękne dokumenty znajdujące się dziś w zbiorach Archiwum Państwowego, ale też iławskich wodociągów. Jest właśnie też projekt budowy wieży ciśnień z 5 roku, ten, który zrealizowano, i projekt budowy wieży ciśnień z 1902 roku, tego, którego nie zrealizowano. Można zobaczyć też fragment dokumentacji właśnie z 27 roku przygotowanej przez Oskara Smrekera z 1927 roku. także. Także sporo tych ciekawostek związanych z wodociągami na stronach internetowego Muzeum Iławy jest, a ja polecam słuchaczom, żeby spacerując po mieście patrzyli pod nogi, bo na terenie Iławy mamy też sporo włazów od studzienek kanalizacyjnych, które pamiętają jeszcze lata przedwojenne.
0: To naprawdę ciekawe, co mówisz. Myślę, że wielu mieszkańców nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jakie ciekawe rzeczy mogą dziać się pod ziemią. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy jeszcze widoczne są jakieś ślady tamtej technologii? Pomp może, bo wtedy byłyby pewnie potrzebne.
3: Dzisiaj przechadzając się po... Znaczy ja myślę, że ważniejsza dla mieszkańców była kanalizacja niż wodociąg. Większy problem był z tym, żeby się pozbywać nieczystości niż żeby pobierać wodę. Zwróćmy uwagę, spacerując po Iławie, na studnie, na pompy, które znajdują się na terenie miasta, w sercu osiedla Podleśnego, niedaleko szkoły numer 5. Wszyscy wiemy, o jaki obiekt chodzi. Znajduje się jedna z takich pomp przy ulicy Ostruckiej, przy ulicy Grudziąckiej. Wiele miejsc na terenie Iławy, gdzie te pompy, pewnie jeszcze wykorzystywane w latach powojennych, domyślam się, bo oczywiście trzeba by było zapytać najstarszych mieszkańców Iławy, ale sporo ich się znajduje. Tak samo jak właśnie tych włazów do studzienek kanalizacyjnych. Znany dziennikarz Tomek Zubilewicz, który często przyjeżdża do Iławy, robi zdjęcia we wszystkich miastach zabytkowych studzienek kanalizacyjnych i najwięcej, spacerując po Iławie, tak jak rozmawialiśmy, zlokalizował przy ulicy Mazurskiej i przy ulicy Chodkiewicza. To są włazy, które wyprodukowano w elbląskiej firmie Sihała. To jest ta firma, która, czy wielkie, ogromne przedsiębiorstwo, które napędzało Elbląg, gdzie produkowano łodzie, olbrzymia stocznia, ale też łodzie podwodne.
0: Niezwykła historia. Jak słyszycie, zaglądamy trochę pod ziemię. Odsyłamy Was do internetowego muzeum w Iławie. Tam możecie przeczytać więcej na ten temat. I są tam też fotografie, więc podróż będzie doskonała. Poza tym zgromadziliście, wracając oczywiście do naszej rozmowy, na tym portalu mnóstwo materiałów dotyczących historii Iławy i okolic.
3: My jakby tutaj, prowadząc internetowe Muzeum Iławy, ja staram się, żeby ono nie miało takiego charakteru naukowego, tylko popularno-naukowy. Po to, żeby nie odstraszać do końca, żeby zachęcać do tego, żeby je poznawać. Pracy jest rzeczywiście dużo, natomiast ja się cieszę przede wszystkim z tego, że przez te wszystkie lata prowadzenia internetowego muzeum udało się stworzyć taką społeczność. Rzeczywiście to była moja koncepcja i moja realizacja na samym początku, ale ja dzisiaj mówiąc o muzeum, nie mówię o tej pracy, tylko mówię o jakby całej społeczności ludzi, którzy dzisiaj na rzecz internetowego muzeum pracują. Mówię o ludziach, którzy udostępniają eksponaty, pozwolą je sfotografować, zdigitalizować. Mówię też o ludziach, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, poświęcają czas po to, żeby spisać coś, co ja później publikuję na stronach muzeum. To jest niesamowite, bo to dzisiaj nie jest twór jednoosobowy, tylko to jest po prostu twór całej ogromnej rodziny, społeczności miłośników historii naszego miasta. Na pewno jesteśmy podglądani. W miastach zaczęły się pojawiać takie inicjatywy jak Historia jednej ulicy i my o tym wiedzieliśmy, bo dostawaliśmy wiadomości. Zapraszano nas też na wiele wycieczek, które wzoruje się w miastach w Polsce na podstawie Historii jednej ulicy. Z pewnością też inne miasta będą się wzorować na internetowym Muzeum Iławy.
0: Zachęcamy również do oglądania zdjęć i map. One też są na tym portalu. A za nami ciekawa opowieść o iławskich wodociągach. Do podobnych historii będziemy jeszcze wracać, a moim gościem był Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski.
2: Historia, którą warto poznać.
0: Moim i waszym gościem jest Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Ale pewnie powinienem powiedzieć i dodać też, że naukowiec i badacz, autor dwóch książek metodycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji materiałów do nauki historii powszechnej po II wojnie światowej. To doświadczenie pewnie pomaga w poszukiwaniach materiałów związanych z dawną Iławą, okolicami tego miasta. Chciałem zapytać o tym, co tym razem jest w centrum uwagi Krzysztofa Tomaszewskiego. Witam gorąco.
4: Cześć, dzień dobry. Tego naukowca to bym troszkę sprostował. Powiedzmy, że hobbysta, naukowiec, bo do naukowca to mi dużo brakuje i czasu, i prawdopodobnie umiejętności. Kiedy to rok minął? Jak się ostatnio? Mniej więcej tyle, może półtorej, jak się widzieliśmy.
0: Tylko dopowiem, że to było przy okazji wydania pierwszej części książki o gimnazjum. Do tego tematu jeszcze wrócimy właśnie, ale od tego czasu na pewno też sporo się wydarzyło.
4: No wydarzyło i wydarza cały czas. No zbliża się 80. rocznica naszej ukochanej szkoły. To jest rok 46, kiedy ona tutaj po wojnie zaistniała. No, więc nic dziwnego, że dyrekcja postanowiła godnie to uczcić, może i z pompą nawet. Ja tylko dodam już jako historyk trochę wariat, że to nie tylko 80. rocznica polskiej szkoły, ale równa 120. rocznica budynku, w którym się znajdujemy, bo dokładnie miesiąc mniej więcej. No, imprezka będzie we wrześniu, a w październiku 1906 roku ten budynek został oddany do użytku. Także tego budynku już tu za wiele nie ma, to są szczątki w okolicach tam parteru, no ale tym niemniej każdy, kto widział stare pocztówki, ten piękny neogotycki obiekt, no to właśnie on ma 120, no, będzie miał 120 lat za chwilę, więc serdecznie wszystkich absolwentów zapraszam na te spotkanie, pewnie szczegóły są na stronach szkoły.
0: No właśnie, będzie świetna okazja do tego, żeby wspominać, być może obejrzeć też dokumenty i może też właśnie pochwalić się niesamowitym wydawnictwem. Dwie książki poświęcone historii przedwojennego gimnazjum. Sporo takich ciekawostek, które no naprawdę dotąd były nieznane, mogliśmy się dowiedzieć ze sprawą tej publikacji.
4: Ciekawostek się namnożyło i zaczynam powoli myśleć, żeby wydać trzecią część jako uzupełnienie chyba. Znaczy nie jest to nic nowego, bo tam generalnie zakres czasowy został wyczerpany. To już niewiele więcej powiem, a o czasach współczesnych to nie bardzo mi się chce, czy też nie potrafię. Natomiast do tych rzeczy, które poszły w tej książce, no to jest drugie tyle już szczegółów. I sam nie wiem, czy to zrobić w formie jakiegoś dodatku na zasadzie aneks do tego, co już było, czy jeszcze raz to napisać z poprawkami. No, generalnie naprawdę tego materiału zrobiło się dużo, no ale szkoła, ten budynek i no, gimnazjum to jest jeden z wątków tylko, które mnie ostatnio interesują. Jakoś tak szerzej poszedłem i zacząłem przeglądać różne źródła jławskie. Naprawdę jest mnóstwo tematów nieruszanych, gdzieś tam troszkę schowanych może, które myślę, że ludzi tutaj mogą zainteresować. Taki mały aneksik zrobię teraz. Jako, że ukazał się świeżo rocznik Suski, bardzo polecam. Koledzy z Susza wydali znakomitą książeczkę i tam jest m.in. artykuł Dawida Uselisa o honorowych obywatelach miasta Rosenberg, no czyli Susza właśnie. Pan Dawid się, widzę, inspiruje moimi gdzieś tam dociekaniami, zresztą nawiązuje wprost i przedstawia właśnie Susz z tego punktu widzenia, a któż tam został honorowym obywatelem, więc chciałem tutaj powiedzieć zupełnie nowa rzecz, bo sprzed kilku dni dosłownie, że wpadł mi jeszcze jeden w oko obywatel honorowy, którego byśmy chyba nie chcieli. Powiem tak, to co znalazłem w źródłach to jest zapowiedź tego, co zostanie wykonane. Nie wiem, czy to zostało wykonane, źródeł dokumentów nie ma takich 100%, natomiast jest to dosyć wyraźna mowa, że dostaje, no to jest osoba numer 2 w państwie niemieckim po Hitlerze.
0: Ten tytuł został nadany i on obowiązuje, czy też nie obowiązuje? Jak to wygląda?
4: Nie, no oczywiście, że nie obowiązuje. To jest zupełnie inne miasto, inny system państwowy. Jakby z automatu te wszystkie honorowe obywatelstwa zostały zlikwidowane. To jest troszkę kłopotliwe, bo sprawdzam tego mojego obecnego honorowego, czy da się. Wiele miast wydało dokumenty, które unieważniały te nadania honorowe, ale to są miasta głównie niemieckie. Tam, gdzie się system władzy nie zmienił, na terenach, które przejęła Polska, to jakby z automatu po prostu wypadło. No dobra, powiem, Rudolf Hess. Ten tytuł honorowy nadał ten sam człowiek co Adolfowi, czyli nasz burmistrz tutaj kochany Niekał, Fritz Niekał, i chyba sobie zrobił takie know-how z tego nadawania honorowych obywateli, bo Hitlerowi nadał zaraz jak przejął władzę, a tuż po nadaniu tego zakładam, że jednak to się dokonało. To jest o tyle zabawne, że on nadał honorowego obywatela temu szpanu nie tylko w imieniu Iławy, ale także biskupca Kisielic i Gardei bodaj, no i właśnie biskup, co to się działo. I zaraz potem kolejny awans. On właśnie w tym samym roku, w którym nadał ten tytuł, awansował na burmistrza Tylży, więc nie przypadkiem może te takie, no powiedzmy brzydko, lizusostwo tutaj się z jego karierą powiązało. No a to taki zupełny margines. A z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli już o tym mówimy, więc zająłem się historią młyna nad naszym jeziorakiem. Bardzo ciekawa historia właścicieli tego młyna od gdzieś tam końca XIX wieku. To są takie trzy rodziny żydowskie, jedna, druga, trzecia. Wszystkie gdzieś tam kończyły w dosyć tragicznych okolicznościach. Oczywiście najciekawszy jest moment, kiedy trzecia rodzina odeszła i przyszli naziści. No ale no, z tego wyszedł gruby artykuł, cztery części. Jak ktoś jest ciekaw, to jest taka gazetka Pismo Prowincja się nazywa. Jest to coś podobnego do naszego rocznika Suskiego, tylko że wydawane w Sztumie. No i jakoś oni się zdecydowali wydać pierwszą część tej historii o młynie. To jest pierwszy właściciel, tam ona jest. Może kiedyś zbiorę to w jakąś całość, to wtedy już grubsza rzecz troszkę z tego wyjdzie i no i będzie jakiś właśnie większy artykuł.
0: Także od razu zachęcamy, jeśli tylko ta publikacja się ukaże, na pewno będziemy o tym wiedzieć. Natomiast chciałem też zapytać o salkę muzealną. Był pan tam parę ładnych miesięcy temu. Była dyskusja na temat właśnie ostatniego stulecia miasta. Co tak wyróżniało właściwie Iławę w tamtym okresie, który no był jednak, jak wszyscy podkreślają dotąd, dość ciekawy dla tego miasta?
4: Gdzieś tak do lat 70. Iławy w źródłach nie ma. Znaczy, jest to tak szczątkowe, po prostu nie istnieje. Jakiś Reszel, jakieś Kisielice, jakieś takie naprawdę dzisiaj małe mieściny są, a Iławy nie ma. To wszystko się zaczyna kręcić około lat, no powiedzmy, że 80. XIX wieku i jak się zaczęło kręcić, tak się kręci. Co nakręcało? No to już właściwie powiedziano wiele na ten temat. Na początku był to kanał, na pewno połączenie z Elblągiem poprzez kanał Oberlandzki, czy też jak dzisiaj nazywamy go Elbląski, dzięki czemu Iława mogła spławiać drewno, sprowadzać różne rzeczy. Sam fakt, że Iława sprytnie wykupiła jeziora, którego zasoby mogła wykorzystywać, bo wcześniej to była własność prywatna. Druga sprawa to kolej, która uczyniła Iławę takim centrum komunikacyjnym regionu. No i trzecia sprawa to wojsko. Jednak sporo procent mieszkańców, olbrzymie pieniądze, które poszły za tym, no to bez tego wojska w gruncie rzeczy Iławy by nie było. Mówimy o okresie mniej więcej do I wojny światowej. Potem rzeczywiście Iława przysiadła, stała się miastem nadgranicznym, z zerwanymi jakimiś tam naturalnymi rynkami, a potem się znowuż odrodziła, tyle że jako chyba miasto turystyczne. Nie przypadkiem mówiło się o niej wtedy perła Oberlandu. Ówczesne władze postawiły na te walory tutaj krajobrazowe, a że ruch turystyczny w Niemczech się bardzo rozwijał, a już może nie powinienem tego mówić, ale w czasach nazistowskich, kółeczko w głowie ówczesnych władz, żeby młodzież jeździła, żeby zwiedzała, żeby to był ruch, krótko mówiąc. I no, dopóki nie wybuchła ta wojna, z ich punktu widzenia nieszczęsna, z naszego bardzo nieszczęsna, no to i się ładnie wszystko kręciło. Na początku nawet wojna dawała pewne korzyści, no bo tania siła robocza, no umówmy się jednak, te inwestycje, które tu się dokonały, no były budowane rękami jeńców, no ale potem przyszło za to zapłacić. No i zapłata była straszliwa. Na czym płaczą jeszcze nieliczni żyjący, już chyba ich coraz mniej jest, byli mieszkańcy, co to się stało z tą Iławą i prawdopodobnie żałują, no tak mi się wydaje.
0: Ale żałują tej architektury, tej przestrzeni, czy może rzemieślnictwa i w ogóle takiej gospodarności Iławy?
4: Klimatu, co ciekawe. Ja przeglądam te wspomnienia, społeczność iławska, ta niemiecka, wydawała tam swoje biuletyny Heimat Rosenberg i tam jest mnóstwo listów, mnóstwo żalu, takiej zwykłej tęsknoty, że można Niemców nie lubić, ale trzeba im tutaj troszkę współczuć jednak, bo to nie ma nic wspólnego z nacją. To jest po prostu przywiązanie do miejsca, taki patriotyzm pejzażu, jak powiedział o tym kiedyś Mackiewicz, Józef Mackiewicz, bo długo. Te zapachy, te jezioro, te drzewa, ten klimat, ci ludzie, no to było coś specyficznego. A przy okazji powiem, że ostatnio się w czasach nazistowskich grzebie, no tutaj Iława się specjalnie nie wyróżniała akurat, jeżeli chodzi o taką aktywność. Poza może wąską elitką właśnie typu burmistrza Niekała i paru innych, to jak przeglądam źródła tej aktywności oddolnej, nazwijmy to Hitlerjugend czy tego, to tutaj owszem, tam byli, coś robili, tyle co trzeba, ale zawsze gdzieś tam z tyłu albo i wcale, szczerze mówiąc. Znowuż te okoliczne miejscowości są bardziej wyróżniane i aktywne. Więc ci ludzie tak naprawdę, mam wrażenie, żyli w takim stanie troszkę nieświadomości. Oczywiście oni pewnie wiedzieli, co trzeba było wiedzieć, ale nie sądzili, że to się tak skończy.
0: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do historii naszego miasta, bo jest bardzo interesująca i ciekawa. I też przynajmniej dlatego, że wciąż na odkrycie, a właściwie może upublicznienie, czeka wiele wątków związanych oczywiście z historią Iławy. Moim i waszym gościem był Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. No i oczywiście badacz, a także, myślę, pasjonat historii, ale przede wszystkim oczywiście człowiek nauki. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia, mam nadzieję.
2: Zmieniamy temat.
0: Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Powstał fragment drogi do Siemian. Macie państwo zamiar kontynuować tę pracę?
5: Tak, widzimy potrzebę dalszej pracy na tej drodze. Udało nam się odnowić około 3 km drogi do Siemian. Staraliśmy się wybrać te najbardziej newralgiczne, najgorsze fragmenty, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy do tego podejść kompleksowo i będziemy kontynuowali pracę w kierunku Siemian, bo jest to nasza wizytówka, wizytówka powiatu. Siemiany odwiedza wielu turystów, wiele osób z zewnątrz, ale również mieszkańcy powiatu iławskiego często w okresie letnim przemieszcza się w kierunku Siemian, ale ale nie należy zapomnieć również o mieszkańcach, którzy na co dzień korzystają z tej drogi, także widzimy potrzebę remontu tej drogi i na pewno będziemy kontynuowali ten proces.
0: Mieszkańcy tych miejscowości, zwłaszcza z Gardzienia, są bardzo zadowoleni, bo tam coraz częściej dojeżdżają też mieszkańcy okolicznych miasteczek. Chciałem pana zapytać oczywiście o to, jakie plany macie, bo z pewnością tych inwestycji też będzie kilka do zrealizowania.
5: No jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to kluczową i taką flagową inwestycją inwestycja od Wikielca w kierunku powiatu nowomiejskiego. Jest to droga inwestycja około 18 milionów złotych. Powstanie przebudowana nawierzchnia drogowa. To jest oczywiste, ale również infrastruktura towarzysząca, będzie szlak pieszo-rowerowy od Wikielca do końca powiatu iławskiego.
0: Bardzo kluczowa trasa. Dużo ludzi narzekało na fatalną jakość, zwłaszcza pobocza po jednej i po drugiej stronie. Wręcz trzeba było zatrzymać samochód, żeby tamtędy przejechać. No ale wiadomo, wszystkich rzeczy nie da się od razu załatwić. Podobnie jest z wieloma inwestycjami, które są realizowane wspólnie oczywiście z innymi samorządami. Właśnie chciałem pana zapytać o taką współpracę, bo widzimy ją od wielu lat. Chodzi oczywiście o gminę Iława. To daje taki motor do tego, żeby no właśnie włączyć dodatkowe realizacje.
5: Tak, oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, powiat iławski, realizując inwestycje drogowe, zawsze współpracuje z samorządami, na terenie których odbywają się te inwestycje. Tu należy pochwalić współpracę z gminą Iława, ale pan wójt Krzysztof Hermaciński zawsze jest otwarty i chętny do współuczestnictwa i współfinansowania inwestycji, które mają miejsce na jego gminie, ale to nie tylko gmina Iława, bo należy zwrócić uwagę na gminę Zalewo, na której, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, chyba ich było najwięcej w minionym roku, ale również gmina Kisielice, Lubawa. Wszyscy są chętni do współpracy, wszyscy deklarują z naszych partnerów zapewnienie wkładu własnego, bo na tej zasadzie działamy, że jeżeli remont czy przebudowa jest finansowana ze środków zewnętrznych, to 50% wkładu własnego pokrywa gmina, a jeżeli robimy to ze środków własnych, to 50% inwestycji dokłada gmina, na terenie której dana droga przebiega.
0: Tak też jest z Zalewem, na przykład dotyczy ulicy Kilińskiego. Zresztą burmistrz tego miasta bardzo chwali sobie współpracę z waszym samorządem. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o inne inwestycje już poza drogami, to na pewno kilka takich możecie wymienić.
5: Nic się nie zmieniło w podejściu powiatu iławskiego do edukacji. Tutaj, co prawda, w minionym roku nie było żadnych spektakularnych inwestycji, które miały miejsce w latach poprzednich, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować nowy ośrodek szkolno-wychowawczy na ulicy Sucharskiego, bądź termomodernizować i gruntownie wyremontować zespół szkół ogólnokształcących. To są takie inwestycje w oświacie, które były przez ostatnie lata kluczowymi dla nas. Niemniej jednak nadal dbamy o rozwój edukacji na terenie powiatu iławskiego. Bardzo nam zależy na tym, aby stał on pod względem infrastrukturalnym, jak i merytorycznym na jak najwyższym poziomie. Dowodem tego jest również fakt, że przekazujemy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży uczęszczających do naszych szkół pewną pulę środków. Jest to 266 tysięcy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takich stypendium dla wybitnych uczniów 232.
0: To bardzo dużo i na pewno ta młodzież też jakby odwdzięcza się tym, że dbacie o ich zaplecze też intelektualne, bo przecież teraz za chwilę do szkół trafi znowu sporo sprzętu komputerowego.
5: Tak, samorząd pozyskał dla szkół i młodzieży z terenu powiatu iławskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych ponad 1000 jednostek sprzętu elektronicznego. Są to komputery, tablety, urządzenia do pracy zdalnej. Są to sprzęty, które zostały sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
0: A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest jest moim i Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy i ławy.
6: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze taka a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby, również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
0: Trochę się obwiniasz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
6: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić. Że Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no to jakby tu przynosiły polskość. Rocznik przedwojenny, więc wszystka ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą. Później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa. Nie wiedział, co robić z tym wolnym czasem. Postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować, założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że był protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów w Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie w latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
0: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle i dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
6: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzieniec, jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało, a śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej chodziłem, zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego, no bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja wiem, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, doręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10. Bardzo mi się to spodobało i z biegiem tak chodzenia, miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu, czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego, i to była taka, no, pierwsza miłość, którą później zostałem zięciem Jana Kowalskiego. Także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdy już poszedłem do wojska. Tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło, nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo

0: pana Kowalskiego, rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźbą bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił, nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no oni się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinął, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem. I ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku już, gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi: ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski, i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci, tak jak on, uczę młodzież rzeźbić, tak jak on, w różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
1: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, bo mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
0: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, ja, no, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki, za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś, jak orkiestra jeszcze miała w Szwalewie taki swój obozy letnie, i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią, kloc pięciometrowy. I wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem, i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance, i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogę mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy, i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również. I tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie ma problemu. Ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy ketchup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy się fotografują. No to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka. To jest coś, co cię dopinguje. A jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować, ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem, skansen, wiele razy. Później ja już bez niego jeździłem do tego skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego w wielu plenerach w Polsce, nad morzem, stoją we Władysławowie, rzeźby stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby, no, mają życie, takie żywotność 20 lat. I wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy sprawód, pan Żerek czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili

0: jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan. Oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie. Ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więcej oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego.
1: Ci panowie Marek Dolecki, Jan Gostrowski są już, wiesz, no starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
2: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i no, odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Reklama.
1: Masz Allegro Smart?

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: Tym bardziej, że powiemy o zmianach wizerunkowych i architektonicznych, które ruszą jeszcze w tym roku na osiedlu podleśnym w Iławie. W tej części miasta powstanie nowy blok mieszkalny i nowoczesny lokal gastronomiczny. A moim i waszym gościem jest Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie. Zanim przejdziemy do wiosny, chciałem zapytać o akcję Zima. Spore utrudnienia, pewnie bardzo duże koszty, no i pewnie ciężkie prace.
3: Po 13 latach Aura przypomniała nam, że w naszej szerokości geograficznej zima też potrafi pokazać swoje oblicze. Byliśmy wszyscy świadkami wielomiesięcznych, zalegających padów śnieżnych, które dały się we znaki wszystkim, łącznie z administracją spółdzielni. Przytoczę Państwu tylko dwie liczby. 100 ton piasku zużytego na posypywanie chodników, które mamy w ilości ponad 25 km w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Praca w Iławie. Dodatkowo 20 ton soli drogowej, którą też musieliśmy wysypać na parkingi i na ciągi komunikacyjne. Powiem Państwu, że takie ilości zużywaliśmy średnio w przeciągu poprzednich 5 lat. W ciągu jednego sezonu zużyliśmy 5-letnią normę, tym samym są to 5-krotnie wyższe koszty, które jako spółdzielnia musieliśmy ponieść na utrzymanie naszych zasobów. Wiem, że nie wszyscy mieszkańcy byli w jednakowym stopniu zadowoleni z tempa odśnieżania, ale proszę zrozumieć, 16 hektarów terenu miasta jest w zarządzie naszej spółdzielni i to, co panie, głównie panie i wspierający ich panowie, konserwatorzy musieli zrobić w tak krótkim okresie czasu, to zasługuje naprawdę na ogromny szacunek i podziękowanie. Tą drogą też bardzo dziękuję firmom współpracującym ze spółdzielnią w zakresie utrzymania czystości naszych zasobów. Panie i panowie dwoili się i troili, żeby jak najszybciej oczyścić ciągi komunikacyjne, żebyście Państwo mogli się bezpiecznie przemieszczać.
1: A jaki to koszt tej całej operacji, którą prowadziliście praktycznie już chyba w październiku, bo ta aura nas zaskoczyła bardzo szybko?
3: No mówimy tutaj już o kosztach w milionach złotych, więc jesteśmy na etapie podsumowywania tych wszystkich poniesionych nakładów. W końcówce miesiąca będziemy mieli Radę Nadzorczą i będziemy Radzie Nadzorczej dokładnie już prezentowali wyniki tych naszych działań.
1: W tym sprawozdaniu na pewno znajdą się informacje dość bolesne dla niektórych mieszkańców. Chodzi bowiem o długi. Wciąż są i na pewno będziecie też prowadzić akcję, która ma pokazać społecznie, że ten problem istnieje. Z pewnością to czas chyba już ostateczny dla tych osób, żeby wreszcie uregulować zaległości.
3: Tak, jest to bardzo trudny temat. Ja jednak zwróciłbym uwagę na jeden element. W naszych zasobach mieszka, szacujemy, około kilkunastu tysięcy osób. Różni nasi mieszkańcy mają różne sytuacje życiowe. W dużej mierze też niezawinione przez te osoby i my to rozumiemy. No, spółdzielczość to jest wzajemne wspieranie się i rozumiemy, że różnie ludziom układają się i kwestie zdrowotne i związane z zarobkowaniem, z pracą, więc mamy ogromną dozę wyrozumiałości dla sytuacji enumeratywnych pojawiających się w poszczególnych rodzinach. Natomiast w moich oczach i w mojej ocenie oraz w ocenie Rady Nadzorczej trudno jest zrozumieć aż tak wysokie zaległości, bo sięgające prawie 2 milionów złotych w skali spółdzielni, zwłaszcza u osób, które mają dochody stałe, wiemy o tym. No tutaj jest to forma troszeczkę no takiego bardzo nieeleganckiego, że tak powiem, kredytowania się spółdzielnią. Mówię celowo spółdzielnią, nie mieszkańcami, ponieważ zaręczam Państwu, że z uwagi na te zadłużenia niektórych mieszkańców wobec spółdzielni, inni mieszkańcy nie ponoszą związanych z tym kosztów. Spółdzielnia Mieszkaniowa Praca w Iławie, posiadająca dodatkowe dochody z tytułu innej działalności poza spółdzielczej, z tak zwanego rynku komercyjnego, jest w stanie pokrywać te zadłużenia i być konsekwentnym i takim stałym płatnikiem zobowiązań, które mają mieszkańcy wobec energetyki cieplnej, wodociągów, etc. Tutaj spółdzielnia jest wypłacalnym partnerem, stabilnym dla naszych kooperantów. Nie ma takich zagrożeń. Natomiast prawdą jest, że moglibyśmy te środki wykorzystać na inwestycje, które prowadzimy szeroko, a mamy też jeszcze wiele planów na ten rok, o których, jeśli pan redaktor pozwoli, będę chciał Państwu powiedzieć.
1: Zanim do nich przejdziemy, chciałem zapytać, czy w ogóle jest jakiś sposób na to, żeby te długi ściągać, żeby na przykład, nie wiem, w jakiś sposób przyspieszyć spłatę tej, no powiedzmy, dość dużej sumy.
3: Spółdzielnia w ramach działu windykacji, tutaj główną rolę odgrywa mój prokurent, radca prawny spółdzielni, pan Tomasz Nastaj, który we współpracy z ekipą pracowników naszych, delegowanych do tych działań, praktycznie w 100% zasądza wszystkie należności wobec spółdzielni. I tutaj chciałbym uspokoić mieszkańców, żadna złotówka nie ucieknie i ona nie będzie zmarnotrawiona. Natomiast żyjemy w państwie prawa, obowiązują nas pewne przepisy dotyczące egzekwacji egzekwowania tego typu należności. Jest to zazwyczaj związane z pewną terminowością sięgającą nieraz nawet miesięcy, a i w skrajnych sytuacjach lat. Ale my odzyskujemy te zadłużenia i wszystkie pieniążki wraz z odsetkami ustawowymi oraz z kosztami związanymi z funkcjonowaniem działu windykacji wracają na konta spółdzielni.
1: Teraz chciałbym właśnie zapytać o te plany. Dotyczą różnych właściwie fragmentów waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
3: W 6 budynkach w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też ten sam komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Z takich najważniejszych prac, które planujemy i już będziecie Państwo mogli zaraz to zaobserwować, mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5, ruszamy z termomodernizacją 2 budynków. To są już 2 z 3, które nam zostały niestermomodernizowane budynki na terenie osiedla podleśnego. Te 2 budynki w tym roku stermomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach. Na tym samym osiedlu też rozpoczniemy kolejny etap budowy miejsc parkingowych, postojowych na terenie osiedla podleśnego. Ponad 40 miejsc przybędzie w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac, także w obrębie osiedla podleśnego, poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie. Natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę tą kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
1: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
3: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta i powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, 5-kondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii, z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych. Mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
1: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
3: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te 2 pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. przykład. No jest to wyzużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługa, w który jest wyposażony w tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli 2 pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
1: Sezon grzewczy już praktycznie za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
3: Chcę Państwu przypomnieć, że pośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigajoula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostkach gigajoula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30% powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia pierwszych partii mieszkań, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minim osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 złotych w ciągu jednego sezonu grzewczego.
1: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
0: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz wracamy do historii Iławy. To, jak już mówiliśmy, burzliwe i trudne dzieje, które wciąż są przedmiotem badań i prac naukowych. Do dziś zachowało się wiele zdjęć oraz nieliczne rysunki i przedmioty, a ich znaczenie związane jest z niezwykłą kulturą, architekturą i wizjonerstwem. Bez względu na czas mieszkańcy korzystali z jeziora Jeziorak, wielkich zasobów leśnych, rozwijał się też handel, powstawały nowe domy i kolejne ulice. Tym razem przeniesiemy się do XIV wieku, mówi Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie.
4: Na przełomie wieku XIX i XX Iława się rozwijała. Niestety na początku XX wieku dojdzie do potężnego kryzysu. Tym kryzysem będzie I wojna światowa. Jak wiemy, Niemcy tą wojnę przegrają. W roku 1918 powstanie Polska, a to z kolei doprowadzi do plebiscytu na terenach spornych i takim właśnie terenem plebiscytowym będzie Warmia i Mazury, w tym Iława. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że Iława była terenem, gdzie ta ludność polska mieszała się z ludnością niemiecką, chociaż ewidentnie ludność niemiecka dominowała. Ale jak się tak dobrze poszukać, przyjrzeć gazetom z tamtego okresu, czy też popatrzeć na starych pocztówkach, na szyldy sklepowe, to te polsko brzmiące nazwiska się znajdują i wiemy, że tam Polacy mieszkali. Zresztą powiem, że żeby przekonać mieszkańców Iławy do Polski, w pewnym momencie będzie przez Warmię i Mazury, w tym przez Iławę, przejeżdżał Stefan Żeromski, który będzie agitował na rzecz właśnie Polski. Stąd też notabene w Iławie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się pomnik Stefana Żeromskiego ze znamienitym napisem "Ziemia mazurska jest nasza". Niestety plebiscyt przez Polaków został przegrany. W Iławie jedynie 5% populacji głosowało za Polską, a to spowodowało, że po plebiscycie Iława została w Niemczech. I tak będzie praktycznie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Iława będzie nadgranicznym miastem z Polską, w której będą znajdowały się garnizony wojskowe. Niestety II wojna światowa przerwie ten moment rozwoju Iławy. Jak wiemy, był to potężny kataklizm, który spotkał tą część kontynentu europejskiego, Polskę. I w 1945 roku do Iławy dotrze wojna. Jak się okaże, będzie dla miasta niezwykle niszczycielska ta wojna druga. Z tego względu, że Armia Czerwona, która wkroczy do miasta i miasto zdobędzie, mimo że walki były dosyć długie i brutalne, to same miasto w wyniku zdobywania nie zostało zbyt mocno zniszczone. Jak się potem okaże, bardziej niszczycielski będzie pobyt Armii Czerwonej w Iławie, która w kolejnych miesiącach będzie systematycznie plądrowała, niszczyła i podpalała Iławę. Ostatecznie Iława zostanie zniszczona w prawie 75%. Pozostaną jedynie niektóre budynki użyteczności publicznej, które po prostu były potrzebne, typu dworzec, typu ratusz, co prawda uszkodzony, czy szkoła jedynka dzisiejsza, która będzie pełniła funkcję lazaretu. To przetrwa, reszta zostanie zniszczona. Także potworne zniszczenia Iławy w 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy już zmieni się sytuacja polityczna, Iława wpadnie w ręce polskie, stanie się polskim miastem i pierwszymi osobami, Polakami, którzy pojawią się w mieście, będą kolejarze, którzy tutaj będą docierali ze składami. Ze względu na to, że Iława jest węzłem kolejowym, będą tutaj pracowali, będą sprowadzali swoje rodziny i to oni przyniosą Polskę do Iławy, właśnie ci iławscy kolejarze. Po 1945 rozpocznie się odbudowa Iławy. Między innymi tutaj warto by wspomnieć chociażby postać burmistrza Grabowskiego, Maksymiliana Grabowskiego, który podejmie się trudu odbudowy miasta i przez praktycznie kolejne lata, od 1945 aż do 1948, będzie starał się przywrócić miasto do życia. Samo odbudowywanie Iławy będzie trwało do roku 1955. I powiem tak, że burmistrz Grabowski zasłużył sobie na miano wielkiego budowniczego Iławy z tego względu, że właśnie zrobił te wszystkie rzeczy i dzisiaj jego imię nosi sala narad Iławskiego Ratusza, bo po prostu zrobił olbrzymią pracę na rzecz Iławy. W okresie PRL Iława się będzie rozwijała dalej, będą budowane kolejne osiedla, populacja miasta się będzie zwiększała, a sama Iława się rozrośnie, będzie stawała się miastem 15, 20, potem 30 tysięcznym. Także idzie szybki rozwój Iławy. Natomiast kolejną taką datą, słupem niezwykle ważną dla Iławy jest rok 89, pada komuna, zaczyna się demokracja i następują kolejne lata rozkwitu Iławy. Kolejni burmistrzowie, którzy będą wtedy zarządzali Iławą, będą to miasto upiększali, będą rozbudowywali, powstaną budynki użyteczności publicznej. W 2004 roku, kiedy Polska wstąpi do Unii Europejskiej, pojawią się fundusze europejskie. Także praktycznie na naszych oczach miasto się będzie po prostu rozwijało. W 2005 roku za burmistrzostwa Jarosława Maszkiewicza z kolei będziemy obchodzili równo 700. rocznicę obchodów istnienia miasta. I jako ciekawostkę powiem, że właśnie w tym 2005 roku zostanie zamówiony nowy łańcuch burmistrza w miejsce starego, który był ofiarowany burmistrzowi Iławy w roku 1905 właśnie na pamiątkę tych wydarzeń burmistrzostwa, a który to łańcuch będzie po wojnie znajdował się w Łapach i dopiero w latach 70., kiedy zostanie odkryty, a potem po upadku komunizmu powróci do Iławy. Także Iława doczekała się roku 2025 i swojego 720-lecia.
1: Mówił Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie. Na koniec zaglądamy do ciekawej publikacji zatytułowanej Pamiątki dawnej Iławy. To zbiór różnego rodzaju zdjęć i materiałów archiwalnych, mówi Rafał Kocięta z Iławy, który wraz z Stanisławem Baruchowskim wydali ten niezwykły album.
5: Zaprezentowane zdjęcia i przedmioty w tej publikacji są częścią zbiorów autorów, czyli moich i Stasia. No i stanowią one przegląd takich przedmiotów codziennych, użytkowanych w dawnej przedwojennej Iławie przez mieszkańców, przez różnego rodzaju przedsiębiorców, handlowców, ale też urzędników i żołnierzy garnizonu iławskiego. Dlatego można tam znaleźć, tak jak powiedziałem, przedmioty codziennego użytku, takie jak wieszak chociażby ubraniowy, ale również pismo urzędnicze czy pamiątki wojskowe.
1: No właśnie, o te pisma chciałem trochę zapytać. To może pana? Mówi Stanisław Baruchowski, współautor publikacji Pamiętniki dawnej Iławy. Bo tam jest taki akt, nie wiem, to jest chyba akt nadania budowy? Intencyjne budowy właśnie kościoła, którego już no, nie ma.
6: W sprawie budowy kościoła katolickiego utworzył się komitet wyznawców religii rzymskokatolickiej, a tu nie było kościoła dla tego wyznania, więc postanowiono pobudować. No i to się stało w 1860 roku, ale niestety tylko 100 lat przetrwał ten kościół. Raz, że był już w lichym stanie technicznym, on był drewniany, a po drugie kolidował z przebudową ulic.
1: A chciałem zapytać jeszcze, długo zajęło panom zbieranie tych wszystkich rzeczy? W jaki sposób to się odbywa?
6: Penetracja internetu, wszelkich możliwych forów, eBay, Allegro, jarmarki staroci, najróżniejsze, najwięcej do jarmark dominikański swego czasu przynosił. Teraz już i tam nie można znaleźć. Teraz jeszcze można tylko liczyć na rynek niemiecki, że tam coś rzadko, ale coś się pojawi.
1: A macie zamiar na przykład kontynuować taką pracę, żeby na przykład ją poszerzyć o jakieś inne dokumenty? Być może takie rzeczy, które znajdują się w depozytach na przykład muzealnych w Olsztynie czy też w Ostródzie?
5: Troszeczkę nawiążę do poprzedniego pytania i pasją kolekcjonowania pamiątek iławskich, ogólnie interesowania się historią Iławy. Ja interesuję się 20 lat, Stasiu troszeczkę dłużej. Też ta publikacja jest takim uwiecznieniem, uhonorowaniem naszej znajomości. I no i te prace, ta pasja nie ustanie, na pewno. To już jest taka życiowa pasja. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzeów innych miast czy kolekcji prywatnych, no to jeżeli chodzi o muzea, sprawa jest jasna. To są rzeczy muzealne, własność państwa, czyli tutaj raczej nie będzie możliwości ich pozyskania. Natomiast na pewno, przynajmniej ja, czerpię z archiwów różnych bibliotek, różnych muzeów i pozyskuję dane historyczne z tych archiwów, bo no, nie sztuką jest posiadania, niemożliwością jest posiadania wszystkiego, w tym także dokumentów, ale dla mnie jest ważna treść dokumentu i co można się dowiedzieć z treści tego słowa pisanego. To dla mnie też już jest wystarczający taki artefakt. Natomiast jak najbardziej wymiany kolekcjonerskie jeszcze z zaprzyjaźnionymi pasjonatami regionalistami. Regionalizm jest bardzo modny teraz i praktycznie nie ma miasteczka, czy nawet wsi, w której by nie było lokalnego pasjonata historii. I przy odpowiednich kontaktach można też na zasadzie wymiany kolekcjonerskiej różne rzeczy pozyskiwać.
1: A chciałbym zapytać, czy planujecie dodruk, bo jest bardzo duże zainteresowanie tą publikacją.
5: Jeżeli będzie potrzeba duża, to nie będzie przeciwwskazań. Projekt jest naszą pracą autorską z pominięciem okładki. Okładka jest autorstwa grafika, którego nazwisko jest w stopce redakcyjnej książki. Natomiast sama książka została wydana naszym własnym sumptem, nikt nas nie finansował. Jest to nasza prywatna inicjatywa. 300 egzemplarzy. No myślę, że nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy już spoczęli na laurach. Na pewno czymś jeszcze czytelników, mieszkańców Iław zaskoczymy.
1: Autorzy publikacji, o której mówimy, to można powiedzieć prawdziwi poszukiwacze skarbów, ale tak naprawdę to ludzie z wyjątkową pasją. Często można ich spotkać z wykrywaczem do metali, co zresztą potwierdza Rafał Kocięda.
5: Drugą moją pasją jest prowadzenie poszukiwań przy pomocy wykrywacza metali i tutaj troszeczkę bym musiał cofnąć się do Adama i Ewy, żeby tu wyjaśnić słuchaczom, na czym ta pasja polega, jak to u nas wygląda. Mianowicie w 2006 roku założyliśmy wraz ze Stasiem, jeszcze z kilkoma innymi kolegami, Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eilau i Lawia. I właśnie głównym zadaniem stowarzyszenia jest poszukiwanie wszelkiego rodzaju pamiątek i zabytków związanych z Iławą. Realizujemy to od 2008 roku w pełnym porozumieniu i przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków de la Gotura w Elblągu. No i prowadzimy te poszukiwania legalnie, mając wszystkie stosowne i wymagane prawem pozwolenia. No i przekazujemy do WKZ-u znaleziska archeologiczne. No i tutaj, jeżeli możemy się pochwalić, no to pierwszym naszym takim dużym sukcesem stowarzyszenia był srebrny skarb z Mózgowa w 2010 roku. To było znalezisko poczynione, ale później też były skarb denarów rzymskich z Montyk, też z Gardzienia, pierścienie z epoki brązu, szereg innych znalezisk. Ostatni taki większy sukces to było zgłoszenie nieznanego dotychczas cmentarzyska gockiego z rejonu, nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, ale z powiatu jawskiego, najbliższej okolicy Iławy.
1: Pytamy też o potrzebę utworzenia w Iławie muzeum.
5: Muzeum jest bezwzględnie potrzebne. Trzeba pamiętać o tym, że muzeum z definicji pokazuje historię danego regionu, danego miasta, kto tu żył, kto tu robił, jak to życie wcześniej wyglądało. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia takiej właśnie ciekawości historii regionu, w którym się żyje, ale też ma to wymiar edukacyjny, bo można przyprowadzić dzieci czy wycieczki szkolne, pokazać pewne rzeczy, chociażby jak właśnie ten wspomniany tutaj i publikowany w naszej książce list intencyjny budowy kościoła katolickiego. Pokazuje tu, jak silna więź była mieszkańców katolików z swoją wiarą i jaka taka chęć zbudowania takiego kościoła, że napisali list intencyjny do władz pruskich i innych instytucji, które mogły pomóc w budowie tego kościoła. To szereg takich innych rzeczy. To też chcieliśmy właśnie tą naszą publikacją pokazać społeczeństwu i też może sceptykom muzeum, że jest co pokazywać. Jest co pokazywać, że Iława była bardzo ciekawym miastem, tętniło tutaj życie, bogate życie. Przykład, taka próbka tego, co można byłoby ewentualnie w takim muzeum zobaczyć, jest zawarta w naszej książce.
1: Mówił Rafał Kocięda, autor makiety Starego Miasta, publikacji i projektów historycznych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: O tym się mówi.
1: W tym programie powiemy o nowych projektach i działaniach w szpitalu powiatowym w Iławie. Zaczynamy jednak od iławskiej afery związanej z zatrzymaniem osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się legalizacją pobytu i zatrudnieniem cudzoziemców. Śledztwo przejęła prokuratura okręgowa w Elblągu. To ze względu na jej rozmiar i ilość materiałów, które trzeba zbadać. Poza tym czynności te będzie realizować kilku prokuratorów w powołanym do tego specjalnym zespole. W Iławie byłoby to nierealne ze względu na ograniczoną działalność instytucji. Mówi za tym również skala przestępstwa oraz odrębne działania związane ze sprawdzaniem wielu transakcji i przelewów, jakie wykonali podejrzani w tym procederze. Zbadanych zostanie wiele dokumentów, a także materiałów na dyskach komputerów i komórek. Nie jest też tajemnicą, że jedna z aresztowanych osób przepisywała część swojego majątku. Dodatkowo w trakcie finalizacji zakupów był też atrakcyjny dom na Cyprze o wartości ponad 20 milionów złotych. To wszystko zostanie staremnie zbadane, a zabezpieczone pieniądze pomogą w spłacie ewentualnych zobowiązań sądowych. A może być ich dość dużo, bo obcokrajowcy nie mieli na przykład opłacanych ZUS-ów. Deportowani cudzoziemcy będą też składać wnioski do sądu o odszkodowania. Zanim sprawa trafiła do Elbląga, mówił o niej Piotr Budziejewski, prokurator rejonowy w Iławie.
7: W dniu 11 marca doszło do realizacji czynności procesowych. Czynności te prowadzone były przez tutejszą Komendę Powiatową Policji w Iławie i Straż Graniczną z Olsztyna pod nadzorem tutejszej prokuratury rejonowej. W czynnościach uczestniczyło w sumie ponad 200 funkcjonariuszy policji. Zostało zatrzymanych 7 osób na terenie całego kraju, nie tylko w Iławie, z którymi przeprowadzono czynności procesowe. Jeżeli chodzi o Pawła C., ten mężczyzna stawił się do nas w poniedziałek i wykonano z nim czynności procesowe. Natomiast w zeszłym tygodniu wobec 6 osób ogłosiliśmy zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również umożliwiania przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów pobytu na terenie Rzeczpospolitej osobom z terenu Ameryki Łacińskiej. Przedsiębiorstwo, które pod płaszczykiem legalnej działalności świadczyło usługi z szeroko pojętego Human Research, według nas ułatwiało przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów wystawianych przez lekarzy, jak też i innych, w tym by w sposób nielegalny te osoby przebywały w kraju i świadczyły tutaj pracę. Co do 4 osób zastosował sąd na nasz wniosek środki o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie wobec 2 pań, które według nas niżej znajdowały się w strukturze przestępczej, zostały zastosowane środki o charakterze nieizolacyjnym, czyli dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowe. Co do osoby, która według nas założyła i kierowała zorganizowaną grupą przestępczą Pawła C., sąd rejonowy na nasz wniosek zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Charakter sprawy jest złożony i bardzo szeroki. Doszło do kolejnych realizacji. Jedno na terenie powiatu ostruckiego, drugie pod Bydgoszczą. Zostali zatrzymani 2 lekarzy, mężczyzna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i kobieta na terenie powiatu ostruckiego. Są to lekarze, którzy wystawiali poświadczające nieprawdę dokumenty związane z odbyciem badań lekarskich, które w rzeczywistości nigdy nie były przeprowadzone. Według nas dotyczy to ponad 700 obcokrajowców.
1: Panie prokuratorze, chciałem zapytać też o to, ile tych firm w rzeczywistości było, bo mówi się o tym, że to nie jest jedyna, tylko też jakby inne struktury, które też zajmowały się tym procederem.
7: Jeżeli chodzi o to przedsiębiorstwo, które znajduje się na ulicy Jana Pawła II w Iławie, wszyscy znają jego markę, natomiast z tą marką powiązanych jest kilka podmiotów gospodarczych. Ich nas w tym momencie nie będę wymieniał, natomiast nie jest to jeden podmiot, pod płaszczykiem którego prowadzono nielegalną działalność.
1: Jeszcze zapytam o te osoby poszkodowane w tym procederze, ponieważ one będą mogły ubiegać się o odszkodowania, ponieważ pobierano od nich nielegalnie różnego rodzaju opłaty. No i właśnie oni zostali jakby pewnie już częściowo przynajmniej poinformowani, a jak nie, to na pewno się to wydarzy i no właśnie, będzie dodatkowa odpowiedzialność tych osób za to, że wprowadzały celowo błąd i też wyłudzały pieniądze od tych ludzi.
7: Jest to kwestia na przyszłość i z pewnością w tym śledztwie zostanie to wyjaśnione. Proceder polegał na tym, że osoby z Ameryki Łacińskiej przyjeżdżały tutaj. Deklarowane było im, iż w sposób legalny będą pracować w Polsce, iż otrzymają za pośrednictwem tego przedsiębiorstwa. Załatwione będą wszystkie formalności, otrzymają zezwolenia na pracę. Natomiast tak się nie odbywało. Proceder polegał na stworzeniu fikcji tych obywateli Ameryki Łacińskiej. W cudzysłowie mówiąc, przerabiano na studentów, W ten sposób legalizowano ich pobyt na terenie kraju. Do rozważenia na przyszłość jest oczywiście kwestia oszustwa, gdyż te osoby płaciły przedsiębiorstwu pieniądze za to, żeby legalnie mogli pracować na terenie Rzeczpospolitej, natomiast to nie miało miejsca. Te osoby też były wprowadzane w błąd, nie miały świadomości, iż w takim mechanizmie uczestniczą. Do rozważenia jest kwestia artykułu 286, ale nie tylko tego. Pozostaje kwestia handlu ludźmi, do rozważenia zebrania dokumentów na to poświadczających. Pozostaje kwestia zbadania przepływów finansowych co do ukrywania składników majątku, to artykuł 299. Pozostają do wyjaśnienia kwestie przestępstw skarbowych, jak również oczywiście przestępstw przeciwko prawom pracowniczym, niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, czy też żądania opłat od osób, które świadczyły pracę na rzecz tego przedsiębiorstwa, a których potrącać nie wolno. Te osoby z Ameryki Łacińskiej odejmowano im od wynagrodzenia koszty przeprowadzania badań lekarskich, które spoczywają na pracodawcy. Byli przymuszani do płacenia pieniędzy za dojazdy do pracy, za wyposażenie ich w odzież roboczą, co jest niedopuszczalne. Te koszty powinien ponosić pracodawca.
1: Mówił Piotr Budziejewski, prokurator rejonowy w Iławie. Warto dodać, że do sprawy zatrzymano również 43-letniego przedsiębiorcę z powiatu olsztyńskiego. To kolejna osoba, która usłyszała zarzuty. Jak informuje policja, mężczyzna pomagał w uzyskaniu z uczelni w Warszawie i Gdańsku zaświadczeń o podjęciu studiów przez zatrudnionych cudzoziemców. Sprawa zdaniem śledczych jest rozwojowa, a areszty mają być sukcesywnie przedłużane aż do zakończenia wszystkich postępowań.
2: Zmieniamy temat.
1: Szpital powiatowy w Iławie wzbogacił się o nowy rezonans magnetyczny. Specjalistyczne urządzenie za pomocą dźwigu trafiło do górnej partii pomieszczeń budynku. To efekt wielu zapowiadanych zmian technologicznych w placówce, mówi jej dyrektor Jacek Zachariasz.
8: Cały czas dbamy o to, żeby urządzenia wymieniać, żeby były nowocześniejsze, bardziej przyjazne pacjentom, komfortowe i bezpieczne w obsłudze dla personelu medycznego. I tutaj właśnie udaje nam się pozyskiwać dużo grantów, a także udało nam się po prostu tutaj porozumieć się. Przecież to jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w Iławie, 400 tysięcy w nowoczesny set laparoskopowy, dotacja burmistrza Lubawy, 500 tysięcy złotych w nowy aparat RTG, dotacja burmistrza Susza w nowy aparat USG. Także naprawdę ta współpraca wygląda wspaniale. No też nie mogę tutaj pominąć pana wójta Iławy, który też nas tutaj wsparł kwotą ponad 100 tysięcy złotych na aparat neuromonitor, który jest niezbędny też do zabiegów tutaj, które wykonujemy na oddziale chirurgii ogólnej. To jest wiele milionów, jeżeli chodzi o rok 2025-2026, bo niektóre te projekty będą się działy na przełomie roku. To jest lądowisko, w związku z dostosowaniem do obecnych przepisów prawa, które się zmieniły. Udało nam się już osiągnąć to, że 4 miliony 300 tysięcy dostaliśmy z Funduszu Medycznego, plus z tamtego roku dostaliśmy dofinansowanie od pana wojewody 3 miliony 300 na lądowisko, z czego wydaliśmy już 246 tysięcy na projekt, dlatego będziemy teraz ogłaszali postępowanie. Cyfryzacja, to jest Krajowy Plan Odbudowy, 7 milionów 300 tysięcy złotych. To poprawi funkcjonowanie szpitala, to są serwery, to jest cała sieć szpitalna, dostosowanie software'u do obowiązujących wymogów i przepisów. Krajowy Plan Odbudowy to też 1 000 000 złotych na oddział internistyczny w ramach projektów kardiologicznych, też duża ilość sprzętu. Udało nam się otworzyć oddział rehabilitacji dziennej kardiologicznej, było duże zapotrzebowanie pacjentów. Nie każdy chce leżeć kilka tygodni, niektórzy wolą przyjść i pojechać do domu. Bardzo jestem zadowolony z rozwoju ginekologii. Tak jak widzimy, że spadki porodów, mamy drugi rok z rzędu wzrost porodów, ubiegły rok zamknęliśmy 639 porodami. Tak jak wcześniej mówiłem, wystąpiliśmy o drugi stopień referencyjności, żebyśmy mogli w tym zakresie działać. Poradnie wspaniale pracują i podobnie jak z noworodkami była tutaj taka czarna dziura, jeżeli chodzi o diagnozowanie pacjentek, tak tutaj udało się naprawdę dużo zmienić. Wchodzimy też teraz, pozyskaliśmy sprzęt EBIUS do badania piersi, chcemy się rozwijać. No tu mam jeszcze taki duży plan, ale na razie nie będę o tym mówił, bo muszę też tutaj z panem starostą sprawę omówić, żeby to też zebrać w jeden taki element, który będzie działał jako takie centrum. Bardzo mocno rozwinęła się neurologia, chociaż neurologia zawsze była tutaj na bardzo wysokim poziomie. To jest top of the top, jeżeli chodzi o nasze województwo. Zdobyliśmy certyfikat Złotego Angelsa. Polega to na tym, że nasza opieka nad pacjentem jest natychmiastowa. Już udało nam się zejść do 40 minut od momentu przywiezienia pacjenta do podania leków. To jest duży skok, a chcemy jeszcze zejść niżej. To jest związane z tym, że współpracują ze sobą trzy komórki. To jest oddział neurologiczny udarowy, zespoły ratownictwa medycznego i SOR. I to jest tak wszystko spięte, żeby ten pacjent jak najszybciej był zaopatrzony. No i to jest też efekt tego, że te wszystkie kwestie zdrowotne tego pacjenta jesteśmy w stanie poprawić. On szybciej może wrócić do zdrowia. To są też 4 programy lekowe, które w ramach oddziału neurologicznego robimy. Także to taki naprawdę jest prawie wojewódzki oddział, może nawet nie prawie, tylko tak mniej więcej już funkcjonuje. Rezonans magnetyczny, także też myślę, że w niedługim czasie już pracowni uruchomimy. Co to zmieni? To zmieni dużo, bo będziemy mogli otworzyć dział cały diagnostyki obrazowej. Będzie rezonans, tomograf, aparat RTG, aparaty USG. Wszystko będzie w ramach jednej pracowni chodziło. Pacjent będzie w jednym miejscu zaopatrzony. To też nam pozwoli wystąpić o miejsca rezydenckie i też będziemy wtedy mogli kształcić nowych lekarzy, którzy najprawdopodobniej przynajmniej część z nich tutaj zostanie. No bo istotą jest to, żebyśmy cały czas ten potencjał kadrowy odbudowywali. Oprócz tych takich działań twardych cały czas prowadzimy działania miękkie, kształcimy personel, lekarze wyjeżdżają i pielęgniarki na szkolenia, organizujemy akcje, powiedzmy tak jak ta akcja związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
1: Miło to słyszeć i to się pewnie przekłada też na zadowolenie pacjentów, nawet tych najmłodszych. Dbacie o to za każdym razem, kiedy są święta, kiedy są jakieś wyjątkowe okazje, to jakby staracie się podkreślić, stworzyć, krótko mówiąc, taką dość ciekawą atmosferę. Mamy zaczęły sobie chwalić na przykład pobyt w naszym szpitalu, gdzie kiedyś to był naprawdę horror.
8: No nie chcę mówić o horrorach, bo nie wypada mi, ale cieszę się, że są zadowoleni pacjenci. Będziemy dążyli do tego, żeby byli jeszcze bardziej zadowoleni. Zresztą widzimy to. Mimo, że jest niż demograficzny, ludzie wyprowadzają się też z powiatu, to ilość pacjentów, których przyjmujemy rok do roku cały czas rośnie. Nie mam jeszcze pełnych statystyk za rok ubiegły, ale widzimy, że to był naprawdę już bardzo znaczny wzrost. No i tak jeszcze tak puentując to wszystko, to bym chciał powiedzieć, że mówimy o sprzętach i dofinansowaniach, akcjach, ale kluczem wszystkiego to są ludzie, tak? To dzięki nim udało się stworzyć to, co w szpitalu funkcjonuje, bo zaangażowali się, mogę liczyć na każdego i to od strony białej do części szarej szpitala. To jest rzadkość, nie ma jakichś specjalnych konfliktów. Każdy naprawdę wie, po co do pracy przychodzi i naprawdę z tego jestem bardzo dumny, że udało się osiągnąć ten pewien taki już bezpieczny poziom funkcjonowania. Wszystko z korzyścią dla pacjentów.
1: Skoro mówimy już o nowościach i o tym sprzęcie, no to chciałbym pana zapytać też, bo absolwenci kierunku pielęgniarstwa i położnictwa uczą się w naszym szpitalu. No właśnie to jest bardzo dobry chyba taki prognostyk, dlatego że no to decyduje też o przyszłości personelu w naszym szpitalu, bo może któraś z tych osób na przykład tutaj podejmie pracę.
8: To jest bardzo istotne, żebyśmy kształcili nowe kadry. Dosyć mocno w tym uczestniczymy. Przez szpital w ciągu roku przewija się około kilkuset studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego. W związku z tym z tego jesteśmy zadowoleni, bo zawsze jakaś część tych osób zostaje. No, życzyłbym sobie, żeby tych osób zostawało więcej. Rozwiązałoby to wiele problemów, ale widzimy tendencję zwyżkową. Co więcej, szpital stał się bardzo takim atrakcyjnym też miejscem dla lekarzy. Mamy na dzień dzisiejszy 24 rezydentów. Na miejsca ginekologiczne walczy było 7 osób po jedno miejsce, a na psychiatrię 6 osób na jedno miejsce. Także to też wskazuje, że jesteśmy takim pożądanym ośrodkiem do tego, żeby się tutaj kształcić i pracować.
1: Muszę panu powiedzieć, że jak oglądałem państwa komunikat związany z zatrudnieniem do Centrum Zdrowia Psychicznego, to tak się zastanawiałem, czy w ogóle będzie szansa na pozyskanie lekarzy, a pan mówi właśnie, że jest odwrotnie. No właśnie, chciałem też popytać o tą pracownię.
8: No to jest duży nasz sukces, bo o kontrakt na Centrum Zdrowia Psychicznego walczyliśmy od 3 lat. Udało nam się. Podejrzewam, że w tym roku jesteśmy nieliczną jednostką, której udało się ten kontrakt pozyskać. Dzięki temu właśnie możemy wejść na inne już poziomy udzielania opieki medycznej, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Istotą Centrum Zdrowia Psychicznego jest to, żeby przerzucić ciężar leczenia z części tej szpitalnej na część właśnie taką tą domową, środowiskową. Mamy 2 punkty konsultacyjno-zgłoszeniowe, które funkcjonują. Jeden w Iławie, drugi w Nowym Mieście Lubawskim. One codziennie funkcjonują do godziny 18 i tam pacjenci mogą przyjść, prosić o pomoc i to jest jakby pierwszy etap tej pomocy. Tam są psycholodzy, pielęgniarki, które udzielają pomocy i następnie mamy, jeżeli jest taka potrzeba, 72 godziny, żeby udzielić pomocy lekarskiej pacjentowi.
1: Moim i waszym gościem był Jacek Zachariasz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Ponownie Dominik Jaskulski.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz kolejna odsłona naszego spotkania i temat ważny, bo dotyczący oczywiście historii, ale też zagospodarowania Placu Bandurskiego. To właśnie w tym miejscu spotkali się niedawno pasjonaci historii. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
9: 22 stycznia w godzinach koło godziny 13 głównodowodzący atakiem na Iławę melduje do Moskwy. Towarzyszu generale, Iława wzięta. Deutsch Eilau jest zajęty przez Armię Czerwoną. No i proszę Państwa, się zaczęło. Oddziały liniowe oczywiście zdobyły miasto. Spadły dokładnie dwie bomby na Iławę, jak mówią mieszkańcy Iławy. Jedna w okolicach dworca, druga tu, gdzie mamy teraz zespół szkół imienia Konstytucji 3 Maja. Nie zrobiły kompletnie żadnych szkód. Natomiast, jak Michał wspomniał, mieszkańcy Iławy byli bardzo późno, za późno powiadomieni o konieczności ewakuacji. I część wyjechała wcześniej, ostatni skład uciekał w nocy z 21 na 22 w kierunku Malborka. Tam oddziały, te pierwsze oddziały, które już zaczynały pierwsze podejście pod Iławę, trafiony został ten skład, ostatnie wagony się wykoleiły, nie wiemy, czy pojechała reszta. W każdym razie Sowieci weszli. No i proszę Państwa, na mapach sztabowych co mają napisane ruskie? Deutsch Eilau. Niemiecka Iława. Niemiecka Iława. Tutaj znakomita większość z Państwa jesteście Państwo młodymi ludźmi, ale istniało takie stare powiedzenie w armii carskiej, później sowieckiej, że Stueta za wojna, kada Germania nie garit. Czyli co to za wojna, gdy Niemcy się nie palą. Więc jako miasto niemieckie, jako miasto, o którym jeszcze mówimy wszystko jeszcze przed konferencją w Jałcie, nie wiadomo było, do kogo będzie to należało, być może do Niemców, więc Rosjanie zaczęli tu swoje rosyjskie porządki robić. Miasto po prostu było plądrowane przez jedno oddziały, było plądrowane przez szabrowników, było plądrowane przez późniejsze oddziały, które administrowały Iławą. No i są znane takie przypadki czy historie, takie jak Rosjanie wyciągali z mieszkań dobro, bo Iławianie nie zdążyli nic z sobą zabrać. Nawet chyba ktoś mówi o jakimś zdjęciu, jak to jeden z rosyjskich żołnierzy nad brzegiem jeziora ma harfę wyciągniętą i z tej harfy sobie strzela kijkami do jezioraka. Tak napina te od harfy, te struny i one tak sobie strzela. Mówili ławianie, w jaki sposób Rosjanie po zrobieniu przerębli dokonywali połowu ryb, mianowicie granaty rzucali. Jest też, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ta ucieczka była tak szybka i taka gwałtowna, że sowieccy żołnierze podobno w niektórych domach Iławskiego Starego Miasta znajdowali jeszcze ciepłą na stole zupę. Ile w tym prawdy? Pewno niewiele, no ale bo to ucieczka bardzo, bardzo szybka, więc musieli gwałtownie opuszczać, nic sobie nie zabrali i Rosjanie zaczęli plądrować. Państwa, możemy dużo mówić o złego Rosjanach, ale pewno też dużo złego zrobili szabrownicy, Polacy, którzy tutaj przybywali do Iławy, chcieli się osiedlić, miasto zniszczone, no to ramy okienne wyjmowali, drzwi, no i to co jeszcze zostało. I uciekali, czy wyjeżdżali, no i Rosjanie też, tak jak ratusz, po prostu zaczęli miasto palić. Do 1946 roku w zasadzie prawie cała 85% starówki była zniszczona. A potem?
1: Mówi Michał Młotek.
10: O tym całym wątku, bo to sprawa dużo bardziej złożona i skomplikowana i też nie będziemy Państwa tymi historiami zanudzać, ale posłuchacie Państwo w podcaście Kronika Zaginionego Miasta, który przygotowuje i pierwszy odcinek właśnie został poświęcony tylko zniszczeniom Iławy. Mamy też, dysponujemy wspomnieniami radzieckiego żołnierza, który wszedł do jednego z domów odzieżowych tutaj na Starym Mieście i później chwalił się, że w garniturze, który udało mu się stąd zabrać, przystąpił do obrony swojej pracy dyplomowej, w sukienki wyrzucał telegrafistką, które gdzieś tutaj przez chwilę, na chwilę zatrzymały się, by pojechać dalej w stronę północną, więc wiele takich historii też w podcaście, w pierwszym odcinku podcastu Kronika Zaginionego Miasta przywołuje. No i co się stało dalej, tak jak Darek zapytał. W roku 1947 cały obszar Starówki został niemal zrównany z ziemią, praktycznie pozostały tylko kupy gruzów i pozostały, zresztą widać to na zdjęciach, nielicznych zachowanych zdjęciach z okresu powojennego, pojedyncze budynki, które pełniły różne funkcje. Kilka takich szop drewnianych, budek, z których sprzedawano mięso, sprzedawano jajka. Z czasem zaczęto organizować tutaj targi we wtorki, w piątki. Natomiast obszar pozostawał niezabudowany i niezagospodarowany. I w roku 1947, zresztą na całych ziemiach odzyskanych, jak to je wtedy nazywano, Główny Urząd Planowania Przestrzennego podjął decyzję, żeby sporządzono plany odbudowy miast, takich jak Iława, miast, które miały pełnić jeszcze ważne funkcje administracyjne, powiatowe, komunikacyjne. To zadanie powierzono znanemu architektowi polskiemu Kazimierzowi Weichertowi, związanego z Katedrą Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej, który przygotował plan odbudowy Iławy. Pamiętajmy, że w niektórych sprawozdaniach pisano wręcz, m.in. starosta Edmund Ligocki pisał w tamtym czasie, że Iława była zniszczona w 90% i to nie była żadna przesada. Weichert przygotował plan odbudowy Iławy, oczywiście dysponował też zapleczem w postaci studentów, w postaci młodych architektów. Według jego planu całe życie Iławy miało się koncentrować przy dwóch ulicach. Przy ulicy Głównej, o której już Państwu wspominałem, czyli to jest ten odcinek dzisiejszej ulicy Niepodległości, i przy ulicy Stalina, czyli przy dzisiejszej ulicy Kościuszki. I tam był plan, wizja taka, że zostaną odbudowane wszelkie obiekty. Natomiast wskazano też obszar rezerwowy. I nie był to obszar Starego Miasta, tylko był to obszar pomiędzy Małym Jeziorakiem i Ławką, a dworcem kolejowym. To był obszar numer 2, gdzie koncepcja zakładała przystąpienie do powolnej odbudowy zabudowań, przeniesienia tam części funkcji. W dalszej kolejności obszarem rezerwowym kolejnym był obszar, gdzie w późniejszym czasie powstało osiedle Jagiellońskie, czyli gdzie? Państwo wiedzą, gdzie jest w Iławie osiedle Jagiellońskie?
9: Osiedle Sienkiewicza?
10: Osiedle Jagiellońskie, zresztą była to bardzo śmiała koncepcja jak na tamte czasy, która w mieście miała stworzyć małe miasto niemal samowystarczalne. To jest to osiedle, które pokazuje tutaj, czyli ulica Westerplatte Konopnickiej
9: i to wszystko.
10: Westerplatte Konopnickiej na Rutowicza. To jest ta przestrzeń, ale o tym jeszcze powiemy Państwu podczas kolejnej wycieczki. Natomiast w tym planie Weicherta cały ten obszar staromiejski został opisany jako obszar w ruinie do przyszłego zagospodarowania. Ale to też wynikało z tego, że nie były znane jeszcze ewentualne wytyczne konserwatorskie. Tak naprawdę nikt nie miał koncepcji na to, w jaki sposób ten obszar zagospodarować. Obszar był praktycznie całkowicie zagruzowany. W ogóle Iława była zagruzowana. Dopiero prawie po upływie 10 lat ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Jerzy Fajkowski, 30-paroletni młody mężczyzna, który przyjechał tutaj z centralnej Polski, powołał Miejski Komitet do spraw odgruzowania miasta. I wtedy te takie doraźne prace w wybranych punktach nabrały bardziej takiego zorganizowanego i dynamicznego charakteru.

0: prace, w których angażowano mieszkańców, angażowano najemników, doprowadziły do tego, że cały obszar Starego Miasta został odgruzowany, a de facto przygotowano ten obszar do późniejszej odbudowy. I już wtedy ścierały się dwie koncepcje odbudowania tego miejsca, o czym już Państwu mówiłem wcześniej. Pierwsza z nich zakładała po prostu przedłużenie ulicy Niepodległości, przeciągnięcie jej w stronę dawnej Bramy Prabuckiej, tak żeby łączyła się z ulicą Lipową gdzieś w okolicach mostu na Małym Jezioraku. Druga koncepcja zakładała przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego w formie obwodnicy Starego Miasta i nie wprowadzania ruchu kołowego tutaj do centralnej części Starówki. Wygrała ta druga koncepcja i dobrze. Zdecydowano o budowie nie tyle osiedla mieszkalnego, co po prostu przestrzeni, zagospodarowania przestrzeni, która miała stać się wizytówką Iławy. Utrzymano plac dawnej Starówki, plac przedwojenny, w podobnych wymiarach, zresztą stał się on nieco większy. Obudowano go dookoła trzema budynkami mieszkalnymi. Te budynki mieszkalne obudowano kilkoma budynkami punktowymi, punktowcami. Natomiast wprowadzono tutaj też wiele dodatkowych funkcji. Za przygotowanie tego projektu, bardzo śmiałego jak na tamte czasy, odpowiadało dwóch panów. Zresztą jeden z nich został później honorowym obywatelem naszego miasta, Mieczysław Hoffman, bardzo znany architekt. Drugi to Bogdan Frynt. Jeden odpowiadał za część mieszkaniową, a drugi za rekreację, część zieloną, część handlowo-usługową. I rzeczywiście to, co wyróżniało obszar Starego Miasta w tym projekcie, to fakt, że wprowadzono tutaj bardzo dużo usług. Państwo na pewno pamiętają kiosk z gazetami, który tu się znalazł, Peweks, który tutaj funkcjonował. Wcześniej przed Peweksem znajdował się bank PKO, sklepy z mięsem, jubiler, wiele różnego rodzaju obiektów, które wręcz zapraszały do tego, żeby do nich wejść, bo te witryny były przeszklone. Ale pojawiło się też bardzo dużo ławek, pojawiły się fontanny z charakterystycznymi żaglami, które też takiego dynamizmu miały tutaj temu miejscu nadać. To był bardzo śmiały, bardzo odważny projekt, zresztą Mieczysław Hoffman na stałe związał się z Iławą, był autorem wielu urbanistycznych przeobrażeń w naszym mieście, między innymi pierwszego projektu zagospodarowania Wielkiej Żuławy. Państwo pozwolą, bo ja sobie wynotowałem jeszcze kilka dat i kilka nazwisk. A tak, chciałem wspomnieć jeszcze o tym, że siatka ulic, którą zaprojektowano wokół Starego Miasta, nawiązywała do tego układu przedwojennego. Nie wprowadzano komunikacji na plac, a tak się zdarzało, bo mamy zdjęcia, gdzie taksówki stały przed wojną na Starym Mieście, gdzie stał autobus.
1: Tak, autobus miejski.
0: Gdzie stały wozy konne. Później tego ruchu już nie wprowadzono, ale można było objechać sobie Stare Miasto, czy plac Starego Miasta dookoła. To pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć. A do budowy doszło w roku 72. Kontynuowano pracę jeszcze przez kolejne lata. Tym najintensywniejszym rokiem to był rok 1973. I przygotowując się też do dzisiejszej wycieczki, odświeżając sobie dokumenty, plany, zwróciłem szczególną uwagę, dlatego też zatrzymaliśmy się w tym miejscu, na ten element. Dzisiaj mieszkańcy często tak z ironią zwracają na to uwagę, że dlaczego Stare Miasto? Przecież to jest zabudowa perelowska. Stare Miasto, ten murek powstał dlatego, jest to nawet uzasadnione w dokumentach, ponieważ budowano to miejsce jako wizytówkę Iławy, jako miejsce, które miało przyciągać turystów, jako miejsce, które miało być po prostu fotografowane. Te fotografie miały być publikowane na pocztówkach, w różnego rodzaju publikacjach dotyczących Iławy. I właśnie dlatego Stare Miasto, ten napis, który tutaj widzimy, znalazł się w tym miejscu. On miał być po prostu uwieczniany i pokazywać Iławę w świecie. Mówię w świecie celowo, ponieważ sporządzono dużo materiałów promocyjnych, które po prostu eksportowano, wywożono do Niemiec, zachęcając tym samym w latach 70., kiedy już ta dowolność w podróżowaniu była większa niż wcześniej, do tego, żeby Niemcy po prostu zaczęli gremialnie odwiedzać Iławę. Mieszkańcy, którzy się tu wprowadzili, oto może jeszcze jeden wątek otworzę, odnośnie mieszkań, które znajdują się tutaj w tych obiektach. One, nie wiem, czy ktoś z Państwa mieszka tutaj, w tych punktowcach, albo gdzieś, tak? One są wyjątkowo ciasne i nieustawne. Nie wiem, czy Pan to potwierdzi. To było celowe działanie, jeśli chodziło o to projektowanie tych ciasnych mieszkań, takich nieustawnych, żeby mieszkańcy, którzy się tutaj wprowadzą, nie wykorzystywali mebli po Niemcach. Tych mebli, które udało się pozyskać z niemieckich mieszkań, które znajdowały się na gruzach w urzędzie repatriacyjnym, gdzieś w magazynach pochowane, które wydawano mieszkańcom.

0: Meble miały być zamawiane z polskich zakładów, miały to być nowe meble, dlatego te mieszkania były takie nietypowe, nieustawne, niewymiarowe, właśnie po to, żeby zerwać już ostatecznie w latach 70. z tą niemieckością i ławy. No i jeszcze dwa słowa o tych dwóch punktach, w których mieli się posilać mieszkańcy Starego Miasta i mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego. To była czapla, która była wybudowana mniej więcej w tym samym okresie i na pewno ją Państwo pamiętają. I Trump dzisiaj, jak już Państwu powiedziałem, niektórzy z ironią patrzą na to miejsce, natomiast naprawdę życzyłbym sobie, by dzisiaj przy podejmowaniu pewnych działań inwestycyjnych odbywało się to z taką odwagą, z taką determinacją i z taką dynamiką, jak właśnie w latach 60. i w latach 70. w Iławie. W krótkim czasie powstawał projekt i po prostu ten projekt realizowano. Oczywiście czasy były inne, ale była decyzyjność.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie. A na kolejną wycieczkę z regionalistami na żywo zapraszamy już 5 października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: i głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano, rano.

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy

0: niebiesy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Rano obudzi największego śpiocha.